0: Polska Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła i kolejne spotkanie z pisarzami, twórcami angielskimi czy też brytyjskimi nawróconymi i kolejne spotkanie z Luisem. Moimi i Państwa gośćmi są znani z poprzednich już audycji Jarema Piekutowski.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Oraz Michał Gruszczyński.
3: Dobry wieczór.
1: Urwaliśmy naszą opowieść o Luisie chronologicznie gdzieś przed II wojną światową, w tych niespokojnych latach międzywojnia, a wędrując wraz z jego literaturą przy książce, a właściwie trylogii kosmicznej, czyli przy takiej części jego twórczości, którą określamy jako fantastyka, science fiction. Omawialiśmy wcześniej także Narnię. To, co fascynuje mnie u Luisa, to jest łatwość, z jaką on opisywał mechanizm zła działającego w świecie, ale nie bezpośrednio, tak jak nam się zawsze kojarzy zło, tak, krwawy dyktator, koncłagry, jakieś gabinety tortur, przesłuchiwanie, nie, zło działające subtelnie, zło, które deprawuje ludzi, zło, które sprzedaje się bądź reklamuje się jako dobro.
2: Luis był doskonałym psychologiem. Jeden z moich ulubionych cytatów z Luisa to jest taki: ona jest tego typu kobietą, że żyje tylko dla innych. Tych innych można zawsze poznać po zaszczutym wyrazie twarzy.
1: Coś niesamowitego.
3: Luis był przede wszystkim, tak jak się już wspomnieli w poprzedniej audycji, bardzo dobrym logikiem, opierającym się na rozumie, ale kierującym się nie tylko rozumem. Można powiedzieć, że i widział po prostu działanie. Tu mi chodzi, proszę Państwa, takie, trudno jest to tak określić krótko. W każdym razie on widział po prostu niemal to w sposób matematyczny, jak to zło pełza. Coś, co w historii my nazywamy łańcuchem przyczynowo-skutkowym.
1: Arystotelesowski.
3: Tak. I tak jak pan powiedział, że to jest takie zło ewolucyjne. Bo to jest tak, jak też kiedyś mówiono, że jeśli się człowiekowi wyrwie poduszkę od razu spod głowy, to on się obudzi. Ale jeśli robi się to powoli, to on śpi dalej. I jego świat nie ulega zmianie.
2: Oczywiście zło zamaskowane, zło takie nie wprost, jest najgroźniejsze. W słynnej książce, o której pewnie będziemy jeszcze mówić, która na polski została przetłumaczona, jej tytuł został przetłumaczony jako Listy starego diabła do młodego, właśnie stary diabeł do młodego mówi: no, na pewno uczono cię tej nudnej sztuki kuszenia seksualnego, gdyż Luis tutaj mówi, a to był świat jednak dosyć purytański i kościół dosyć purytański, że...
1: Wciąż jeszcze.
2: Tak, że te grzechy seksualne, te grzechy tak zwane gorące, typu tam obżarstwo, gniew, nieczystość, to nie są najważniejsze. Najważniejsze są te, które po cichu zakradają się do głowy i ukrywają się pod postacią dobroci swego rodzaju.
1: Tak.
2: Altruizmu. Jak to dwie osoby potrafią sobie nawzajem wyrywać krzesło, żeby właśnie podstawić tej drugiej to krzesło, że on sam nie usiądzie, tylko żeby ten drugi człowiek usiadł, i są skłonni się pozabijać, żeby tylko pokazać swój altruizm, tak?
3: Zresztą, tak jak już jesteśmy w Listach starego diabła do młodego, on już we wstępie powiedział mniej więcej tak, jak pan powiedział właśnie przed chwilą o państwie totalitarnym, że to nie jest państwo obozów koncentracyjnych, nieważne jak się będą nazywać, że to nie jest państwo masowych egzekucji, krwawych przesłuchań, tylko to jest przede wszystkim państwo totalitarne, to jest państwo rozbudowane biurokracji.
1: Zdaje się, że to jest porównanie piekła, że tyle państwa totalitarnego, piekła.
3: Że do państwa totalitarnego właśnie.
1: Piekło to jest wielki urząd, gdzie jest mnóstwo urzędników.
2: Tak, jest takie angielskie określenie biurokracji red tape, czyli czerwona taśma, i to określenie było inspiracją dla nazwania diabła właśnie, screw tape. Screw, no to jest słowo oznaczające śrubę, ale także oznaczające pewną czynność seksualną w niezbyt ładnej wersji, czy też zepsucie czegoś. I to połączone z tym tape, które pochodzi od tasiemca, czyli tapeworm w języku angielskim, ale także od red tape, czyli biurokracji, czyli jakaś taka boleśnie wkręcająca się śruba, coś zepsutego, biurokracja i tasiemiec, to razem stanowi właśnie owego diabła w jego imieniu.
1: I zobaczcie, panowie, Listy starego diabła do młodego pisane są, o ile dobrze pamiętam, on zaczyna je pisać jeszcze w trakcie wojny. Tam są zresztą nawiązania do bombardowań Londynu, do takich
3: wydarzeń. Tak, do sytuacji na
1: brytyjskiej. One się ukazują po wojnie, czyli dzieli nas od momentu ich napisania już ładnych kilkadziesiąt lat. Ale Luis oczywiście słowami, które wkłada w usta, raczej pod pióro starego diabła, owego krętacza, w jakiś sposób przewiduje, antycypuje sytuację, którą teraz niektórzy trafni badacze rzeczywistości określają jako aksamitny totalitaryzm. Czyli to, co rodzi się na naszych oczach, ja nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, ale ja to tak widzę. Zachodnie, ponowoczesne cywilizacje, zachodnie państwa, które wprowadzają pewne totalitarne ustawy, ale nie poprzez bat, nie poprzez obozy koncentracyjne, tylko szereg drobnych ustaw urzędniczych w sposób delikatny. Ktoś kiedyś powiedział, że mamy taką wizję totalitaryzmu, takiej antyutopii swoistej, najbardziej chyba znaną, to jest 1984 George'a Orwella, tak? I to jest taka brutalna, oparta na przymusie, na zadawaniu cierpienia ludziom, antyutopia. Natomiast mamy jeszcze inne wizję antyutopii. To jest na przykład Nowy Wspaniały Świat Huxleya, to jest 451 Fahrenheit, tak?
3: Tak.
1: Roya Bradbury, skądinąd wspaniałego pisarza, o którym też warto by powiedzieć. Tamte antyutopie, one nie zadają jakiegoś wielkiego bólu ludziom. Nie, ludziom żyje się w pewien sposób przyjemnie w tych antyutopiach. I zwróćcie uwagę, panowie, czy nasza współczesna cywilizacja, mówiąc nasza, mam na myśli no tą postłacińską, postrzymską cywilizację zachodniej Europy, nie wchodzi powoli w tą fazę, którą Louis kilkadziesiąt lat temu wieszczył w swoich wystąpieniach, w swoich książkach. Takiej właśnie cywilizacji, która systemem nakazów, ale wprowadzanych bardzo delikatnie, oczywiście z pełną legitymacją najwyższej doskonałej władzy, jaka istnieje, czyli władzy ludu, tak, władzy demokratycznej. Powoli zaczyna ograniczać to ludzi, ale w sposób bezbolesny. Ludziom żyje się przyjemnie w tym wszystkim.
3: No właśnie, to co mamy dzisiaj, że tak jak nawet, proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, że czasami jest debata, która wchodzi na tak zwany temat kontrowersyjny. Kiedyś to było wiadomo, co jest kontrowersyjne. Są dwie opinie i spróbujmy rozmawiać. Dzisiaj temat kontrowersyjny z reguły to jest ten, kiedy druga osoba nie ma argumentów już na naszą rzecz.
1: I odpowiada wtedy, to jest kontrowersyjne.
3: To jest kontrowersyjne, to jest definitywne zakończona dyskusja. Zresztą to jest temat kontrowersyjny, a poza tym po co wracać do tego, to jest nieprzyjemne, to jest cierpiące. To dotyczy wszystko.
1: Czy omówimy to innym razem. Wprowadzimy ustawę przy następnym posiedzeniu Sejmu. Już naszą. Poczekamy, aż tych posłów, którzy jeszcze stawiają opór, będzie mniej na sali. I chytrze wprowadzimy nową ustawę.
2: U Louisa to jest opisane w tej ohydnej sile doskonale, gdzie Instytut Naukowy zaczyna się rozrastać, tworzy własną policję, ma wsparcie prasy, zresztą sami piszą artykuły do tej prasy i nagle okazuje się, że to, co było pomyślane jako element sprzyjający rozwojowi kraju, no to nagle przeciwko aktualnej sytuacji całkowicie zaczyna się przeciwstawiać temu porządkowi, który jest i tworzyć nowy porządek, już nie humanistyczny, jak to pan redaktor powiedział, tylko transhumanistyczny, gdyż naukowcy są tam owładnięci taką obsesją, co zrobić, żeby człowieka wyjąć z ciała i przekształcić w formę bardziej trwałą.
3: I takie tworzenie nowego człowieka, prawda? Coś, co jest zawsze jakby marzeniem każdego systemu totalitarnego. Nieważne, jak to się będzie nazywało, czy Ibermensch, czy sowiecki ciała wiek, prawda? To jest właśnie stworzenie nowego człowieka.
2: Pozorny humanizm przekształca się w swoje przeciwieństwo.
3: Tak, to jest tak, jak mniej więcej jak było też możemy powiedzieć jakby o pewnej utopii, też bardzo fajny film, o krasnoludkach w reżyserii Louisa Machulskiego, że polokoktowcy nas nie kochają, ale my ich będziemy tak długo kochać, aż oni nas pokochają.
1: To jest te słowa tutaj o tym tworzeniu nowego człowieka, ale w gruncie rzeczy niszczeniu starego, no bo żeby stworzyć nowego, trzeba zniszczyć starego, zniszczyć kulturę, w jakiej on wyrósł, tak, bo on jest tak mocno skażony tą kulturą. Cywilizacja tworzy się, jak niektórzy znawcy twierdzą, to nie jest kwestia kilku tysięcy lat, to jest często według niektórych obliczeń kwestia 100 tysięcy lat, tak? Nasza cywilizacja tworzyła się przez 100 tysięcy lat i tak łatwo się z nią rozprawić nie da. Ale właśnie, by ludzkość można było zbawić, wpierw trzeba się będzie z nią rozprawić. By człowiek był człowieka bratem, trzeba go wpierw przećwiczyć batem.
2: Szpotański,
1: dokładnie. W prostych, niewyszukanych rymach oddał to, co Louis i ludzie jemu podobni, pisząc o wiele bardziej wyrafinowanym językiem, też dostrzegali to zagrożenie, które jest wokół nas. Zagrożenie nie w tej chwili dywizjami Waffen-SS i komorami gazowymi, tylko właśnie tym aksamitnym totalitaryzmem. Ja je dostrzegam. Cieszę się, że panowie również. Dostrzegał je również Louis. I taka znaczna część jego działalności publicznej to były owe odczyty, prawda, w których brał udział, które zresztą sam inicjował. On się uważał za tego wojownika chrześcijańskiego i zarazem cywilizacyjnego.
3: Tak, zresztą to jest jednak nawrót do antyku, jak i do średniowiecza, czyli właśnie debaty, proszę państwa, przecież tak naprawdę niektórzy uważają, że początek reformacji, czyli rozłamu w uniwersalizmie, to było to, że nikt nie przyszedł na debatę z Marcinem Lutrem i on po prostu tak się potem poczuł jakby poruszony w tej swojej, nie wiem, dumie, nie wiem jak to nazwać.
1: Jego ego zostało urażone.
3: Bardzo tak. Mocno urażone, że on to, że z tej Wittenbergi to rozesłał wszystkie listy do wszystkich ośrodków akademickich
1: i
3: Europy.
1: I z reformatora kościoła zamienił się w rewolucjonistę.
3: Tak.
1: Bo przecież do tego momentu on chciał reformować kościół święty, katolicki, niepodzielny. Był w końcu zakonnikiem. No i znowu powraca nam wątek pierwszej naszej części opowieści o Louisie. Animozje, sympatie, emocje osobiste potrafią bardzo dużo dokonać w życiu, bo przecież właśnie urażone ego, jak wielu biografów twierdzi, urażone ego Lutra spowodowało w gruncie rzeczy rewolucję, tak? Bo to była rewolucja, zerwanie owej jedni chrześcijańskiej, owego uniwersalizmu chrześcijańskiego, który wciąż jeszcze w zachodniej Europie istniał.
2: I tu ogromną zaletą jest kultura angielska z umiejętnością eleganckiej dyskusji, która to dyskusja była prowadzona w grupie słynnych Inklingów, o których już mówiliśmy trochę przy okazji Tolkiena, i do której to grupy gdzieś około 1933 roku dołączył także Louis.
1: Czy mamy jakieś opisy tego, jak on się w owej grupie udzielał? Przez niektórych biografów, historyków Inklingów on jest uważany za drugą po Tolkienie co do ważności i aktywności postać. Rzeczywiście tak było?
2: Znaczy, ja w ogóle źle powiedziałem przed chwilą, chciałem się poprawić, że on dołączył. Tak naprawdę był jednym z założycieli. U niego w pokoju się Inklingowie spotykali przez dłuższy czas, ale tam były też takie postaci, które dzisiaj w Polsce są mniej znane, a które miały, można powiedzieć, największy posłuch i autorytet. I to przede wszystkim jest niejaki Charles Williams, który był trochę starszy od...
1: No właśnie, mniej znana postać.
2: Tak, niestety jego książki w Polsce nie zostały wydane, a jest to poza George'em MacDonaldem, o którym mam nadzieję, że jeszcze potem chwila, to jest to najważniejszy, jest to chyba człowiek, który wywarł największy wpływ na Louisa. On wydał takie dwie książki, Wojna w niebie, War in Heaven i Zejście do piekieł, Descent into Hell, które też mają charakter takiego proto-science fiction i czy gdzieś coś między baśnią a współczesnym science fiction, i myślę, że to one zarówno na Narnię, jak i na trylogię kosmiczną wpłynęły ogromnie. Mam nadzieję, że ktoś je w Polsce wyda. Tutaj mój kolega Maciej Szymkiewicz nosił się z zamiarem stworzenia takiego wydawnictwa. No, trzymamy kciuki.
3: Tak jak zawsze, tak jak też na filmach jest przedstawiane, czy nazwijmy to w pop kulturze, ci dwaj panowie, jeśli chodzi o Inklingów, Louis, profesorowie Louis i Tolkien są po prostu nierozłączni. Oni tworzą taką, można powiedzieć, taką dyskusyjną bestię o dwóch głowach.
1: Zabrzmiało groźnie.
3: Tak, ale to tak fajnie brzmi, no tak jak był Chester Bellock, o którym żeśmy mówili, prawda, parę miesięcy wcześniej. W każdym razie to są osoby, które raczej dominują i tak jak powiedział pan Jarema, co jest jeszcze ważne o Inklingach, też żeśmy wspominali o tym parę miesięcy temu, w trakcie tych spotkań uczestnicy czytali też swoje dzieła, fragmenty pisanych powieści, prac i tak naprawdę ciekawą rzeczą byłoby się na przykład zorientować, jaki był wpływ na przykład, czy wpływ był jakiś Louisa na Tolkiena i odwrotnie.
1: To wiemy, to akurat wiemy, bo Tolkien pisał w dużej mierze te swoje dzieła fantasy do szuflady. I on, zresztą no, wystarczy prześledzić cały cykl pisarski, jeśli chodzi o drugiego Hobbita, czyli Władcę Pierścieni, bo przecież to miał być początkowo drugi Hobbit. To jest prawie ćwierć wieku. Od napisania pierwszych słów do wydania. On się z tym nosił, on zaczynał, przeprawiał, poprawiał, nie był zdecydowany. On nie był też zdecydowany, przecież pierwsze odczyty Hobbita są też w kręgu Inklingów. On nie był zdecydowany, czy to wydawać, czy nie wydawać, albo to taka opowieść, którą czytał swoim dzieciom, a Louis go bardzo silnie naciskał. Jak najbardziej, wydawaj, to jest dobre. On mu kibicował w tym i to

0: strony być może też mu nie pasowało ten prosty styl pisania. To, o którymś mówili w poprzedniej audycji. Właśnie, profesor Tolkien widocznie miał tą inną wizję, on może chciał tworzyć dalej jakby w tej tematyce tych rozbudowanych mitów. Mówię, a tu jest taka prosta opowieść, może on wstydził się opowieści dla dzieci, a przecież jak wiemy, no to jest bardzo ważna rzecz.
1: Ja się też niepokoił, pamiętam, w paru opracowaniach o Inklingach i o samym Tolkienie pojawia się ten lęk Tolkiena, co koledzy uniwersyteccy powiedzą na to, co koledzy profesorowie szacowni powiedzą na taką, zdawać by się mogło, frywolną pisaninę. Zdaje się, że tutaj też poczucie własnej ważności, które w każdym z nas jest większe czy mniejsze, odgrywało swoistą rolę. No i właśnie, czy panowie wiecie coś na zasadzie swoistej analogii, jak ten lęk wyglądał u samego Lewisa? Czy on bał się, jak ta jego lekka literatura zostanie potraktowana w kręgach akademickich? W końcu był profesorem literatury najbardziej szacownego uniwersytetu.
2: Tu są takie dwa istotne momenty. Pierwsza kwestia jest taka, że Lewis liczył się na pewno ze zdaniem Tolkiena, gdyż w tej ohydnej sile uzupełnił współczesną, ziemską narrację o nawiązania do mitu arturiańskiego, co niestety Tolkien także skrytykował i stwierdził, że to kompletnie nie jest tak, jak powinno wyglądać. Natomiast drugie takie zdarzenie, które wskazywało na pewną wrażliwość Lewisa na krytykę, i to jest takie wydarzenie, nad którym mocno zastanawiają się biografowie, wręcz kuriozalne. Otóż w 1948 roku, w ramach którejś z debat, Lewis dyskutował z panią profesor Elizabeth Anscombe, także chrześcijanką, na tematy związane z teologią naturalną, już bardzo filozoficzne i daleko idące, na temat przyczyny, na temat użycia słowa ponieważ, na temat natury związków przyczynowo-skutkowych, i pani profesor wypunktowała pewne błędy w rozumowaniu Lewisa, jednocześnie będąc chrześcijanką bardzo pozytywnie odnosiła się do jego argumentacji i mówiła, że ta argumentacja dokądś tam prowadzi, tylko ona musi być dopracowana. Natomiast Lewis był kompletnie zdruzgotany po tej dyskusji i stwierdził, że pani Anscombe zmiażdżyła go jako apologetę chrześcijańskiego, i w związku z tym on się zastanawia w ogóle, czy tę apologetykę dalej uprawiać, przynajmniej w takiej formie, w jakiej dotąd uprawiał. I faktycznie do końca życia raczej skupił się na kwestiach pobocznych, nie wprost apologetycznych, tylko na przykład na omawianiu kwestii miłości w Czterech Miłościach, w książce właśnie pod oryginalnym tytułem The Four Loves, czy też na koniec życia już w opisywaniu swoich bardzo trudnych doświadczeń, w smutków, Grief Observed. Natomiast także to było różnie. Najpierw Lewis pisał bardzo dużo i bardzo szybko, zdawałoby się nie przejmując się kwestią krytyki, a nagle okazało się, że jakiś tam jeden argument trafił go prosto w serce.
1: W każdym z nas istnieje jednak coś takiego jak miłość własna.
0: No tak, być może też okazało się, że przestał być tym mistrzem debaty.
1: Trafił na lepszego.
0: Został zdetronizowany. I
1: niczym pan Musashi po przejściu całej Japonii wzdłuż i wszerz, po pokonaniu wszystkich przeciwników, został pokonany przez jakiegoś staruszka z motyką w ręku i stwierdził, że dopiero teraz musi się zacząć uczyć poważnie szermierki, i udał się na górę Fujiyama, by oddać się medytacją. Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
1: I ponownie jesteśmy przy mikrofonach, panowie Michał Gruszczyński i Jarema Piekutowski oraz ja, prowadzący Obrazy z Historii Kościoła, Marcin Bąk. Jesteśmy już po II wojnie światowej w naszej opowieści o jednym z barwniejszych chyba pisarzy, apologetów chrześcijańskich, jakim był Clive Staples Lewis. Pojawiły nam się tutaj listy starego diabła do młodego. Gdybyśmy spróbowali teraz na chwilę ogarnąć na potrzeby naszej audycji i dla wygody naszych słuchaczy, posegregować twórczość Lewisa, tą bardziej znaną, nie mówimy tu o fachowych jego dziełach naukowych, które powstawały na potrzeby uniwersytetu, tylko tą twórczość bardziej znaną. Czy możemy pokusić się o kilka takich szufladek, które ułatwią nam rozmowę i orientowanie się w Lewisie? Narnia, czyli powieści dla dzieci, opowiadania dla dzieci, tak potocznie traktowane. To jest pierwsza szufladka.
0: To jest pierwsza rzecz. Druga, można powiedzieć już dla ludzi, dla osób jakby dorastających, dla starszej młodzieży, to jest trylogia kosmiczna.
1: Czyli literatura science fiction, jeśli można by tak powiedzieć.
0: I potem już literatura taka, można powiedzieć, taka stricte chrześcijańska, to są właśnie te listy starego diabła do młodego, które po prostu pisze krótko, jest właśnie tak, jak pan powiedział wcześniej, czy pan Jarema, o grzechu.

0: Ku, ale o tym pełzającym złu.
1: Dobrze, tak, złu.
0: O pełzającym złu. I to są trzy te podstawowe rzeczy. Zresztą to zależy też, co komu pasuje, jaki typ literatury. I każdy przecież znajdzie w tych książkach coś innego. Dzieci, choćby nawet czytając, prawda, Narnię, 12-latek inaczej na to spojrzy niż osoba, która ma 42 lata.
2: Ja bym troszkę inaczej podzielił te dzieła Lewisa.
1: No właśnie.
2: Z jednej strony Narnia faktycznie jako jednak literatura dla dzieci to byłaby faktycznie szufladka osobna. Natomiast jeżeli chodzi o literaturę, o beletrystykę, to tutaj są... To są moim zdaniem nurty ze sobą splecione. To znaczy ta tak zwana literatura chrześcijańska, czyli przede wszystkim Listy Starego Diabła do Młodego, potem Toast Screwtape'a, ale także Podział Ostateczny, czy też Wielki Rozwód, bo taki byłby lepszy tytuł tego dzieła, to bym powiedział, że to jest w pewnym sensie jedno z trylogią kosmiczną. Natomiast jeszcze jest cały ten nurt naukowy, że tak powiem cięższy, gdzie między innymi Alegoria Miłości, różne eseje na temat literatury angielskiej i do tego nurtu dołączyłbym także Odrzucony obraz.
1: Wiem, że to jest nieco cięższy, ale wciąż jeszcze to jest popularyzacja wiedzy, prawda? To nie są monografie naukowe, to o czym tutaj rozmawialiśmy.
2: No są także. Na przykład nie wydana w Polsce właśnie Alegoria Miłości, The Allegory of Love, studium tradycji średniowiecznej.
1: Czyli to już jest takie ściśle jego praca naukowa. Szkoda, że nie wydana w Polsce. Myślę, że kolejny apel do tych, którzy nas teraz słuchają i być może mają wpływ na cykle wydawnicze i w ogóle na pomysły wydawnicze. Jest wciąż jeszcze mnóstwo rzeczy Lewisa, które warto by przetłumaczyć na język polski i wydać w Polsce.
2: No ja tu przed sobą mam z 10 jeszcze takich książek, na przykład Beyond Personality, czyli Poza osobowością, bardzo ciekawa pozycja gdzieś tam z dziedziny filozofii apologetyki, która nie została wydana, no i właśnie te rzeczy naukowe. Ale co ciekawe, w ogóle Lewis debiutował wierszem w 1919 roku, wierszem pod tytułem Death in Battle, śmierć na bitwie. No takim dość mocno bym powiedział, dość mocno patetycznym, zresztą wydanym tuż po wojnie, gdzieś tam jeszcze w tych powojennych klimatach, jako pewne odreagowanie. No, nie było...
1: Jego doświadczeń bezpośrednich. Tak,
2: tak. No niemniej nie była to literatura wielkiej próby, powiedzmy sobie.
1: I w ogóle z poezją chyba później, poezją przez siebie tworzoną, nie miał zbyt mocnych związków, raczej się w tym prozatorskim pisaniu wyżywał.
2: Niewiele znam udanych potem prób poetyckich Lewisa, w ogóle niewiele znam tych prób. Chyba z naszych trzech panów, o których mówiliśmy, to najbardziej gdzieś przy poezji pozostawał Chesterton. I chyba najlepiej mu to wychodziło, chociaż też nie było.
1: Tolkien też potrafił wiersze.
2: A no tak, no, w obrębie samego Władcy Pierścieni są cudowne wiersze.
1: W polskim przekładzie najczęściej Włodzimierz Lewik. Chociaż i pani Maria Skibniewska parę razy też się wzięła za przetłumaczenie, nawet mową rymowaną, co przecież łatwe nie jest, bo jak się mówi, poezja tłumaczona może być albo wiernie, albo pięknie. Inaczej się nie da.
2: No niestety próbował się za to tłumaczenie brać także pan Jerzy Łoziński.
1: Oj, spuśćmy story na te story i pomówmy o Batorym.
0: Łozizmy, tak. To jest wiadomo, co...
1: Wróćmy może do naszego... Właśnie, wróćmy do Lewisa. Wspominaliśmy już, że jego biografia nie jest taką biografią prostą. To nie jest biografia, którą dałoby się wsadzić w jakieś ramki modelowego świętego, tak? Jego życie osobiste też nie było łatwe. Miewał związki, tak, z paniami, nie zawsze w swoim wieku, czasem sporo starszymi. Najważniejszy etap jego życia to jest już bliżej końca, prawda? Postać, która wywarła spory wpływ na niego i postać ta pojawia się w filmie
0: Cienista Dolina.
1: Cienista Dolina, do którego wszyscy państwa tutaj namawiamy. Jeżeli kto nie oglądał jeszcze z Anthonym Hopkinsem, koniecznie obejrzeć trzeba. Film, który trudno nazwać biograficznym, bo to nie jest biografia Lewisa, to jest po prostu wycinek, ale szalenie ważny jego biografii. Myślę, że koniecznie trzeba na ten temat coś powiedzieć.
0: Film, proszę państwa, właśnie tak jak żeśmy już powiedzieli wcześniej, przedstawia zarówno i środowisko akademickie i zawiera fragmenty debat Lewisa, czas powstawania jego najsłynniejszego dzieła, czyli Narni, jednocześnie przykład właśnie, kiedy spotyka, byśmy powiedzieli, miłość swojego życia. I co jest bardzo ważne, to nie jest taka ckliwa miłość, tak jak my jesteśmy pokazani, prawda, przyzwyczajeni, że jest cukierkowo. To jest pokazana też miłość dojrzałego człowieka.
1: On ma już tam po 50,
0: jest
1: prawda?
0: Po 50, tak, on jest już tam, on jest renomowany, już profesorem. Jest pokazane, jak wpływ to jaki wpływ ma ta osoba na niego i jak ten człowiek w pewnym momencie, że postanawia zmienić to swoje podejście. Co ja przez to rozumiem, że po prostu przestaje żyć, mówiąc kolokwialnie, na kocię łapę, a postanawia się ożenić.
1: Powiedzmy może parę słów o tej postaci, bo to też jest postać nietuzinkowa tej największej miłości życia. To jest Amerykanka, prawda?
2: Tak, jest to Amerykanka żydowskiego pochodzenia, bardzo związana zresztą z tą żydowską tradycją. Jest cudownie sportretowana właśnie w filmie Cienista Dolina, jako taka kobieta z jednej strony niesamowicie wrażliwa, niesamowicie emocjonalna, a z drugiej strony bardzo silna, bardzo odważna.
1: Taka trochę sufrażystka, feministka, taka nowoczesna, nie? Ona tam autem jeździ, jest tak ubrana jak na tamte czasy, dość, rzekłbym, frywolnie. Taka kobieta wyzwolona, niezwiązana tą męską, patriarchalną, opresyjną
0: tak,
1: kulturą.
0: Jest pokazane, jak
2: daj
0: ona...
2: nam nie, jednak, Panie Boże, takie feministki dzisiaj.
0: Tak, tak.
1: Właśnie.
0: Tak.
1: W każdym razie ja taki obraz odniosłem, że to jest postać niezależnej kobiety, ale bardzo silnej i właśnie tak jak pan Jarema powiedział, z drugiej strony bardzo wrażliwej. Ona ten świat widzi, jaki jest wokół niej. Jak wyglądają kwestie wiary tej kobiety? Szalenie chyba ważne dla całego tego plotu. Ona jest, tak jak pan Jarema powiedział, Żydówką, tak. Ale przechodzi na chrześcijaństwo.
0: Przechodzi na chrześcijaństwo, to jest też właśnie pokazane. Zresztą też, na co chciałbym też zwrócić uwagę, że kiedy ona właśnie przychodzi do tego słynnego już profesora Lewisa, ona nie rozmawia z nim, że prawda, z pozycji klęczącej, tylko jak z równym partnerem. To jest, proszę państwa, to jest naprawdę, ten film jest trudno powiedzieć, zresztą ta audycja nie ma mówić o filmie, tylko my chcemy zachęcić.
1: Ale film dobrze oddaje, tak. Uważany jest przez wielu biografów Lewisa za dobrze zrobiony i pokazujący tą rzeczywistość, ten fragment rzeczywistości dobrze, tak jak on wyglądał.
0: Tak, to jest, no to jest, ja nigdy nie lubiłem tak o filmach rozmawiać, bo uważam, że filmy powinno się oglądać, ale to jest jedno, czyli właśnie mamy pokazane jednak wpływ Lewisa także na ten apologetyzm chrześcijaństwa, że jednak musiał mieć coś w sobie, musiał mówić zajmująco, skoro osoba jedna nie to, że zmienia wyznanie, ale zmienia religię.
2: Czy J. David Mann związana gdzieś tam, jeżeli chodzi o tradycje rodzinne, z judaizmem była przez dłuższy czas komunistką i ateistką i właściwie w momencie, kiedy spotkała Lewisa, to już się nawracała na chrześcijaństwo, z tym, że no, była to, jak to się mówi, kobieta z przeszłością czy po przejściach, gdyż miała wcześniej męża alkoholika, który z dużą przemocą ją traktował i ona przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych do Lewisa jako jego fanka w pewnym sensie. I to jest pięknie pokazane właśnie w filmie Cienista Dolina, gdzie ona z taką śmiałością staje przed nim. Widać, że gdzieś wewnątrz te emocje grają, bo to jest dla niej bardzo ważna postać, ale bardzo śmiało i momentami wręcz dyskutując z Lewisem zaczyna tę rozmowę, a Lewis chyba miał słabość do takich właśnie silnych postaci kobiecych, do takich kobiet z charakterem, gdyż podjął ten dialog.
1: Ona przyjeżdża nie tylko z wielką estymą dla swojego mistrza, za jakiego uważa Lewisa, ale przyjeżdża też z tą przeszłością i z całkiem sporym, podrośniętym chłopczykiem.
2: Dwoma synami, Davidem i Douglasem zresztą. David został potem takim spadkobiercą całej spuścizny Lewisa.
1: No i faktycznie, tak jak panowie powiedzieli, między tym dwojgiem ludzi, to znaczy szacownym profesorem, a zarazem apologetą chrześcijańskim Lewisem, a tą kobietą po przejściach, kobietą z przeszłością, zawiązuje się autentyczna, prawdziwa miłość, co świadczy o tym, że miłość, może ta prawdziwa, nie jest związana tak do końca z naszą cielesnością, nie jest związana z naszą metryką, z naszym wiekiem, tylko jest to czy uczucie, czy też akt woli, jakby powiedzieli scholastycy za Arystotelesem, całkowicie niezależny od owych uwarunkowań i przypadłości zewnętrznych. Coś pięknego. Dla mnie coś pięknego.
2: Pani Moore, poprzednia kochanka, choć to akurat było w tajemnicy Lewisa.
1: A, to się nie liczy. Jak w tajemnicy, to się nie liczy.
2: Była od niego 25 lat starsza, ponad 25 lat. Natomiast Joy była od niego młodsza o 17 lat. Także było to w jego życiu coś zupełnie nowego. Oni mieszkali wtedy razem z bratem w domu, z bratem Warrenem w domu po pani Moore i Warren tak nie za bardzo był zwolennikiem tego, żeby tam się wprowadziła jakaś pani domu, ale myślę, że się szybko dogadali, bo to była osoba czarująca i potrafiąca zrobić bardzo dobre wrażenie na innych. Natomiast tu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Otóż J. David Mann była ciężko chora.
1: To był też nowotwór, zdaje
2: tak,
1: się.
2: Tak, tak. To był nowotwór kości, co gorsza, czyli wyjątkowo
1: cierpiący.
2: Odmiana.
1: Umiera się długo, cierpiąc i do końca zachowując świadomość i czucie.
2: I Louis, wiedząc to, zdecydował się całą swoją osobą i z wielką siłą na ślub z nią i ten ślub miał miejsce w szpitalu. No, można wręcz powiedzieć, przynajmniej tak spodziewano się, że było to łoże śmierci pani Davidman, późniejszej pani Louis, ale mimo to on wziął z nią ślub i stał się cud w tym momencie, gdyż ten nowotwór przynajmniej na pewien czas się cofnął, czego lekarze się w żaden sposób nie spodziewali.
1: Czyli oni przeżyli jeszcze czas jakiś jako małżonkowie, chociaż no, mając ten wyrok śmierci gdzieś tam zawieszony nad łożem, ale z drugiej strony każdy z nas go ma, tylko trochę dalej odsunięty.
0: Zresztą jeśli chodzi o początkową fazę relacji między panią Davidman a profesorem Louisem, też Tolkien był bardzo niezadowolony, że...
1: A no właśnie.
0: Tutaj... Że jego przyjaciel, no brzydko mówiąc znów...
1: To był zazdrosny, tak, zazdrosny w pewien
0: ale
1: sposób.
0: To jedno, ale że tak się prowadzi po prostu, bo Louis, znaczy Tolkien, przepraszam państwa, on miał to właśnie tak, można powiedzieć, prosto ułożone, że jak jest kobieta, to musi być żona, prawda? To on tak trochę podchodził, to można powiedzieć, w sposób nawet ultrakonserwatywny, co oczywiście nie krytykujemy tego.
1: Tolkien poza tym też miał to swoje życie tak dobrze ułożone, to znaczy on miał żonę, on miał kochankę, która była żoną zarazem, bo przecież erotyka, o czym żeśmy przy okazji audycji o Tolkienie mówili, odgrywała ważną rolę i taką zdrową w jego życiu. Miał życie rodzinne, czyli potomstwo, ale wychodził z domu, miał swój uniwersytet, na którym się wyżywał wspaniale, miał swoje kluby, na których się wyżywał właśnie jako ten...
0: Towarzysko
1: też. No tutaj nagle w ustabilizowane życie już panów w sile wieku, o ustabilizowanej pozycji społecznej, wtargnęła jakaś amerykańska Żydówka, komunistka, która wyrwała nam naszego kolegę Louisa.
2: No, ja trochę się pokuszę też o psychologię. No, małżeństwo Tolkienów nie było jednak, zwłaszcza w późniejszym okresie, zbyt udane. Tam były różne problemy i być może ta zazdrość, o której pan redaktor powiedział przed chwilą, Tolkien zobaczył, że Louis przeżywa drugą młodość, sam tej drugiej młodości nie przeżywał niestety. No, być może to też zdecydowało, ale to były czasy, kiedy w kościele anglikańskim rozwody jako takie, czy też zawieranie nowego małżeństwa po rozwodzie nie było raczej specjalnie dozwolone, choć jasnych zaleceń w tej sprawie nie miał kościół anglikański i Tolkien po prostu traktował nowe małżeństwo Louisa jako no, co najmniej niesakramentalne. Niemniej tego ślubu udzielił wielebny Peter Byte, więc to był taki trochę wyłom wobec tego, co w kościele wtedy się uznawało.
0: Jeszcze, zresztą to być może było też jest inne spojrzenie, że jednak tak jak panowie powiedzieliście, że w ustabilizowany świat, czyli w taki piękny, konserwatywny świat, wdarła się taka młoda siła. Całkowicie tak. Inny świat. I być może to też była lęk jakby. Co będzie potem z tym jego przyjacielem? Bo przypuszczam, że Tolkien do końca życia tęsknił jednak za Louisem. Na pewno mu brakowało tych dyskusji.
1: I ciągle wierzył. Podobno do samej śmierci Louisa, no jednak dużo wyprzedził w wędrówce na tamten świat do pana Louis, swojego starszego jednak kolegę, trochę starszego Tolkiena. On podobno do końca wierzył, że jednak uda się do tego jedynego kościoła rzymskiego, katolickiego, apostolskiego nakłonić Louisa, co się w końcu nie udało. Louis dużo wcześniej z tego świata zszedł, ale zanim zszedł, zeszła jego małżonka. I to było bardzo ważne wydarzenie, które odbicie znalazło w literaturze i opowiemy sobie o tym za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej opowieści o barwnym literacie, barwnym twórcy, jakim był Clive Staples Louis. Film, do którego kilkakrotnie już żeśmy sięgali we wspomnieniach, ci z państwa, którzy nie oglądali, koniecznie obejrzeć muszą. Cienista Dolina zawiera w swoich końcowych oczywiście scenach śmierć tej największej miłości Louisa i jego ogromną rozpacz. To jest chyba najbardziej wzruszająca, przynajmniej dla mnie, scena, kiedy apologeta chrześcijański, który pisze o cierpieniu, o śmierci, o przechodzeniu ze śmierci do życia, z życia do śmierci, doświadcza na własnym ciele, na własnej duszy, czym jest umieranie, czym jest cierpienie. Na mnie to zrobiło ogromne wrażenie i chylę kapelusza przed Sir Anthonym Hopkinsem za wspaniałą grę aktorską.
0: Tak, to nie jest nawet rzemiosło, to już jest artyzm aktorski, to trzeba przyznać.
1: On nie był w tym momencie Luisem, on nie grał Luisa, on był Luisem. I ponoć biografowie twierdzą, że to rzeczywiście tak było, że on naprawdę tą Amerykankę żydowskiego pochodzenia bardzo kochał i naprawdę bardzo cierpiał po jej śmierci.
2: Lata 1958-1959 były najpiękniejszymi latami w życiu Luisa, przynajmniej on tak o nich mówił, gdyż wtedy Joy nie chorowała i właściwie...
1: To było po tej remisji nowotworu.
2: Właściwie nie wiadomo było, no oczywiście wiadomo, że mogła ta choroba powrócić, ale nie było wiadomo kiedy. I oni wtedy wybrali się też między innymi na 10-dniowe wakacje do Irlandii w 1958 roku.
1: Kraina dzieciństwa.
2: Tak, tak, to było swego rodzaju spełnienie, po którym przyszedł potworny cios, który... w bardzo wyważony i nieprzesłodzony sposób opisuje potem Luis w książce Smutek, czyli The Grief Observed, czyli tak naprawdę powinno być to przetłumaczone jako obserwacja żałoby.
1: I teraz zastanówmy się chwilę, bo istnieje taka opinia, że to doświadczenie cierpienia, które w ogóle jest często wspólne dla wielu chrześcijan, w wielu hagiografiach świętych pojawia się taki wątek jak doświadczenie osobistego cierpienia, zarówno fizycznego, jak i duchowego, być może cięższego nawet niż to fizyczne, jest takim doświadczeniem, przez które Bóg ludzi przeprowadza. I że człowiek święty, prawdziwy święty, HaKadosz, wychodzi z tego jeszcze bardziej wzmocniony po takim doświadczeniu. I niektórzy biografowie twierdzą, że to, co Luis pisał po tym doświadczeniu cierpienia, śmierci, odejścia jego ukochanej kobiety, było jeszcze bardziej dojrzałe niż co pisał wcześniej.
2: Myślę, że dotykamy tutaj w ogóle jednej z najważniejszych kwestii dla człowieka, czyli kwestii właśnie poradzenia sobie z cierpieniem. Kiedy ksiądz Tischner umierał też w męczarniach na...
1: To też był nowotwór,
2: tak? Na raka krtani, to podobno napisał na karteczce dwa słowa. Nie uszlachetnia, tak? Oczywiście odnosząc się w domyśle do cierpienia, gdzie bardzo często w przesłodzony sposób próbujemy powiedzieć, że cierpienie uszlachetnia. Ono nie uszlachetnia samo w sobie, natomiast... kiedy czyta się Smutek Luisa, to widać pewien proces uszlachetnienia, ale właściwie nie przez samo cierpienie, bo samo cierpienie równie dobrze mogłoby go doprowadzić do złorzeczenia światu, złorzeczenia Boga i Bogu i na pewnym etapie go do tego doprowadziło. On bardzo spokojnie o tym pisze. On pisze, że nie miał nigdy wrażenia, że Bóg nie istnieje podczas tego, co przeżywał, ale jeszcze gorzej, miał wrażenie, że Bóg istnieje i jest zły i on powoduje tę krzywdę. Także jego bluźnierstwo było dużo bardziej przejmujące niż bluźnierstwo wielu ateistów, a jednocześnie można powiedzieć, że było w jakiś sposób uzasadnione względem jego aktualnych wtedy emocji. Natomiast to, co później się stało, to było odpuszczenie i myślę, że to ten akt odpuszczenia, trudno powiedzieć, czy on był wywołany wolą, czy decyzją samego Luisa, czy też to po prostu do niego przyszło, tak, jako pewien...
1: Łaska.
2: Tak, jako pewna łaska, jako coś z zewnątrz, coś w procesie życia, coś od niego niezależnego. W każdym razie na pewno w momencie tego odpuszczenia stał się człowiekiem nie stawiającym oporu rzeczywistości, a więc człowiekiem mądrym i posiadającym pewien pokój wewnętrzny. W ostatnią niedzielę właśnie od pewnego kapłana dominikanina, ojca Janusza Chwasta, usłyszałem podczas kazania, że zło nie może, może wiele dać człowiekowi, może dać wesołkowatość, pieniądze, natomiast nie może dać pokoju wewnętrznego. I myślę, że w rezultacie tego cierpienia, które przeżył Luis, on ten pokój wewnętrzny zyskał, natomiast tak jak mówię, nie można tego tak łatwo traktować jako reguły, gdyż są ludzie, którzy pod wpływem cierpienia odchodzą od zmysłów i przeklinają cały świat i są zgorzkniali. Także tu trzeba zostawić to otwarte.
0: Tak, przykładem jest to, że po prostu Luis pozostał przy Bogu, prawda, że nie ogłosił apostazji, czy prawda, nie rzucił się być może nawet w wir jakiejś, prawda, sekty, czy jakichś tam łatwych uciech, nie wiem. Myśmy dzisiaj to nazwali chiromancją, nie wiem, jakiegoś tam tworzenia ogródków, co jest też modne. Nie, on pozostał dalej przy Bogu. Czyli można powiedzieć, że jeśli cierpienie może nie tyle uszlachetnia, co spowodowało to, że on dojrzał jeszcze bardziej.
1: Bardzo mi się tu podoba to, co obaj panowie powiedzieli, żebyśmy byli ostrożni przy takim łatwym potraktowaniu cierpienia jednostkowego, cierpienia wielu ludzi. To jest taka prosta prosta droga do uszlachetnienia się. Nie, ona nie zawsze prowadzi do uszlachetnienia i nigdy nie jest prosta. Jest takie ludowe powiedzonko, kogo Pan Bóg kocha, tego doświadcza. Tutaj ksiądz Kaczkowski, niesamowity człowiek, dotknięty też ciężkim cierpieniem, ciężką chorobą, mówi wprost, to jest nasza biologia. Choroba to jest nasza biologia, to nie jest ani dopust Boży, ani łaska Boża. Pytanie, co my z tym zrobimy, tak? To jest ważne. Co zrobimy z czymś, co otrzymujemy i traktujemy jako dar od Boga, ale czy od losu, tak? Ktoś dostaje talent muzyczny, czy jakikolwiek inny talent, co z nim zrobi? Ale tak samo, co z trudnym doświadczeniem. Samo w sobie, no, jest neutralne, można by powiedzieć, choć ciężko się to zapewne słucha teraz ludziom, którzy są cierpieniem doświadczeni, powiedzieć im, że to jest neutralne. Ale jest to nasza biologia. Każdego z nas może dotyczyć i wielu dotyczy. Natomiast pytanie, jakie podejmiemy decyzje? I tutaj pan Jarema wyraził wątpliwość, że nie wiadomo, czy była to kwestia decyzji Luisa, to jak on się zachował już po doświadczeniu cierpienia, śmierci jego najbliższej, ukochanej kobiety, czy też była to właśnie jakaś łaska, która do niego przyszła z zewnątrz. No, święty Tomasz z Akwinu, za wszystkimi arystotelikami, bo sam też arystotelikiem był, jednak stawiałby tutaj na wolę.
2: Także... Znaczy, na pewno... To też była konsekwencja tego, w jaki sposób Luis żył dotąd i konsekwencja bardzo wielu wyborów, wyborów dobrych, wyborów idących w stronę afirmacji życia, a nie przeklinania go. Myślę, że być może on po prostu znalazł się na takim torze, gdzie ze względu na to, jak żył dotąd, to on to cierpienie po prostu przetrwał. Natomiast no, myślę, że każdy wybór podejmowany nawet w dużo wcześniejszym okresie miał na to wpływ. Czy my ten świat oplujemy, odrzucimy, powiemy, że on jest nam wrogi, czy też będziemy starali się kochać. I wtedy w sytuacji próby to wychodzi.
1: Łatwiej przyjmować nam decyzje, nazwijmy pozytywne, zbożne, wtedy, kiedy mieliśmy pewien nawyk podejmowania takich decyzji wcześniej. Trudniej nam będzie powiedzieć nie Bogu, jeśli do tej pory mówiliśmy tak.
0: Na pewno też duży wpływ miało to, co nieraz żeśmy już wspominali, to podejście jednak racjonalne do niego, ale to ten pozytywny racjonalizm jednak, że żeby nie odrzucać tego Boga. Widocznie doszedł do wniosku, tak jak żeśmy powiedzieli, że jest jakiś dopust Boży, jakaś próba, którą on musi w jakiś sposób przejść, a co on z nią zrobi, to jest jego wybór. Czyli znów byśmy powiedzieli, w takie jakby wtrącenie katolickie, wolna wola człowieka. I to jest też piękne i też trzeba o tym pamiętać.
2: Luis całą walizkę argumentów usprawiedliwiających Boga opisał w książce Problem cierpienia, The Problem of Pain, bardzo dużo lat przed śmiercią Joy, przed cierpieniem, które sam przeżywał i które ona przeżywała. I to jest bardzo ciekawe, bo moim zdaniem właśnie Problem cierpienia należy czytać jednocześnie właśnie ze smutkiem, z Grief Observe, czyli z jednej strony cała walizka argumentów, ale one w tym momencie, kiedy ból był największy, to nie przemawiały. Natomiast w momencie, kiedy Luis zaczął odpuszczać, to te argumenty wróciły i one w pewnym sensie wskoczyły na swoje miejsce. Także ta cała argumentacja, co prawda, nie pomoże nam, żeby nas mniej bolało, ale w pewnym momencie, jeżeli my na gruncie życiowym to przerobimy, patrząc na Luisa, to być może jest ona w stanie gdzieś tam wskoczyć na swoje miejsce i pomóc coś trochę lepiej zrozumieć.
1: Jak to powiedziała jedna moja znajoma, którą sobie bardzo cenię i jej mądrość też bardzo cenię, po ciężkim doświadczeniu i po cierpieniu życiowym rany zawsze zostają zabliźnione, ale zostają. I nie o to chodzi, żeby starać się je zapomnieć, ale żeby z nimi żyć, bo na tym to nasze życie polega. Życie Luisa po śmierci jego ukochanej żony nie trwało już zbyt długo, prawda?
2: Dwa lata.
1: To jest też coś niesamowitego. Jak na warunki brytyjskie żył stosunkowo krótko, prawda? 60 parę lat i już się z tego świata zabrał.
2: No tak, rok, znaczy tak naprawdę trzy lata dłużej niż Chesterton. Z tym, że nie był, że tak powiem, takiej masy ciała jak Chesterton.
1: Prowadził trochę zdrowszy tryb życia. No, palił chyba też trochę fajkę, cygaro, jak chyba wszyscy.
2: On akurat papierosy palił. Ja tam w poprzedniej audycji o Chestertonie pamiętam, mówiłem, że on palił papierosy, ale Chesterton papierosy palił rzadziej niż cygara. Natomiast Luis faktycznie był takim palaczem odpalającym jednego od drugiego. Ale jakoś tam, ale uwielbiał pływanie, uwielbiał długie spacery.
1: Nie przejadał się.
2: Tak. tak, nie przejadał się w przeciwieństwie do Chestertona, lubił sport. No natomiast też uprawiał na pewno siedzący tryb życia, można powiedzieć. I gdzieś pod koniec, znaczy na początku lat 60. zaczęły się jego problemy z nerkami, potem z sercem. I tak w 63 roku, podobnie jak się urodził, czyli w listopadzie, zmarł.
1: Listopad dla Irlandczyków niebezpieczna pora. Można by sparafrazować klasyka. Umarł jeszcze przed tą wielką falą przemian, jakie przetoczyły się przez uniwersytety Stanów Zjednoczonych, zachodniej Europy. Falą przemian, która w jakiejś mierze uderzała w ów fundament, w owo Tao, tak, o którym pisał i którego bronił. Pokuśmy się tutaj o próbę takiej historii alternatywnej. Jak sądzicie, jak radziłby sobie w roku 68, w oku cyklonu tych przemian kontrkulturowych, jak Louis starałby sobie radzić, jakie wyszukiwałby argumenty, jak stanąłby wobec tych wielkich przemian?
0: No na pewno by się przeciwstawił, ale mam tu jak najbardziej pesymistyczną wizję, ponieważ zostałby pewnie wysłany na wcześniejszą emeryturę jako ten symbol tego, byśmy, dzisiaj to się na to mówi, nie wiem, byśmy go, używając dzisiejszych określeń, takich najgorszych, że byłby moherem, nie wiem, zaściankowcem i tak dalej. Na pewno by mu zasugerowano, że dla jego dobra i tak dalej, panie profesorze. Na pewno, bo on był walczył w sposób właśnie stary, staroświecki, w ten, tak jak żeśmy mówili, w ten sposób tych dżentelmenów brytyjskich.
1: Posługując się arystotelesowską logiką.
0: Logiką, tak, bogatym słownictwem.
1: Zasada przyczynowości, dwuwartościowa logika i tak dalej.
0: Tak, nikogo by starał się nie obrazić, prawda, nawet jeśli by używał mocniejszego słowa, to na pewno nie byłby to wulgaryzm. Także
2: ja bym troszkę inaczej podszedł do tej sprawy, troszkę bardziej optymistycznie, bo tak naprawdę rewolucja kontrkulturowa roku 68. Mam na myśli przede wszystkim rewolucję hipisowską w Stanach. Może w mniejszym stopniu tą rewolucję, która na europejskich uniwersytetach miała miejsce. To jednak nie do końca była dokładnie przeciwko temu, co głosił Louis, bo zwróćmy uwagę na to, że jedną z kultowych książek na przykład hipisów w tamtych czasach był Władca Pierścieni Tolkiena, więc myślę, że ten podział on przechodził gdzieś w poprzek, bo zarówno w tym systemie, który hipisi i kontrkulturowcy krytykowali, były pewne elementy, z których wyrósł Louis i z którymi się utożsamiał, jak i w tej krytyce, bo ten system obejmował to wszystko, co stworzył zwłaszcza schyłkowy wiek XIX, a więc to mechanistyczne, pozytywistyczne widzenie świata i człowieka, brak otwarcia na emocje, na miłość. Także myślę, że Louis byłby w stanie docenić, zarówno skrytykować złe strony tej kontrrewolucji, jak i tej rewolucji, jak i dobre strony tej rewolucji.
0: Tak, ale co nie znaczy, bo tak jak pan powiedział, no, Tolkien był symbolem tej epoki, prawda? Zwłaszcza Władca Pierścieni. A nie wiemy nic, jak podchodzono w kulturach hipisowska, jak podchodziła do dzieł
1: Znaczy, Louisa. Narnia, o ile mi wiadomo, była raczej pozytywnie, ale znowuż, właśnie, dlatego, że dostrzegano tą warstwę, z kolei krytykowaną właśnie przez wielu krytyków i Tolkiena, i Louisa, tego sentymentalizmu, tego oderwania od rozumu, powrotu do błogich lat dziecinnych. Natomiast mnie wydaje się, i w ogóle nie przywołaliśmy tutaj bardzo poczytnego w tej chwili Neila Gaimana, ani Davida Pullmana, twórców współczesnych, którzy odwołują się, zarazem krytykując twórczość Louisa, gdzie jest ta krytyka, powiedziałbym, rdzenna tego, co w Louisie mnie się najbardziej podobało, owego Tao, owego fundamentu kulturowego. Ja spotkałem się niedawno z takim ciekawym zwrotem fallogocentryzm. To jest bardzo ciekawe pojęcie, które pojawiło się nie pierwszy już raz, ale stało się popularne w książce Judith Butler Uwikłani w płeć. To jest w tej chwili Biblia ideologii gender. I jedna z tez, jaka tam się pojawia, to taka, że nasza cywilizacja została właśnie stworzona przez białych, w większości heteroseksualnych mężczyzn i logika również została przez takich mężczyzn stworzona. W związku z tym logika jest w gruncie rzeczy narzędziem opresji kogo? tych klas posiadających, tych białych, heteroseksualnych mężczyzn, nad wszystkimi innymi, w tym także kobietami. Ponieważ Lewis w moim odczuciu bardzo silnie bronił owego fallogocentryzmu, tak? To jest połączenie dość absurdalne słowa fallos greckiego z logos, tak? On bronił tego fundamentu cywilizacyjnego. W całej kontrkulturze jest silna walka z owym fundamentem, tak, z logiką. Przypomnijcie sobie, panowie, że jednym z haseł rewolucji 68 roku było hasło zabrania się zabraniać, które tak naprawdę jest parafrazą tego, co powiedział Saint-Just w roku 1793, w czasie największego terroru jakobińskiego. Nie ma wolności dla wrogów wolności. Tak? Czyli wszyscy ci, którzy próbują bronić starego ładu, bardzo szybko poznają się z towarzyszką, z obywatelką, przepraszam, gilotyną. Dlatego wydaje mi się, że tutaj Lewis byłby potraktowany jako jednak ten wróg postępu i być może spotkałby się z dużo ostrzejszą krytyką za życia swego jeszcze, gdyby żył. Nasza audycja ku końcowi już powoli zmierza. Myślę, że jak zwykle w tej części audycji poproszę panów o to, żebyście podzielili się z naszymi słuchaczami dwoma poradami. Po pierwsze, co czytać, w jakiej kolejności czytać, od czego zacząć, jeżeli ktoś na przykład w ogóle jeszcze nie miał do czynienia z żadną twórczością Lewisa. Po drugie, gdzie można znaleźć informacje na temat w ogóle Lewisa? Jakieś portale, jakieś strony fanów Lewisa, tak? Czyli gdzie zwiększać wiedzę o Lewisie? Ale zacznijmy od tej literatury, od czego zacząć samą przygodę z jego twórczością?
0: No to wie, Narnia to jest, wydaje mi się, że to jest niepodważalne, że od tego każdy powinien zacząć przygodę. Następnie, to już właśnie możemy się zastanawiać, co dać dalej. Czy dać trylogię kosmiczną, czy listy starego diabła do młodego? Kiedy czytać? No bo też jest to ważne. Ja zawsze polecam swoim uczniom, żeby na przykład czytali listy starego diabła do młodego w okresie Wielkiego Postu. Tak jak zimą, bo mówię to o swoim przykładzie, najlepiej mi się czyta właśnie Władcę Pierścieni, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak mi to pasuje. Także Lewis jest na ten czas Wielkiego Postu, a następnie Narnia, zwłaszcza pierwsza część, jest to już czas Wielkiej Nocy, prawda? Okresu zaraz po Wielkiej Nocy. Od tego można zacząć. Czyli na pewno te trzy pozycje trzeba jakoś się zapoznać. No, tak jak pan Jarema mówił, Wielki Rozwód. Także wspaniała rzecz, proszę państwa. I dla tych, co nie lubią czytać.
1: Bo krótka.
0: Niewielka książeczka, także można nawet w kieszeń kurtki, bluzy schować, przeczytać w autobusie, w tramwaju, w metrze. To nam daje też możemy się z tym zapoznać. Film na pewno. Proszę obejrzeć Cienistą Dolinę i naprawdę proszę obejrzeć te trzy części Świata Narni, żebyśmy chociaż potem mówili, co jest lepsze. Czy lepsze dalej są książki, czy jednak film? Czyli co jest ważniejsze, papier, czy używając może starego określenia, no ale jesteśmy wśród konserwatystów, celuloid.
2: A ja bym powiedział trochę inaczej. Celuloid.
0: Przepraszam bardzo państwa.
2: W skrócie.
0: Tak.
2: Tak, ja bym powiedział inaczej, dlatego że moi rodzice kupili jedną część Narnii, kiedy miałem chyba 10 lat i ona akurat wyszła i to był Siostrzeniec Czarodzieja. Ja nie mogłem się w ogóle przebić przez pierwsze parę stron, także te Narnie kompletnie odłożyłem, więc jeżeli dla kogoś to jest zbyt staroświeckie, napisane tak, albo ktoś już, że tak powiem, wyrósł z Narnii, to proponuję, żeby od niej nie zaczynał. Może zacząć paradoksalnie, chociaż to ja wiem, że to łamie wszelkie zasady, mówiąc o czymś takim, może zacząć od ostatniego tomu trylogii kosmicznej, czyli od tej Ohydnej Siły, bo to jest książka, którą da się czytać, nawet jeżeli nie zna się dwóch pozostałych, nawet tym ciekawiej się dwie pozostałe odczyta, a jest to książka, której odniesienia do współczesnego życia i której takie psychologiczne elementy są po prostu tak uderzające i tak jasne, że ona powinna zrobić wrażenie na każdym, kto trochę interesuje się tym, co się dzieje ze współczesnym światem. Jeżeli ktoś lubi eseje i to takie odnoszące się bezpośrednio do życia, no to polecam Cztery Miłości, bo miłość, no to jest kwestia, z którą każdy z nas ma w pewnym momencie do czynienia. Natomiast dzieci oczywiście do czytania Narni zachęcać, jeżeli tylko złapią, no to tylko się cieszyć, bo to znaczy, że będą miały dobry punkt startowy. Mhm.
0: Jeszcze jedno, może to nie jest związane bezpośrednio z profesorem Lewisem, ale polecam też posłuchać zespół szwedzki Narnia. To jest melodyjny metal, power metal, proszę Państwa, z tekstami chrześcijańskimi. Także to bym poleciał. Narnia po prostu. Co jeszcze? Powstało też parę płyt zainspirowanych literaturą profesora Lewisa. Myśmy właśnie z panem Jaremą rozmawiali przed wejściem do studia. Płyta amerykańskiego zespołu King's X, Out of the Silent Planet, czyli pierwsza część trylogii z Milczącej Planety. Może też tego, mówię, to proszę też posłuchać.
2: Jeżeli ktoś nie ma alergii na chrześcijaństwo, niech czyta Listy Starego Diabła do Młodego, a nawet jeśli ma alergię, niech spróbuje, bo nawet jeżeli nie wierzy w osobowego diabła, to pokazuje ta książka, w jaki sposób zło rozprzestrzenia się w ludzkim życiu.
0: Tak jest. Nawet niech zacznie od wstępu, bo tam też jest napisane, że diabeł zwycięża wtedy, kiedy go albo się powiększa jego istotę, albo kiedy go się całkowicie ignoruje.
1: Nie pozostaje mi nic innego, jak namawiać Państwa do lektury. Moimi i Państwa gośćmi byli w dzisiejszej audycji pan Jarema Piekutowski.
2: Do widzenia, panie redaktorze, do widzenia Państwu, życzę dobrej nocy.
1: Oraz Michał Gruszczyński.
0: Dziękuję bardzo panom. Dobrej nocy Państwu i dobrych chwil z dobrą literaturą i dobrą muzyką.
3: Historia Kościoła.

0: Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas na drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Idealny rodzic to mit, który prowadzi wyłącznie do frustracji i do wypalenia rodzicielskiego, o których kiedyś rozmawiałem już z moim gościem w drogowskazach. Wystarczająco dobre rodzicielstwo opiera się na autentyczności, na budowaniu więzi i akceptacji własnych błędów. Kluczem do tego jest wyzbycie się presji perfekcjonizmu, narzucanego także między innymi przez współczesne social media i reagowanie na potrzeby dziecka z wyrozumiałością dla całej rodziny. Dlaczego dzieci wcale nie chcą mieć rodziców perfekcyjnych, idealnych. Jak rodzic może osiągnąć taką zdrową równowagę w tym zakresie? O tym między innymi dziś w programie w roli ekspertki Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Od 30 lat Maria realizuje warsztaty wychowawcze. Jest biologiczną mamą pięciorga dzieci i zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka. I w końcu Maria jest współautorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała wspólnie z Martą Kawalec. Witam, Mario, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Witam serdecznie.
1: Dzieci, Mario, nie potrzebują rodziców idealnych. Zatem jakich? To moje pierwsze do ciebie pytanie na dziś.
2: Zadowolonych. Szczęśliwych. Na pewno nie jest łatwo, jeżeli to są rodzice, które cierpiętnicy, tak jak ja to nazywam, albo umęczeni życiem, bo to przekazują taką jakby, że nie warto. Jeżeli to i tak później prowadzi do przygnębienia, do zmęczenia, do przeciążeń i tak dalej. Dlatego tak dużo dzieci w tej chwili ma depresję.
1: To prawda, takie są fakty, tak? To wynika ze statystyk, tak. Dokładnie. A co tak naprawdę powoduje, Mario, że rodzice, przynajmniej niektórzy, bo też nie chcę wszystkich wrzucać do jednego worka, chcą być perfekcyjni, chcą być idealni. Co ich do tego napędza?
2: Ja myślę, że to nie jest jedna tylko rzecz, że to jest dosyć złożone. Jedna z tych rzeczy to jest tak, zostaliśmy tak wychowani, że cały czas musisz być lepszy, musisz być lepszy, musisz być lepszy, źle, musisz się starać, musisz być lepszy. I to nam gdzieś zostało z tyłu głowy, że cały czas muszę się starać i być lepszy niż jestem. Takie dążenie do perfekcjonizmu, to jest zgubne.
1: Tak, bo ciągle jestem niewystarczający jako rodzic na przykład, tak? Jako człowiek w ogóle.
2: Tak. Mhm. I to jest fatalne. Dlatego to, co ja proponuję w tej książce, to jest coś zupełnie odwrotnego. Nie musisz być lepszy. Mhm. Zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś, ze swoimi plusami i minusami. Mhm. I to jest najważniejsze, bo rodzic perfekcyjny nigdy nie jest z siebie zadowolony. Nigdy. Co się przenosi oczywiście natychmiast na relacje ze współmałżonkiem i z dziećmi. Mhm. Bo ten rodzic jest permanentnie napięty. Permanentnie poddenerwowany, permanentnie niezadowolony z siebie.
1: No właśnie miałem się ciebie zapytać, Mario, jakie są konsekwencje dla dziecka, tak? Tego, że rodzic, mama, tata, albo nawet oboje, bo tak też się zdarza, że robią to w duecie, postanowią być idealnymi rodzicami. Co takie dziecko wniesie w swoją dorosłość, mając właśnie takich rodziców, którzy za wszelką cenę chcą być najlepsi na świecie, idealni?
2: To bardzo różnie. Może pójść w dwie strony, albo w ogóle to wyprzeć i wręcz odwrotnie całkowicie sobie odpuścić. To nie o to chodzi. Albo będzie tak jak oni, zawsze niezadowolony, bo gdzieś oni przekażą taki styl życia. Czyli tak samo jak oni, będzie z siebie niezadowolony. To powoduje, że póki jeszcze jest młody, stara się uczyć, do czegoś dążyć, ale coś za coś. Kij ma dwa końce. No i co z tego, że osiągnie na przykład dużo w rozwoju intelektualnym, jeżeli nie osiągnie w emocjonalnym? I to mu nie da szczęścia. No wiemy, że tak jest, że ludzie bardzo wykształceni kończą niestety z depresjami, poważnymi chorobami i tak dalej, chociaż tyle osiągnęli.
1: Jak w tytule zresztą, Mario, twojej i Marty wspólnej książki, rodzicielstwo bez presji, to jakie to tak naprawdę rodzicielstwo? Gdybyśmy mogli w kilku zdaniach...
2: Jednym słowem?
1: Nie da się, ja mam jednym tego pełną słowem. Świadomość. W kilkunastu zdaniach.
2: Można nawet jednym słowem. To jest rodzicielstwo akceptujące. Mhm. Rodzice muszą zaakceptować siebie ze swoimi mocnymi i słabymi stronami. I muszą też zaakceptować dzieci z ich mocnymi i słabymi punktami, które mają. Każdy z nas je ma. Mhm. Nie ma ludzi idealnych. Tak jak nie ma rodzin idealnych, związków idealnych.
1: Ja też nie jestem idealnym ojcem i często z moim 14-letnim synem na ten temat rozmawiam. Wyobraź sobie.
2: Wystarczy o tym mówić.
1: Dokładnie
2: ja cię kocham, nawet jak się na ciebie wkurzyłem, chociaż może to bez sensu. Tak? Ale pamiętaj, to jest mój problem. To ja sobie nie radzę. Ale się będę starał.
1: Dzieci wcale nie pragną rodziców, Mario, idealnych, ale zapewne nie chcą też rodziców tak zwanych toksycznych. Takie modne słowo w ostatnich latach. Toksyczność, prawda? Jeżeli chodzi o osobowości różne, tak, o relacje. Choć tu nie mają specjalnie wyboru właśnie, czy będą mieli rodziców tak zwanych fajnych, czy właśnie toksycznych, tak? Dla nich nawet wręcz niebezpiecznych. Toksyczny rodzic to jaki to rodzic według ciebie?
2: Ja bym powiedziała, że oczywiście nikt nie jest idealny. Mhm. Ale chyba to, co jest... co przynosi szczególnie nie najlepsze efekty, to jest lękowy rodzic, tylko, czyli taki tak naprawdę, który jest nadopiekuńczy. Co jest bardzo ciekawe, nam się kiedyś wydawało, że nadopiekuńczy rodzic to dobry. Nie. Opiekuńczy rodzic przekazuje dziecku taką wiedzę o nim, nie mogę ci zaufać. Nie jesteś tego wart, nie potrafisz.

0: Tam. Już w pierwszych 3 latach życia rośnie narcyz. Dlatego narcyz jest prawie nie do uleczenia. Narcyz. Dlaczego? No nie sięgniesz do tych pierwszych 3 lat życia. On się po prostu musi nauczyć radzić sobie sam. I później sobie radzi sam i uważa, że jest w tym najlepszy. Mhm. I to są moim zdaniem najbardziej takie krzywdzące postawy, czyli ten zimny wychów
1: i rodzic
0: nadopiekuńczy, bo wszyscy mamy jakieś problemy. Mhm. Wiadomo, to by trzeba omawiać cały ten proces 0-3 i co się w tym czasie dzieje. I jak to się staje, że właśnie w wyniku tego przywiązania tworzą się te wzorce przywiązaniowe, które już zostają na całe życie.
1: Tak.
0: My nie pamiętamy swoich pierwszych 3 lat życia. Ale już jesteśmy przez te pierwsze lata
1: uformowani trochę, tak. Na tym twardym dysku są dane zapisane.
0: A później się to tylko pogłębia albo nie. Tak. Można to odkręcić, ale to wymaga dużej dojrzałości od rodziców.
1: Ja sam mam zaszczyt i też przywilej, o czym przed wejściem do studia jeszcze rozmawialiśmy, być rodzicem adopcyjnym. Mam fantastycznego syna, 14-letniego, którego adoptowałem 14 lat temu jako takiego, wiesz, berbecia 2-miesięcznego. I jestem też po takim, wiesz, wyczerpującym szkoleniu preadopcyjnym. Ono wiele miesięcy trwało ze specjalistami z różnych kategorii, tak, z różnych segmentów, ale kiedy mój syn adoptowany pojawił się w moim życiu, nikt nie dał mi instrukcji obsługi do niego. Czy to źle, że takiej uniwersalnej instrukcji obsługi dziecka nie dostaje żaden rodzic, Mario? Też piszesz o tym w swojej książce, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu.
0: Mi się wydaje, że nie ma, że takiej naprawdę uniwersalnej. W tej chwili jest tak dużo pozycji. Te książki, które z różnej strony prowadzą do jednego, czyli do takiego wniosku, że dziecko potrzebuje przede wszystkim akceptacji rodzica i w zakochanym w oczach rodzica dziecko się przegląda i jego poczucie wartości jest w zakochanych oczach rodzica, że nasze oczy są lustrem dla dziecka. Nawet nie to, co mówimy, tylko to, co robimy w stosunku do niego. Czyli tak naprawdę akceptacja jest dla dzieckiem wszystkim, czego ono potrzebuje. To nie jest łatwe, bo jeszcze jak mamy więcej niż jedno dziecko, każdy jest zupełnie inny. Każdy potrzebuje innego podejścia. Czasami to jest trudne, ale to jest najważniejsze. Czyli akceptacja i tego z ADHD, i tego ze spektrum, i tego, prawda, jak ja to się śmieję, podobnego do teściowej. Akceptacja. Ja ciebie akceptuję. Nie musisz zaspokajać moich potrzeb, będąc dobrym dzieckiem, tak zwanym.
1: Grzecznym, tak.
0: Grzecznym,
1: tak,
0: nie. To ja jestem od tego, żeby zaspokajać twoje potrzeby. Mhm. Co jeszcze raz chcę dodać, to wcale nie znaczy, że nie uczymy norm i zasad.
1: Oczywiście do tego jeszcze też przejdziemy później. Komunikacja w rodzinie. Moje przedostatnie pytanie w tej części drogowskazów. Mam wrażenie, że to jest, Mario, to co szwankuje w niej, w rodzinie najczęściej. To jest taka moja obserwacja w moim 49-letnim życiu prawie. Zła i dobra komunikacja w rodzinie z dzieckiem. Jak wyglądają obie? Poproszę może jakieś krótkie 2 przykłady. Zła i dobra komunikacja.
0: Och, no znowu ci, synku, mówię, znowu to robisz. No przecież ci mówiłam. Obiecałeś już nawet, że nie będziesz tego robić. No wiesz, synek, no ile razy mama ma ci to powtarzać? To jest jedno. Drugie, o, zapomniałeś. No widzisz, a powiedz, na czym nam zależy? Jak powinno być? I koniec.
1: I koniec.
0: Obwinianie, oskarżanie. To jest to, co powoduje, że nie ma komunikacji, ale to wynieśliśmy z poprzednich pokoleń i niestety to wnieśliśmy też do związku, do małżeństwa, że się obwiniamy, oskarżamy, a nie akceptujemy swoich odmienności.
1: Czyli wpędzanie w poczucie winy, deprecjonowanie, umniejszanie i tak dalej, tak? To jest taki stały repertuar.
0: Nie uczymy, nie dajemy dziecku poczucia wartości, tylko wręcz odwrotnie. Cały czas nie, no miałeś być już na 5 stopniu, a jeszcze z piwnicy nie wyszedłeś, tak?
1: Ja się zastanawiam, czy takiej komunikacji w ogóle da się jeszcze nauczyć, tak, na pewnym etapie funkcjonowania rodziny na przykład.
0: Nie jest łatwo, ale to jest możliwe. Trzeba też mieć do siebie cierpliwość, wiedzieć, do czego dąży, czego chce, bo oczywiście, że automatycznie wiele razy powiemy tak, jak do tej pory. Zawsze możemy powiedzieć przepraszam. Zawsze. I nie tracimy autorytetu. Mm-hmm. Na pewno nie tracimy autorytetu, jak powiemy dziecku przepraszam. Byłam zmęczona, czy się rozpędziłam, nie pomyślałam. To nieprawda. I to, żeby cały czas dziecku powtarzać, że nawet jak on jest się złości i robi nie tak, jak mama by chciała, to i tak go kochamy. Zawsze, w każdej sytuacji i po każdej takiej trudnej sytuacji, jaka nastąpi, musi być jakby pocieszenie, czyli musi być to wejście, wzięcie w ramiona młodszego dziecka, starszemu powiedzieć, jesteś okej. Czyli musi być to danie takiego ciepła i powiedzenie, jesteś ważny dla mnie,

0: Ja cię kocham. Pomyślimy razem, jak to zmienić, jak to poprawić.
1: Strona 141 twojej książki, Mario. Dziecko chwalone i dziecko krytykowane. Jeśli pochwały, to w jakich proporcjach? Jeśli krytyka, to w jakiej skali? To moje pytanie. Myślę, że wielu rodziców bardzo by chciało tutaj osiągnąć jakąś względną równowagę chociaż. To też jest trudne.
0: Daleko w naszym społeczeństwie i w ogóle jakby w naszej w tej chwili kulturze, w tym, co było do tej pory, tyle chwalić, ile potrzeba. Przede wszystkim komplementy, to nie chwalenie. My komplementujemy dzieci. To w ogóle jest pomyłka. Komplementy nie są pochwałą. Tak się składa, każdy z nas tak ma, że nasz mózg tak pracuje, że negatywna informacja, która do nas dociera, ma siedmiokrotnie większą dźwiękowość niż pozytywna. Czyli ile pochwał, żeby się tylko zrównoważyło, że jak się dziecku powie, że coś jest nie tak? Nie ma, nie przechwali się dziecka, coś takiego nie istnieje. Najważniejsze, że ta pochwała ma być pochwałą opisową, nie komplementem. To jest ogromna różnica. Albo budujemy w dziecku jego poczucie wartości, albo mówimy, że nie spełnia naszych oczekiwań. Oczekujemy, że jak mu mówimy, że nie spełnia naszych oczekiwań, to on się poprawi.
1: Tak.
0: Nie, on nie ma motywacji. On po paru latach mówi, ja po prostu tak jestem, ja nie spełniam oczekiwań. Albo spełnia, ale nie z myślą o sobie, tylko z myślą, żeby zaspokoić rodziców.
1: Dzieci nie potrzebują rodziców idealnych, tylko obecnych i zaangażowanych. Zamiast dążyć do ideału, rodzic powinien się skupić na budowaniu relacji opartej na zaufaniu i pozwalać sobie na błędy, z których, co ważne, wyciąga wnioski. I czasem też przeprasza, to żaden wstyd, jeśli ten błąd popełni i przeprosi swoje dziecko. Pokazuje to dziecku, że każdy popełnia pomyłki i uczy je radzenia sobie z porażkami oraz odpowiedzialności. Dziś o tym w drogowskazach, o równowadze w byciu rodzicem. Na moje pytanie odpowiada dziś Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Maria od 30 lat realizuje warsztaty wychowawcze, jest mamą biologiczną, 5 dzieci i zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka, jest współautorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, Tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała razem z Martą Kawalec. Michał Poklękowski, do rozmowy z Marią wracam już za chwilę.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, witam Was i zapraszam po raz drugi. Pojęcie perfekcyjnych rodziców to szkodliwy mit. Dążenie do doskonałości w wychowaniu rodziny rodzi ogromną presję, stres oraz prowadzi do napięć w rodzinie, co może doprowadzić do takiej, no rzekłbym, wielopoziomowej katastrofy. Zamiast idealnego rodzicielstwa psychologowie, specjaliści, eksperci promują ideę wystarczająco dobrego rodzica, który popełnia błędy, ale też daje dziecku miłość i wsparcie mimo tego. O tym dziś w programie, o rodzicach, którzy mimo, że nie są idealni, to są świetni dla swoich dzieci. Na moje pytanie odpowiada cierpliwie. Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Maria od 30 lat realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną, 5 dzieci, zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka i razem z Martą Kawalec napisała książkę pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji. Witam Ciebie po raz drugi, Maria, w Drogowskazach.
2: Witam.
1: Rodzice, tak to sobie wyobrażam, powinni uczyć dziecko samodzielności, bo to mu się po prostu zwyczajnie przyda w dorosłym życiu, w dorosłości. Tymczasem wielu rodziców, którzy chcą być właśnie idealni dla swoich dzieci, na przykład nieustannie im nadskakuje, ich wyręcza we wszystkim. Do czego taka postawa wobec dziecka prowadzi?
2: To w ogóle jest pomyłka.
1: Pomyłka.
2: Absolutna. Dziecko nie musi być wyręczane. Właściwie od najmłodszych lat, jak już zaczyna chodzić, powinno wszystko robić w domu razem z rodzicami, a później po prostu na równi, bo to jest nasz dom, na równi w nim uczestniczy.
1: Dziecko nie jest w nim gościem, tak?
2: Nie jest gościem.
1: Tak, tak.
2: Nie jest gościem, a rodzic nie jest sprzątaczką, kucharką, sędzią, policjantem.
1: I zobacz, wyobraź sobie taką sytuację a propos sprzątaczki. Mama prosi syna swojego 16-letniego, żeby posprzątał pokój. Raz prosi, drugi, 500 i nic. I ten syn siedzi, nie wiem, przy komputerze, z nosem w smartfonie, śpi, cokolwiek, wisi na żyrandolu i tego pokoju nie sprząta. I w końcu ta matka zakasuje rękawy i zaczyna, albo ojciec, i zaczynają, dokładnie. To jest droga do czego?
2: Ja bym powiedziała tak.
1: No.
2: Po pierwsze, jak on ma 16 lat, to już żeśmy go do tego przyzwyczaili.
1: Przegapiliśmy coś.
2: Tak. Oczywiście to jest nastolatek. Ja wszystkim rodzicom nastolatków mówię, nie wchodźcie do ich pokoi. Naprawdę wyrosną. Jeżeli żeście zasiali przedtem, przed okresem dojrzewania, jak on wyjdzie z okresu dojrzewania, zacznie sprzątać. Bo to jest na zasadzie buntu, a zresztą tak jest. To jest ten okres w życiu młodego człowieka. I szkoda nerwów rodziców, tak jak ja mówię. Zaoszczędźcie sobie stresu, nie wchodźcie do pokoju nastolatka. Ale nauczyć go trzeba przedtem. On mając 3-latka, 4-latka, 5 lat, 6 lat, 10 lat, sprząta swój pokoik, jak umie i tyle, ile umie. Oczywiście go tego uczymy, ale również sprząta swój pokój, również szykuje swoje ubranka, również rzuca je do śmieci, również gotuje razem z mamusią i tatusiem obiad, również i tak dalej, wszystko robi. A przede wszystkim to, do czego powinniśmy dziecko nauczyć, do samodzielnego myślenia. Samodzielnego myślenia. Tego w ogóle nie robimy. To jest problem. Poza tą taką obsługą, jak to się mówi, fizyczną, to przede wszystkim rodzice powinni nauczyć dziecka samodzielnie myśleć. Bywa z tym różnie. Jak to wygląda? No, dziecko coś zrobiło nie tak. Co rodzic robi? Mówi, no synek, no coś ty zrobił, no i patrz, zepsułeś, no bardzo nieładnie, bardzo mi się, to było brzydko. To było brzydko, proszę teraz wziąć, pójść i to zreperować. Co rodzic robi? Mówi, co dziecko zrobiło, wartościuje to i mówi, jak go ma to naprawić. A co dziecko robi? Wcale nie będę tego naprawiać, no w ogóle to nie moja wina, w ogóle po coś mi to kupiło, to przez ciebie. Co rodzic powiedzie? Co się stało, synku, czy tam córciu? To mi się popsuło, mówi dziecko. Tak? A jak to się stało? Kiedy było, on dobrze wie, że narozrabiał i my też wiemy. A jak to się stało? A bo to wszystko przez niego, albo przez ciebie, albo oczywiście rzuca winę na kogo innego. Tak? No ale ja rozmawiam teraz z tobą, jestem ciekawa, co tobie się przydarzyło. Oj, to mi wzięło, spadło. A, ale jak spadło? Spadło, no spadło. No, tam różnie dzieci mówią, prawda? Bronią się ile jak się da, jak najdłużej.
1: Tak.
2: Ale to, że tak się stało, to dobrze było czy źle, synku? Niedobrze. A, to teraz mi powiedz, jak to możesz naprawić? Dziecko ma powiedzieć, co się stało. Dziecko ma powiedzieć, zwartościować i ewentualnie powiedzieć, jak to... A ja nie wiem, jak to naprawić. Młodsze dzieci, bo starsze już wiedzą. Można mu podpowiedzieć, ale przynajmniej 3 odpowiedzi, żeby sobie wybrało. To dalej musi być jego pomysł. Jego. Nie mamusi. Tatusia, jak on ma to naprawić? To jak to możesz naprawić? Starsze dzieci już nie mają z tym problemu, ale młodsze czasami mówią, bo ja nie wiem, tak? To mu podpowiedz, ale nie jedno rozwiązanie. dalej to ma być wybór, bo w jego głowie ma być to ja zdecydowałem. Zresztą wszelkie problemy z dziećmi powinniśmy rozwiązywać w ten sposób, że pytamy go, jak ja ci mogę w tym pomóc, a jaki ty masz pomysł na to, żeby to naprawić? Twój pomysł. Ja ci w tym pomogę, bardzo chętnie. Od tego jestem, ale jak ty widzisz możliwość naprawienia tego, co się... Oczywiście nie może być, to co powiedziałam poprzednio, nie może być obwinianie, oskarżanie. Tak. Tylko stwierdzenie faktu. No jedynka, no jak możesz to zmienić? Co możesz z tym zrobić? A nie, no wiesz! Powiesz, no wiesz, to już on jest, że tak powiem, za twoimi plecami i pokazuje ci gest kozakiewicza.
1: Tak jest. Dzieci gubią się w życiu, Mario, kiedy nie mają stawianych im przez rodziców granic. O tym zagadnieniu, tak, o granicach dla dziecka powiedziano i napisano już bardzo wiele na wszystkich kontynentach. Jednak chciałbym, żebyśmy i my w drogowskazach wrzucili pewien kamyczek do tego ogródka. Co się dzieje z dzieckiem wychowywanym, Mario, bez granic i dlaczego tak wielu rodziców ma problem z ich wyznaczaniem? Może nawet kładę nacisk tutaj na drugą część tego pytania. Czyli ma problem z wyznaczaniem granic. Rodzice mają problem.
2: Rodzice sami nie potrafią bronić swoich granic. Nie nauczeni zostali, że oni mają prawo do granic. Prawo do granic. Dlatego jeżeli rodzic nie daje sobie prawa do granic, to też jakby ma problem z jego wyznaczaniem. Czasami bywa różnie, że za ostro wyznaczają granice, że idą w drugą stronę.
1: Czyli dusi tak, jakby, to dziecko jakoś.
2: Jakby w dwie strony, bo ja muszę go nauczyć. Mnie nauczyli, to nie nauczyli, to ja go muszę nauczyć. Czyli jakby idzie w drugą stronę, albo w ogóle nie wystawia granic, albo idzie w za ostre wystawianie granic. Ja bym powiedziała, że wychowywanie w pełnej akceptacji nie wcale nie znaczy, że nie uczymy dzieci granic. Dzieci, które nie mają granic, nie czują się bezpiecznie. Nie czują się kochane, jeżeli rodzicowi wszystko jedno. I właściwie mama mówi, masz to zrobić, a później za ciebie robi. Bo nie potrafi jakby powiedzieć, nie, ale to twoje zadanie. Co jest najważniejsze? Dziecko musi wiedzieć dlaczego. Oczywiście uczymy dziecka granic, jak już zaczyna rozumieć, czym one są, tak? Wiadomo, że to jest proces, długi proces. Ale dziecko musi przede wszystkim wiedzieć dlaczego, bo jego mózg inaczej tego nie przyjmie. Dlaczego ta granica ma mu pomóc tu i teraz i na przyszłość. Co on zyskuje przez to, że on się nauczy w tej chwili, że się kładzie coś na miejsce? On i nasza rodzina. On musi wiedzieć po co. I wiadomo, że jak jest mały, to nie zapamięta od razu. To trzeba mu parę razy przypomnieć. Ale po jakimś czasie, jak już widzimy, że on sobie lekceważy, można powiedzieć, nie synku, ja widzę, że ty już wiesz, że powinieneś to robić, ale sobie trochę odpuszczasz, bo ci wygodniej tego nie zrobić. Ale wiesz, że to jest potrzebne. No wiem. No to wiesz, od następnego razu, jak to olejesz, to jednak będziesz musiał ponieść konsekwencje. Żeby musisz tak jakby, ty musisz zrozumieć, że nie tylko się opłaca olać, ale się nie opłaca tego zrobić. Czyli mówimy dlaczego, jaki to ma sens i że to jest ważne. Tylko często rodzice mówią, a później odpuszczają. Nie można tego odpuścić. No nie może, synku. Oczywiście konsekwencja ma być adekwatna, nie wiadomo jaka. Ale o tym trzeba wcześniej z dziećmi rozmawiać. O wszystkim trzeba z dziećmi rozmawiać i mówić, że to jest, dlaczego to jest. I jak one uważają, czy to ma sens, czy nie.
1: 231 strona, Mario, twojej książki. O co chodzi z tym toksycznym rodzeństwem i czy to też jest konsekwencja działania zbyt idealnych rodziców, czy nie?
2: Och, to jest rodzeństwo, to jest w ogóle bardzo, że tak powiem, szeroki temat. Zresztą warsztaty składają się z pierwszego stopnia, gdzie rodzice uczą się w ogóle właśnie, żeby nie obwiniać, nie oskarżać. Drugi etap to są właśnie rodzeństwo, czyli jak rodzice mogą pomóc rodzeństwu się prawidłowo rozwijać, a trzeci to jest w ogóle młodzież, tak? No niestety rodzice bardzo często w zupełnie nieodpowiedni sposób wchodzą w relacje, które się dzieją w rodzeństwie. Co przede wszystkim robiąc? Przede wszystkim będąc sędzią i obwiniając sprawcę. I to jest podstawowy błąd. No jak to, jak on źle robi? W tym momencie nie. Możemy winnym, jak już im przejdzie złość, czy nam emocje, które im towarzyszą, możemy o tym rozmawiać. Słuchajcie, no bo tak dochodzi do takich rzeczy. Jak możemy to ominąć? Tak? Jak uważacie, co możemy zrobić? Ale w momencie, kiedy to się dzieje, jak ty możesz tak robić siostrzyczce? A siostrzyczka przedtem po to, żeby, prawda, tutaj ona była, rodzice na nią zwrócili uwagę, a brata, że tak powiem, skrytykowali, to go wzięła i dobrze napracowała się na to, żeby go wkurzyć. Ale ofiarą zostaje kto? Ona jest ofiarą, a on jest sprawcą. Rodzice bardzo często robią podstawowy błąd, tworząc ofiary i sprawców. Sami sobie z tym nie radzą. Sami tak funkcjonowali, tak? ofiarach i sprawcach do tej pory tak funkcjonują. Tak często związki dlatego się rozpadają, bo są ofiary i sprawcy, co jest bardzo często wątpliwe.
1: Rodzice idealni, Mario, bardzo chcą, żeby ich dzieci, też mam takie wrażenie osobiście, były ich kopią niejako, taką jeden do jednego, tak? Mama lekarka, wiesz, chce, żeby jej córka też nią została, tak? Panią doktor, a tata żołnierz zawodowy wciska swojego syna w żołnierskie buty. Załóżmy, tak? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Dlaczego taka taktyka bardzo często się mści i może doprowadzić do katastrofy?
2: Właśnie dlatego, że dziecko potrzebuje akceptacji. Akceptacji możemy rozwijać jego, jakby pomagać mu rozwijać się intelektualnie, ale on potrzebuje akceptacji. I jeżeli my dajemy mu tą akceptację i wsparcie, to bardzo często one pójdą naszym śladem. Ale jeżeli będziemy mu to wciskać, to zrobi to dla świętego spokoju, bo chce być kochane, ale nie będzie szczęśliwy. I często po uzyskaniu dyplomu, ja pochodzę trochę ze środowiska muzycznego i znam osoby, które pokończyły wyższe muzyczne i wcale, że tak powiem, do instrumentu nie siadają. Smutne, prawda?
1: Smutne, tak.
2: Ale tak się dzieje. Dziecko potrzebuje akceptacji. Paradoksalnie prędzej zrealizuje z własnej woli pomysł rodzica, jeżeli się do niego przekona, niż jeżeli mu jest narzucone. Zrobi to z własnej woli. Oczywiście, jeżeli ma takie preferencje. Ale ja znam wiele dzieci, które idą śladami rodziców, tak? Ale nie wszyscy. Ja mam, to prawda, może być trójka dzieci, jedno pójdzie, inne nie. Ale dziecko i tak zawsze potrzebuje przede wszystkim akceptacji.
1: Bo też idealni rodzice, też mam znowu takie wrażenie, ale to też tam gdzieś w książce twojej i Marty widzę takie myśli, że idealni rodzice chcą też mieć idealne dzieci. Już nawet niekoniecznie chodzi o kopię jeden do jednego, tylko żeby te dzieci też były takie perfekcyjne, idealne. Dziecko non-stop, Mario, piłowane, takie puszowane, jak to się dzisiaj mówi, ciągle pod presją takiej, wiesz, doskonałości. Co z nim będzie, kiedy dorośnie?
2: Będzie sobie cały czas narzucać taką presję. Jaki jest tego efekt? Dramatyczny. Ja mam w tej chwili bardzo wśród bliskich znajomych dwóch perfekcyjnych tatusiów, którzy w odpowiednim wieku organizm po prostu odmówił całkowicie posłuszeństwa. Somatyka poszła.
1: Somatyka.
2: Po prostu. Bo ja muszę. Bo ja muszę. Bo ja muszę być idealny, bo ja muszę wszystkim zaspokoić, bo ja muszę. I coś pęknie. Ale po co? Ja nie muszę być idealny. Nikt nie jest idealny. I to jest paradoks, bo to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Nie ma czegoś takiego. Rodzice są od tego, żeby zaspokajać potrzeby dzieci, a nie dzieci mają zaspokajać potrzeby rodziców. Rodzic ma potrzeby, żeby mieć grzeczne, prawda, i bezproblemowe dziecko. To jest jakaś fikcja. Jeżeli dziecko nie popełnia błędów w momencie, kiedy jest jeszcze w domu i nie nauczy się ich rozwiązywać sam, właśnie samodzielnie, to będzie zawsze pod presją i zawsze się będzie bał, że popełni błąd. Bo to się świat zawali. A rodzice z tego, żeby dziecko nauczyć pełnej akceptacji, żeby on się nauczył rozwiązywać swoje problemy. Żeby on się nauczył myśleć i żeby nie bał się, że popełni błąd. I że z każdej sytuacji można wyjść i rozwiązać problem. Ale jeżeli on ma cały czas zaspokajać potrzeby rodzica, to on się przede wszystkim uczy zaspokajać potrzeby rodzica. Ale to nie on jest od zaspokajania potrzeb rodzica.
1: A jak wspierać, Mario, dziecko, kiedy, wiesz, samemu, jako rodzicowi, nie? Brakuje sił, brakuje cierpliwości, też pewności siebie, kiedy po prostu wypalamy się rodzicielsko. Szeroki, bardzo ciekawy temat też, tak, wypalenie rodzicielskie.
2: Ja bym powiedziała, że trzeba pójść po pomoc.
1: Po prostu.
2: No. Po prostu. Tak samo jak w małżeństwie. Ja często byłam jakimś tam doradcą i naprawdę serce mi bolało, jak przychodziła para, żeby im pomóc za późno. Już tak się poranili i takie tam już są właściwie szczępy, że już nie ma, już się tu nic nie uratuje. Ja mówię, czemu nie przyszliście 3 lata wcześniej? Ja mam pełną świadomość, że 3 lata wcześniej ten związek był do uratowania. Albo myśleliśmy, że sobie sami poradzimy. To jest trudne.
1: Rzadko kiedy to się udaje, tak, tak. Czasem
2: nie, jak para przychodzi za późno, to już nie ma co skleić, bo to już jest tak poszarpane i poranione, że już zdarza się, że się da. Ale znam też wiele par, które zrobiły to wcześniej i które w tej chwili mówią, patrz, mogliśmy się rozstać, a tak się kochamy. Które poszły w odpowiednim czasie, wcześniej, jak jeszcze nie chcieli się rozchodzić, ale wiedzieli, że jest trudno, sobie nie radzą. To samo jest z rodzicielstwem. Idź, spytaj, poradź się. często dzieci, jakiś reprezentant rodziny na ogół daje do zrozumienia. Albo zaczyna chorować któreś dziecko, albo idzie po bandzie. Czyli co ono kumuluje problemy rodzinne i, że tak powiem, szuka, że po to tylko, żeby się rodzina nie rozleciała, to żeby się na nim skoncentrowała. To już jest znak, że coś trzeba z tym zrobić. Że trzeba
1: to już jest krzyk prawie tak naprawdę.
2: Tak, to trzeba iść na terapię rodzinną, jeżeli nie przynajmniej małżeńską, tak? Trzeba iść po pomoc. Jesteśmy słabi, bo nie nauczono nas, jak czerpać z zasobów, gdzie szukać możliwości doładowania.
1: To jest takie często, Mario, że wtedy, kiedy rodzice w kłótniach, wiecznych sporach, pretensjach koncentrują się na sobie i to dziecko gdzieś tam krąży, tak, taka satelita wokół tego kłócącego się związku, tak, małżeństwa, związku, to wtedy to dziecko zaczyna robić głupoty, tak, żeby zwrócić na siebie
2: na
1: uwagę.
2: Na siebie uwagę. Tak. Oprócz tego musimy pamiętać, ja mówię, chcecie być dobrymi rodzicami, pracujcie nad związkiem. Dlaczego? Bo każdy z nas nosi w sobie związek swoich rodziców. Uczymy się miłości małżeńskiej, szacunku, zrozumienia, tolerancji, odwagi, wszystkiego, obserwując rodziców.
1: Tak.
2: Bo tylko rodzice są wzorem. I jaki damy, taki zostanie. Nie ma, po prostu nie ma innego. Dziecko jest cały czas tu i cały czas się tego uczy. Albo się uczy to, że konflikty są, to tak. Ale że jest coś więcej poza konfliktami. Że para uczy się konstruktywnie rozwiązywać problemy. Że pomimo wszystko stara się, uczy się siebie wzajemnie. Że szuka pomocy, ale też, że uczy się przede wszystkim rozwiązywać konflikty. Że się tego uczy i dzieci się też tego uczą, obserwując rodziców.
1: Mario, ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu radiowym. Obecność. Obecny rodzic nie musi być idealny. Zatem na czym polega ta obecność rodzica w życiu dziecka, żeby była dobra i efektywna? Poproszę o jakiś króciutki przykład na koniec.
2: Ja bym powiedziała, że nawet nie chodzi o ilość czasu spędzonego, ale czas akceptujący jestem. Zakochane oczy rodzica, to co ja nazywam. Albo akceptujące oczy rodzica. Nie musisz spędzić 3 godzin z dzieckiem. Weź z nim 0,5 godziny, pograj w coś, coś zrób, ale z taką akceptacją, bez pouczania. No mówiłem ci, że nie tak. No, nie umiesz przegrywać. Ty po prostu w ogóle nie potrafisz przegrywać. No, przegrywanie jest trudne. Ja wiem. To nie jest łatwo. Ale może się tego nauczysz. Nie martw się. Nie martw się, nauczysz się tego. Z czasem.
1: Czyli stawiamy na ten czas spędzony z dzieckiem na jakość, tak? To nie musi być pół dnia obok siebie, prawda? Niby razem, a jednak obok siebie. Tylko to może być 0,5 godziny, nawet 15 minut, ale w pełnym zaangażowaniu.
2: W pełnym zaangażowaniu, tak. I akceptacją, tak. Bo może być parę godzin, ale pełne krytyki, obwiniania, oskarżania i lepiej, żeby go nie było, tak?
1: Tak, dokładnie.
2: Dzieci uciekają z takich relacji z rodzicami, bo po prostu tata ciągle na mnie krzyczy. Tata ciągle na mnie krzyczy. Ciągle jest ze mnie niezadowolony. No jak on ma ochotę mieć iść z tatem na wycieczkę?
1: Żadnej ochoty.
2: Tak.
1: Wygórowane oczekiwania wobec dzieci mogą narazić się między innymi na rozwój lęku przed oceną, niską samoocenę. Natomiast rodzice, oczekując perfekcji od dzieci i siebie też samych, narażają także siebie na ryzyko wypalenia rodzicielskiego, wskazują badacze z Uniwersytetu SWPS. Takie dane znalazłem w sieci. Rodzice wcale nie muszą być idealni, perfekcyjni, żeby dzieci były z nimi szczęśliwe i bezpieczne i właściwie przy nich dorastały po prostu. Temu tematowi poświęcamy tę edycję Drogowskazu w roli ekspertki w studiu. Ze mną i z wami cały czas jest Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Maria od 30 lat realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną 5 dzieci, zastępczą, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka i współautorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała razem z Martą Kawalec. Michał Poklękowski do rozmowy z Marią wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni i stanie się tak już niebawem. Zapraszam.
0: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się. Obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach wzrost indywidualizmu, czyli takiej tendencji do skupiania się na własnych celach i osiągnięciach, zmusza ludzi, a dziś rozmawiamy o rodzicach, do konkurowania z innymi. Wydaje im się, że jeżeli chcą coś w rodzicielstwie, muszą być jak najlepsi dla swoich pociech, a na pewno lepsi od innych rodziców. Klimat takiej rywalizacji powoduje, że rodzic dąży do doskonałości, stawiając sobie wysokie, często zbyt wysokie wymagania. Chce być po prostu idealny. I dziś w drogowskazach rodzice nieidealni, którzy pod każdym względem są lepsi od tych, którzy idealni być chcą. W roli ekspertki cały czas w studiu ze mną i z wami jest Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Od 30 lat Maria realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną pięciorga dzieci, zastępczą, która przez dwie dekady prowadziła rodzinny dom dziecka. Jest współautorką nowej na rynku wydawniczym książki, które gorąco wam polecam. Mamo, tato, nie musicie być idealni. O rodzicielstwie bez presji, którą napisała razem z Martą Kawalec. Witam ciebie po raz trzeci i ostatni, Mario.
2: Witam.
1: Dzieci nie potrzebują idealnych rodziców, co mamy już ustalone. Potrzebują rodziców szczęśliwych. Rodzice szczęśliwi to jacy? Pytam ciebie o taką krótką definicję osobistą. Szczęśliwy rodzic to jaki rodzic?
2: Taki, który akceptuje siebie ze swoimi plusami i minusami. To nie znaczy, że to jest rodzic, który nad sobą nie pracuje, ale pracuje z miłością do samego siebie. Z takim wyrozumiałością, że nie muszę być najlepszy, że zresztą nie ma osób, które, tak jak powiedziałam, które są idealne i takich, i daj Boże, żeby takich nie było, tak? To jest niepotrzebne, ale przede wszystkim, który akceptuje siebie. Od tego zaczyna. To jak ja zaakceptuję siebie na takim poziomie, to ja się nie będę rozwijać. Nieprawda. Możesz się rozwijać, akceptując siebie na tę i teraz. Co mogę zmienić? Czy w ogóle mogę coś zmienić? Mhm. Ale ten rozwój, bo dzieci nas zmuszają do rozwoju. One nas wiele rzeczy uczą. Czego uczą nas? O naszych brakach. Dzieci uczą nas o naszych brakach. Aha, czyli tu się nie wyrabiam jako mama. Co mogę zrobić? Ale nie, bo ja tu muszę koniecznie. No koniec. Z takim spokojem, tak, nie ze wszystkim sobie radzę. Czy ja mogę coś zmienić? I mi się wydaje, że pierwsza rzecz to w ogóle zauważyć, że coś jest nie tak. Większość z nas w ogóle nie zauważa, że coś jest nie tak. Nie zauważa. W ogóle się nie koncentruje, leci tylko, bo ja nie spełniam swoich standardów. Nie dziecka, swoich. Bo ja powinna być taka czy taka i mi to nie wychodzi. Swoich standardów. Zupełnie nie myślimy o tym, jak to się przekłada na moją relację z dzieckiem. I mi się wydaje, że tu jest to, co nam nie pozwala być szczęśliwym rodzicem. Oczywiście, że rodzicielstwo nie jest łatwe. Tak, w ogóle no nie jest łatwe.
1: Dzisiaj się do niego nawet zniechęca generalnie. Jest taki nurt, prawda?
2: Tak, ale może dać ogromną satysfakcję. I naprawdę, ja mówię, chcesz się rozwijać, to bądź rodzicem. Ale rodzicem dla dzieci. Mądrze dla dzieci. Nie, że robisz wszystko za niego, że myślisz za niego, że wręcz odwrotnie. Dla dzieci to ja mówię zawsze, co chcesz osiągnąć wychowując się? Jakie chcesz, żeby było? Jakie? Odważne, kreatywne, wyrozumiałe, empatyczne, żeby miało poczucie wartości i tak dalej. Czy to, co robisz, do tego prowadzi?
1: Dzieci potrzebują akceptacji od swoich rodziców. O tym już też rozmawialiśmy kilka razy w pierwszej i drugiej części naszego spotkania w studiu. Jednak, Mario, to jest moje pytanie. Czy taka akceptacja, ktoś być może nazwie ją nawet też wyrozumiałością, też powinna mieć swoje granice? Akceptacja.
2: Oczywiście. No w ogóle jak funkcjonuje nasza rodzina i jak byśmy chcieli, żeby w naszym domu było. Mhm. Myśmy takie rozmowy przeprowadzali z własnymi dziećmi, z dziećmi, które przychodziły, z dziećmi bardzo trudnymi. Zwłaszcza, że my nie mieliśmy małych dzieci. Mhm. Nas było, przychodziła szkoła podstawowa, gimnazjum, później liceum. Jak byście chcieli, żeby było w naszym domu? Jakie normy, jakie zasady? Jak będziemy rozwiązywać konflikty? Jak będziemy się nagradzać? Jak będziemy odpoczywać? Jak będziemy ze sobą rozmawiać? Jak będziemy pracować? Bo to jest nasz dom, my go budujemy. Razem, wspólnie. Dzieci nie chcą źle. To jest nieprawda. Ja mówię, naprawdę chcecie, żeby był bałagan w domu? A, bo musimy. Nie, nie musicie. Pierwsza rzecz. Tak mówiłam do moich dzieci, jak biologicznych, tak samo do tych przysposobionych, trudnych. W naszym domu nikt nic nie musi. Nie musi. Mhm. Czy chce? Jak my chcemy, żeby było w naszym domu? Ty i ty. Oczywiście zawsześmy mówili, żadnej przemocy, tak? Co przy tych dzieciach, co przychodziły, to było trudno, bo one nie rozumiały, co to znaczy przemoc w ogóle, tak? Bo dla nich jak pogotowie nie przyjechało i nie było policji, to nie było przemocy.
1: Tak.
2: Żadnej formy przemocy, ani fizycznej, ani psychicznej. Co to znaczy? Nie ma obwiniania i oskarżania, bo to jest przemoc. Ale jak poza tym chcemy, żeby w naszym domu było? Bo to jest nasz dom. Zbudujmy tutaj takie relacje między nami, że nam się lepiej żyło. Wam, nie tylko mamie i tacie.
1: Właśnie, a propos dziecko przy rodzicu powinno czuć się przede wszystkim bezpiecznie. Jeśli tak się nie czuje, Mario, to jakie są tego przejawy? Ja sobie tak to wyobrażam, trochę wyprzedzając pewnie twoją odpowiedź, przepraszam za to z góry. Albo się wycofuje takie dziecko w ogóle z życia jakiegokolwiek, takie, tak zwanego rodzinnego, albo właśnie zaczyna popełniać głupoty.
2: Prowokuje,
1: prawda?
2: Tak, prowokuje. Albo w ogóle idzie właśnie, wycofuje się i to tak naprawdę emocjonalnie idzie, że tak powiem, do piwnicy emocjonalnie się odcina. Albo naprawdę prowokuje i to wtedy prowokuje bardzo niebezpiecznie, tak? Niebezpiecznie. To ciekawe, jako profilaktyk uzależnień, że się spotykałam, że rodzice byli czasami ostatnimi osobami, które się dowiadywały, że dziecko ćpa, pije i to ostro. Ostatnimi, moje syn na pewno nie. A tam już było...
1: Grubo, tak.
2: Dramatycznie.
1: Tak, tak.
2: Miałam taki, dziewczynka, najlepsza uczennica w szkole. Rodzic, tak ma być. A ona ciężka, anoreksja. I rodzic wcale nie widzi, że ma anorektyczkę w domu. Mało tego, już zaawansowaną anorektyczne. Bo co jest najważniejsze? No, żeby same szóstki przynosiło. A tu jest anorektyczka. To jest dramat.
1: Która balansuje na granicy życia
2: i
1: śmierci.
2: Życia ży i już.
1: Tak, oczywiście.
2: Tak. I rodzic tego nie widzi. A przecież ja chcę dla niej dobrze. Dla niej dobrze, czy dla siebie dobrze? Czy dla niej rzeczywiście jest niezbędne, żeby ona miała same szóstki? Po co? Pytam, po co? Tak się nie da żyć? Nie da się zbudować szczęśliwego życia bez szóstek? To nie jest takie proste. Tak, dziecko się nie czuje bezpieczne, jak nie jest ważne dla rodzica. Jeżeli nie jestem ważny dla rodzica, to dla nikogo nie jesteśmy ważni. Jeżeli dla nikogo nie jestem ważny, to ja nie jestem bezpieczny. A jeżeli ja dla rodzica nie jestem ważny, dla nikogo nie jestem ważny. Rodzice muszą pamiętać o jednej rzeczy, że dziecko za wszystko, co się w domu dzieje nie tak, zawsze obwinia siebie, bo nie może obwiniać rodziców, bo rodzice są stwórcami. Jego poczucie bezpieczeństwa właśnie się rozpadnie, jeżeli on obwini rodziców, bo tylko rodzice są źródłem poczucia bezpieczeństwa. To on zawsze będzie obwiniał siebie. Nawet jeżeli rodzice się rozejdą, no bo się kłócili, ale kłócili się przeze mnie. Bo jak ja bym nie stwarzał problemów, to oni by się nie kłócili.
1: Mario, ojcostwo i macierzyństwo może dawać, daje też mnóstwo satysfakcji, radości, szczęścia, ale niesie też ze sobą wiele wyzwań. To jest jakby oczywiste, prawda? Tutaj Ameryki nie odkrywam. Jakie są te największe w obecnej rzeczywistości, w której dzieci są wystawione na tak przytłaczającą liczbę bodźców też, również tych związanych ze światem cyfrowym tak zwanym, tak? Co jest, to jest moje pytanie, co jest współcześnie na szczycie, tak, największych wyzwań związanych z rodzicielstwem, jak uważasz?
2: To, że rodzice nie są nauczeni budować relacji, bo jeżeli z dzieckiem wchodzimy w relacje, to jest bardzo ważne, to jest jedno z największych wyzwań w dzisiejszych czasach. Przy rozwoju mediów, przy rozwoju świata wirtualnego, tylko rodzice mogą pokazać dziecku, jaką wartością są relacje, żywe, nie wirtualne. Bo jeżeli tego nie poczują, to pójdą w świat wirtualny i nawet się nie obejrzą za rodzicami. I to jest największe wyzwanie.
1: Właśnie, to jest, przepraszam ci, wejdę w słowo, to jest bardzo ciekawy cytat z twojej książki, twojej i Marty. Jeśli pozwolisz, szybciutko zacytuję. Każdemu małemu człowiekowi najpotrzebniejsza jest w życiu relacja. Nawet zła relacja jest lepsza niż jej brak, bo nad tą złą zawsze można później pracować, a jeśli jej nie ma... Tu znak zapytania. To pozostawia w człowieku pustkę, której nie da się niczym wypełnić. Zła relacja lepsza niż żadna?
2: Tak. Ja się o tym przekonałam, wychowując dzieci, którym rodzicom państwo odebrało prawa rodzicielskie. Ja tych dzieci wychowałam sporo. I zawsze nawiązywałam kontakt z rodzicami biologicznymi. Zawsze. Ja ich odnajdywałam. Ja zachęcałam dzieci, żeby odwiedzały swoich rodziców biologicznych. Bo to nieprawda, że oni was nie kochają, nie umieją was kochać. Tak jak umają, tak kochają. Ale co ciekawe, bo już później weszłam w to środowisko, że te dzieci z placówek uciekały do swoich domów biologicznych, gdzie były krzywdzone. Dlaczego? bo zła relacja jest lepsza niż żadna. A w placówce nie ma relacji. A dziecko woli złe relacje niż żadne. Co ciekawe, wszystkie te dzieci, które u mnie były, one bały się, nie bały się, że wrócą do rodziców. Bały się, że wrócą do bidula. Mhm. Tylko tego się bały. Mhm. Czego się bały? Braku relacji. My, jako to pokolenie, byliśmy wychowani na zasadzie obwiniania i oskarżania, co jest, tak jak powiedziałam, przemocą. Nie zostaliśmy nauczeni, jak budować relacje. A ja mówię, to już ostatni moment. Jak się tego nie nauczymy, jak nie zrozumiemy, jak to jest ważne, może niech on ma tylko trójki, czwórki, ale niech ze mną rozmawia, a nie jak możesz. Synku, czy potrzebujesz pomocy? Czy to jest dla ciebie ważne? Co potrzebujesz? Jak ci mogę pomóc? Bo jesteś dla mnie ważny. Bo chcę z tobą o tym rozmawiać. Tak? Bo ty jesteś ważny.
1: A propos relacji, Mario, to już moje ostatnie pytanie na koniec naszej długiej dzisiejszej, potrzebnej, myślę, wielu rodzicom rozmowy. Dlaczego dorosłe dzieci czasem, no jednak odwracają się od swoich rodziców tak na amen, nie? Jakie mogą być tego przyczyny? Czy może być to na przykład nadopiekuńczość w dzieciństwie z ich strony, niezaspokajanie potrzeb? Jak uważasz, na 269 stronie książki piszesz właśnie o relacjach rodziców z dorosłymi dziećmi, które to się od tych rodziców potrafią odwrócić napięcie na amen?
2: Ponieważ rodzice przez całe życie stosowali obwinianie, oskarżanie, bo ty nie spełniasz moich oczekiwań, tak
1: nie
2: nazywając.
1: Mi cały czas, tak.
2: Cały czas, no jak możesz, jak dlaczego. I paradoksalnie, dziecko buduje swój dom, swoją rodzinę, ma swoje dzieci i ten rodzic dalej taką samą postawę. Już wychował, już zostawił. On przychodzi i on poucza i on tego dorosłego. I jeszcze wychowuje wnuki, tak? Przecież to jest jakiś paradoks. Dorosłe dzieci strofuje i uczy. I dalej taką samą postawę nie...
1: Mało tego, czasami jeszcze przy wnuczętach
2: przy
1: potrafi
2: dzieciach
1: poniżać,
2: tak,
1: ich rodziców, prawda? Babcia czy dziadek,
2: nie, to,
1: na przykład.
2: To po prostu jest dramat. Zamiast przyjść i powiedzieć, synku, widzę, czy tam córczy, jak ty sobie radzisz. Patrz, tyle błędów popełniłam. Nie chciałam, nie wiedziałam. Nie wszystko mi się udało, ale tobie się udaje. Taka jestem z ciebie dumna. Zawsze to można powiedzieć. Zawsze leczy.
1: Zawsze.
2: A ona przychodzi i mówi, no synek, no, pozwalasz na takie rzeczy? Bo dziecko małe i głupie nie jest i mówi, babcia głupia. Tak? Niedobra, nie będę z babcią rozmawiał, nie powiem babci dzień dobry. No bo ona jest szczera jeszcze. Dlaczego nie chcę powiedzieć babci dzień dobry? A co na to my, zawstydzeni, bo nas babcia tu na ładnie dzieci wychowujesz. Co robimy? Na tego dzieciaka napadamy.
1: Tak.
2: Proszę, proszę się z babcią przywitać, a ja nie chcę.
1: Bądź miły dla babci, dla dziadka.
2: Bądź miły, tak, dla babci, dla dziadka. Możemy o tym rozmawiać z dzieckiem później, nie w tej chwili. Nie masz teraz ochoty. No, porozmawiamy później. Zostaw tego dzieciaka. Później porozmawiaj z nim, bo chcę, żeby on szanował starszych. Nawet dziadków, którzy nie zawsze są mili. Ale załatwiaj z nim to nie w tej chwili. Wieczorem usiądź, synku, bo nie chciałeś. Czemu? A dlaczego? A co jest takie trudne? A jak możemy sobie z tym radzić? Bo oczywiście, że mamy potrzebę, żeby dziecko szanowało starszych, nawet jak oni nie zawsze na to zasługują. To nie o to chodzi. Tylko, że nie wychowujesz się w tej chwili, ale też babcia, która przychodzi i tak się zachowuje, no dziecko naturalnie się zachowuje. Możemy o tym rozmawiać, możemy starać się to, czy ono mimo wszystko jest w stanie, tak?
1: Może być szalenie trudno, tak to sobie wyobrażam już na koniec naszej rozmowy. Potem, wiesz, jakby odbudować taką relację, kiedy 40-letnia córka, 40-letni syn od swoich 70-letnich rodziców się odwracają po prostu, bo im pęka nagle wszystko, prawda? Rozsypują
2: oczywiście,
1: się.
2: Oczywiście, gdyby rodzice byli gotowi wysłuchać, to jest to do odbudowania zawsze. Tak. Tylko trzeba mieć trochę pokory i wysłuchać od dzieci. Tak, wiem. No, ja sobie nie radzę. Przepraszam cię, córcie. Tak, w ogóle fatalnie czasami się do ciebie odnoszę. I to już
1: to jest
2: nie
1: niesamowite, jak to potrafi oczyścić atmosferę.
2: Tak, natychmiast. Tak, ja sobie nie radzę. Wiesz, tak się spinam. Tak od razu mi się wydaje, że jestem krzywdzona. Przepraszam cię, córcia, bo jesteś wspaniała i mądra. Ale rodzice często, jak możesz tak mówić, zrobiliśmy wszystko dla ciebie, wszystko, ty byłaś najważniejsza, wszystko się kręciło wokół
1: wszystko miałaś,
2: nie
1: niczego
2: nie
1: ci nie
2: brakowało.
1: Myśmy nie
2: mieli swojego życia.
1: Tak,
2: prawda, żyły w zaprób. No to koniec, no i koniec. Ale dlatego, że my, ci rodzice nie zostali nauczeni, jak budować relacje. Robili, jak umieli. I dlatego to trzeba przerwać. Przerwać, zacząć budować relacje, a nie, że tak powiem, tresować dzieci. I tak ich nie wytresujemy. I to się nie wytrasuje.
1: To na koniec, Mario, ściskamy mocno wszystkich nieidealnych rodziców, którzy nas w tej chwili słuchają. Jak jesteście fajni, to możecie być po prostu nieidealni i dzieci będą z wami po prostu szczęśliwe.
2: I macie kochać siebie wzajemnie, kochać też siebie samych. To wtedy będzie wam łatwiej kochać dzieci i wszystkich naokoło.
1: I to tyle w tej edycji Drogowskazów. Mam nadzieję, że dzisiejszy temat, który poruszyliśmy, był dla was ciekawy, wartościowy. A z moim gościem rozmawiałem o nieidealnym rodzicielstwie, o jego zaletach. Na moje pytania cierpliwie odpowiadała Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień. Od 30 lat Maria realizuje warsztaty wychowawcze. Jest mamą biologiczną 5 dzieci i zastępczą też, która przez niemal 20 lat prowadziła rodzinny dom dziecka. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni, o rodzicielstwie bez presji, którą napisała wspólnie z Martą Kawalec. Mario, bardzo dziękuję za poświęcony czas i za
2: dziękuję bardzo i polecam książkę, bo tam jest rozszerzenie tematów, które żeśmy tu dzisiaj poruszyli.
1: Zapraszamy do lektury. Po pełne wersje nieidealnych drogowskazów zapraszam do Mediateki, do YouTube'a czy na Spotify. Będzie mi bardzo miło się spotkać z wami także tam. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Michał Poklękowski, pozdrawiam, do usłyszenia, dziękuję.
0: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Michał Przybyła, zapraszam. Sanepid czeka na wyniki badań pobranych w toruńskim żłobku i firmie cateringowej. To po tym, jak do szpitala trafiło 8 osób, w tym 6 dzieci z podejrzeniem zakażenia salmonellą. Są to pracownicy i podopieczni jednej z prywatnych placówek.
2: Zatelefonował do nas nasz szpital dziecięcy, że zrobili badania w kierunku salmonelli i że coś takiego ma miejsce, więc to było bezpośrednio ze szpitala sygnał do wojewódzkiej stacji.
1: Mówi rzecznik wojewódzkiego sanepidu w Bydgoszczy Łukasz Szebetański i dodaje, że latem ryzyko zatruć pokarmowych jest większe.
2: Ta pora letnia bardziej sprzyja właśnie jeśli chodzi o salmonellę. Natomiast jeżeli mówimy o takich placówkach oświatowych, to cały czas trzeba być czujnym, cały czas trzeba dbać o higienę, żeby do takich sytuacji nie dochodziło.
1: Sanepid apeluje do rodziców, podopiecznych placówki o zgłaszanie niepokojących objawów u swoich dzieci. Wyniki badań poznamy pod koniec tygodnia. Koniec z samowolą hulajnóg na drogach i chodnikach. Ministerstwo Infrastruktury szykuje nowe przepisy. Celem jest ograniczenie niebezpiecznych modyfikacji pojazdów i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Co dokładnie ma się zmienić? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Nowe przepisy m.in. mają dać transportowemu dozorowi technicznemu możliwość wycofywania z ruchu tych urządzeń, które nie spełniają wymogów. Resort zapowiada też uporządkowanie zasad parkowania hulajnóg w miastach. To będzie możliwe tylko w wyznaczonych punktach.
4: Firmy, które wypożyczają, nie korzystają z obecnych przepisów, żeby dyscyplinować użytkowników. Można dać bana takiemu użytkownikowi, który parkuje w złym miejscu, nie tak jak należy.
3: Mówi Leszek Wieciech ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zmiany są bardzo wyczekiwane, bo przechodnie mają już dość samowolki.
5: Ostatnio bym je potrącił i jeszcze nakrzyczałem na niego, mówię, trochę byś uważał.
6: Zakazać. Dał Bóg dwie nogi, nie chodzą.
3: Kiedy zmiany wejdą w życie? Tego jeszcze nie wiadomo.
1: A do sprawy będziemy wracać. Policja apeluje. Przed rezerwacją noclegu dokładnie sprawdź ofertę. Wakacje to czas wzmożonej aktywności oszustów, mówi Aleksandra Filip z komendy w Gdańsku.
7: Szczególną ostrożność powinny wzbudzać oferty z ceną znacznie niższą od rynkowej. Jeżeli mimo zachowania ostrożności padniemy ofiarą oszustwa, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z swoim bankiem i zgłosić tą sytuację, a także zgłosić sprawę w najbliższej jednostce policji.
1: Ważne też, by zachować dokumentację związaną z rezerwacją. W razie oszustwa może pomóc w wyjaśnieniu sprawy. Mają po kilkanaście lat, a już są wśród najlepszych zawodników w Polsce. Bartłomiej Krych i Kasandra Laskowska z Ostrzeszowa wrócili z Mistrzostw Polski z tytułami mistrza i wicemistrzyni Polski juniorów w darcie. Zawody rozgrywane były w Tarnowie Podgórnym.
8: Piękno, oczywiście. Każdy by się tak chce doświadczyć.
9: Myślę, że fajnie, ten mistrz, no ale wice też okej.
1: Mówią juniorzy. Na odpoczynek nie ma czasu, bo już w ten weekend Bartek i Kasandra wystartują w kolejnych Mistrzostwach Polski w Cukrowni Żnin, powalczą o medale w darcie elektronicznym. Nabrał sił pod skrzydłami leśników i wrócił do natury. 4-kilogramowy bielik przez 2 tygodnie dochodził do siebie w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt. Osłabionego ptaka znalazł jeden z leśników.
10: Podejrzewamy, że podczas polowania w jakimś płytkim zbiorniku wodnym wybrudził się takim mule. Posklejało to mu na tyle pióra, że przez kilka dni nie latał. No, podupadł na kondycji. Dzisiaj taki najfajniejszy dzień dla nas, bo to wypuszczenie zwierzęcia po okresie rehabilitacji, czyli święto wielkie w ośrodku. To już jest ten moment, kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę. Dostał jeszcze rybę, widać, że jest najedzony.
11: Pięknie poleciał.
10: Poleciał, my mamy sukces.
11: Nawet było słychać ruch powietrza.
12: Tak, no te skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
10: Teraz patrzymy sobie na drzewo, próbuję usiąść.
1: Z Hubertem Zienowskim i Tomaszem Janą z Nadleśnictwa Zamrzenica rozmawiał Dawid Olszewski. Blisko 1200 przestępstw z nienawiści odnotowała tylko w zeszłym roku polska policja. Takie dane podaje MSWiA i ostrzega, że to wzrost o ponad 30%. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
3: Tylko w zeszłym tygodniu do ataków, których podłożem była nienawiść na tle narodowościowym, doszło w Bielsku-Białej i Poznaniu. Jednak jak pokazują statystyki, o większości z nich nawet nie słyszymy. Często też ofiary ich nie zgłaszają, mówi pani Maria, Ukrainka, która od 8 lat mieszka w Polsce.
13: Bardzo często słyszę, wracaj do siebie na Ukrainę. Kiedy przyjdzie pan i panie, kiedy usłyszy mój ukraiński akcent, mówię, idziemy stąd, bo tu Ukrainka sprzedaje.
3: Wzrost postaw antyukraińskich zaobserwował również ośrodek analityczny Res Futura, który przeanalizował wpisy w internecie. Jak informują badacze, na początku maja co siódmy wpis dotyczący Ukrainy był negatywny. Pod koniec miesiąca

0: SK Rock Warszawa.
1: Francja bezsilna, Hiszpania w finale piłkarskich mistrzostw świata. Były członek zarządu PFN Cezary J. usłyszał zarzuty i został zwolniony do domu. Uwaga, pieszy z telefonem, w raporcie apel o nowy znak drogowy.
2: SK Rock. Raport.
1: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Hiszpania dalej w grze, Francja na deskach. Znamy pierwszego finalistę mundialu. Hiszpanie nie dali szans Francuzom. Wygrali 2-0 i czekają teraz na rywala w walce o Puchar Mistrzostw Świata. Piłkarze La Roja od początku meczu starali się prowadzić grę i szybko zbudowali przewagę. W 22 minucie wykorzystali rzut karny, a w 58 po świetnej akcji drugi cios zadał Pedro Porro.
3: I podkręca tempo Hiszpania! Jest szansa! Jest 2-0!
1: Tak brzmiało to w TVP Sport. Hiszpanie dołożyli też szczelną obronę i utrzymali wynik do ostatniego gwizdka. Ich rywala w wielkim finale wyłoni drugi półfinał. W nim dziś wieczorem Anglia zmierzy się z Argentyną. Ale to nie koniec wiadomości sportowych. Robert Lewandowski już oficjalnie zaprezentowany w barwach Chicago Fire. Za nim pierwszy trening z drużyną i konferencja prasowa. Lewy w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że był pod wrażeniem tego, jak klub z USA starał się go pozyskać.
4: Począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jak rozmowy się toczyły, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija. Widząc takie zaangażowanie, to też było jednym z głównych czynników, dlaczego podjąłem decyzję, żeby właśnie przyjść tutaj do Chicago.
1: Szansa na debiut w nowych barwach już w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Chicago Fire zagra z Vancouver Whitecaps, a do tematu będziemy wracać.
2: To jest raport.
1: Zarzuty są, szczegółów brak. Takie dosyć skąpe są na razie informacje po głośnych wczorajszych zatrzymaniach w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Wieczorem zarzuty usłyszał były członek zarządu PFN Cezary J. i został zwolniony do domu. Ma zakaz opuszczania kraju, zatrzymano mu także paszport. Prokurator nie ujawnił szczegółowej treści zarzutów ani kwalifikacji prawnej czynów zarzucanych podejrzanemu. Nie wiadomo jeszcze, co z drugim zatrzymanym, także byłym członkiem zarządu PFN oraz byłym szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciejem Świrskim. Ostatnie informacje z prokuratury mówiły o trwającym przesłuchaniu. Przypomnijmy, obu zatrzymano wczoraj w śledztwie dotyczącym sprawiedliwych sądów. Chodzi o wielomilionowe finansowanie tej kampanii w czasie rządów PiSu ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Uwaga, pieszy z telefonem. Instytut Spraw Obywatelskich apeluje do Ministerstwa Infrastruktury o stworzenie nowego znaku ostrzegawczego. Ma on informować kierowców o pieszych, którzy rozproszeni telefonem mogą stanowić większe zagrożenie na przejściach.
5: Wprowadzenie tego znaku ostrzegawczego, uwaga, pieszy ze smartfonem, spowoduje również znaczące poprawy bezpieczeństwa i równie znaczące poprawy statystyk, jeśli chodzi o wypadki, włącznie z wypadkami śmiertelnymi.
1: Mówi Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich. Znaki miałyby pojawić się w okolicy skrzyżowań, szkół czy centrów handlowych.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Lato wróciło nad Bałtyk. Po chłodniejszych i bardziej niespokojnych dniach mieszkańcy oraz turyści znów mogą cieszyć się słońcem i wypoczynkiem na plaży. Nasz reporter Iwo Pastuszka sprawdził, jak pogodę przy Sopockim Molu wykorzystują plażowicze.
6: Cieszyłyśmy się falami pięknymi, prawda? Plaża i morze nam się najbardziej podobały i to, że jest taka typowa polska bryza.
7: Cieszę się z tego słońca. Aktualnie moje plany polegają na tym, żeby się tym słońcem cieszyć.
8: No to właśnie na tydzień wczoraj przyjechaliśmy. Jeszcze nie byliśmy na molo. Zamierzamy sobie pójść, ale to może jutro albo pojutrze. No i mamy zwiedzić sobie cały Sopot. Może do Gdyni pójdziemy na piechotkę.
1: Choć pogoda zachęca do korzystania z plaży, ratownicy apelują o zachowanie zdrowego rozsądku.
9: No właśnie, plażowicze chwalą sobie również poprawę pogody.
10: Dobry sąsiadowi.
11: Przepraszam?
10: Witam sąsiada. Nareszcie słońca trochę. Słońce wyszło w końcu.
11: Przepraszam.
10: Słoneczko zaświeciło. Słońce!
11: Co słychać?
0: Pogoda.
9: Jeszcze chwila, tak będzie wyglądał nasz program. Co u ciebie? Nie słyszę, możesz powtórzyć?
12: Swoją drogą zastanawiam się, czy w Mielnie jest molo, myślisz? I że kądziel pójdzie sobie na molo?
9: Możesz pewnie taki... skończył pod molo.
12: No może tak być. Molo to jest takie w ogóle strasznie fajne słowo. I rzeczywiście idzie ciepło, idzie, moi drodzy, idzie i będzie wszędzie ciepło. Już jest ciepło, już nawet pokazują termometry w Warszawie 17, już prawie 18 stopni, w Olsztynie 15, w Krakowie 17. Nie jest źle, ale będzie temperatura rosła i będzie coraz więcej słońca w całej Polsce.
9: Tak jest.
12: w całym mieście.
9: Na Dolnym Śląsku też dzisiaj burze, deszcze i co jeszcze?
12: No ale to tylko trochę we Wrocławiu widzę tutaj się.
9: A to Wrocław się nie liczy. Dziękuję,
12: nie,
9: pozdrawiamy.
12: Dobra, dziękuję, pozdrawiamy.
0: Sześć na dziewięć. Siętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9 w Este Rock.
9: Ania Kruszyńska razem z nami, a my dzisiaj z Państwem rozmawiamy i debatujemy na temat najlepszych ekranizacji książkowych i komiksowych. Jakie zdarzyło Wam się oglądać?
12: Ja mam po prostu tyle rzeczy, że hej, pytanie DC czy Marvel? To dzisiaj też będziemy roztrząsać.
9: Aniu, co u Ciebie? Jakie pytania, jakie odpowiedzi?
1: To u mnie też serial. Kultowa ławeczka w Wilkowych będzie. Jednym słowem Rancho.
9: O, proszę bardzo. A program zaczynamy również od ekranizacji, ale i Hollywood... Holy shit.
12: Dobrze ci idzie, no.
9: Hollywood!

0: Red Hot Chili Peppers do ostatniego brzdąknięcia gitarą. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj mamy fajny temat, bo w 1960 roku, dokładnie 15 lipca, w Łodzi odbył się pierwszy publiczny pokaz filmu historycznego Krzyżacy. Według powieści Henryka Sienkiewicza i w reżyserii Aleksandra Forda to było wielkie wydarzenie. Ja pamiętam tych krzyżaków i to naprawdę była fantastyczna sprawa. Ja co prawda potem najbardziej kochałam Ogniem i Mieczem, ale dzisiaj was pytamy o to, jakie są waszym zdaniem najlepsze ekranizacje książek i komiksów.
0: I skoro od krzyżaków zaczęłaś, to właśnie wtedy dowiedzieliśmy się, że...
2: Przyrzeknijcie mi coś jeszcze.
3: Co, Zbyszku?
2: Jak mi łeb utną, musicie sobie tęgą babę wziąć.
3: Coś ty, rozum ci chyba pomieszało.
2: Samiście mówili, nie może nasz ród wyginąć.
1: Fantastyczne. Czy posłuchaliście tej rady? Ty i Kondzio?
0: No, słuchaj. To już jest pytanie też do wszystkich Państwa. My natomiast wysłaliśmy nie Kondzia, bo Kondziu wyjechał na wakacje, ale naszą praktykantkę Ewę na miasto, która zasięgnęła języka w tej sprawie.
4: Jaka jest według Pani najlepsza ekranizacja książki?
5: Opowieści z Narni.
4: Tak? A dlaczego?
5: No wszystko wydaje mi się takie realistyczne, kolorowe, dobrze zrobione, naturalne.
0: Boże, też tak masz, że wchodzisz do szafy i nie możesz z niej wyjść?
1: Tak, ale wiesz co, ja w ogóle kocham opowieści z Narni i widziałam wszystkie części po milion razy. Uwielbiam. To jest w ogóle jedna z przepiękniejszych. Ładnie w ogóle nam idzie dzisiaj.
0: Mi się wydaje, że w ogóle kochasz opowieści.
6: Excuse me. Pobudka! Dawaj śpioch opatentowany! Koniec świata z takim śpiochem! Wstawaj!
7: Eska Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Ja już nic nie mówię.
0: Proszę Państwa, Katarzyna Nosowska ostatnio zapowiedziała, że wyda cały nowy album z okazji 30-lecia swojej kariery solowej. I na dzień dobry wypuściła 4 single. Jeden z nich prezentujemy już teraz. Sos Chaosu za chwilę przed Państwem.
8: Tu Kaśka Nosowska. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia SK Rock. Życzę Wam wszystkiego, co najpiękniejsze, spokoju. No i sobie i Wam życzę tego, żebyśmy mogli się za jakiś czas spotkać na koncertach.

0: żeście otworzyli dzień wspomnieniem, no. Na maturze miałem taki temat wypracowania. Lektura czy ekranizacja, co bardziej pobudza twoją wyobraźnię? Bezczelność pozwoliła mi zdać maturę, bo napisałem mimo wymagań ilościowych, skończyłem to na pierwszej stronie. Zaczynając od cytatu Herberta, kiedy rozum zawodzi, bądź odważny. Siedziałem w pierwszej ławce, a to było nad komisją. I napisałem im, że nie przeczytałem żadnej lektury, a ekranizacje zazwyczaj są tak nudne, że usypiam po kwadransie. Zaliczyli to na dwa.
1: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Reklama.

0: Dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy sobie o ale nam doskonale idzie, prawda?
1: Kawa.
0: O ekranizacjach książkowych i komiksowych.
1: Ja chciałam powiedzieć od razu, że ja jestem zachwycona najnowszą ekranizacją z Nahora, choć poprzednią lubiłam też bardzo. Mało tego, nie przeczytałam książki, ale właśnie się za nią zabieram, bo jestem bardzo ciekawa, jak to się czyta teraz. Mhm. Wiesz, mówi się, że to jest jednak świetna książka, więc potem wam opowiem, jak to się czyta, ale tą ostatnią ekranizację z Nahora, wiecie, że widziałam już chyba z 10 razy
0: właśnie,
1: i za każdym razem ryczę.
0: Też ciekawy wątek, czy jest sens powielać te same filmy. Zaraz lalkę otrzymamy i też pytanie, czy jest sens, żeby to powstawało, aczkolwiek obsada aktorska jest tam znakomita.
1: Jest sens, ja się nie mogę doczekać.
0: Państwo z kolei macie swoje typy. Halo, dzień dobry.
2: Jeśli chodzi o Uniwersa, to dla mnie Marvel. Uwielbiam Spidermana. A jeśli chodzi o ekranizację książek, to dla mnie chyba najlepszą jest Zielona Mila, bo powiem wam, słuchałem audiobooka i cały czas miałem przed oczami cały film. Tam był tylko jeden wątek, który w filmie nie był w ogóle ujęty, ale ogólnie wszystkie sceny się zgadzały co do joty. Także według mnie akurat to jest najlepsza ekranizacja.
3: Telefon zaufania Eskirok.
4: Panie Adasiu, reżyserze, telefon do pana.
3: 691 613 613.

0: do ekranizacji książek oczywiście za chwilę wrócimy, ale najpierw raport i Ania Kruszyńska.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Kolejne groźby Donalda Trumpa. Prezydent USA stawia warunki i zapowiada uderzenie na irańskie elektrownie i mosty. W wywiadzie dla Fox News podkreślił, że jeśli Iran nie pójdzie na układ, w przyszłym tygodniu siły USA rozpoczną ataki. We wtorek odbyła się kolejna runda rozmów przedstawicieli obu krajów. Po ataku w autobusie w Bielsku Białej są zarzuty dla sprawcy. 54-latek odpowie za znieważenie z powodu przynależności narodowej trzech obywatelek Ukrainy i naruszenie nietykalności cielesnej jednej z nich. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Prokuratura nie wnioskowała o tymczasowy areszt. 54-latek ma dozór policji i zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi.
1: To jest raport.
2: I jeszcze badanie. Co trzeci Polak w ciągu ostatniego roku zetknął się z próbą cyberoszustwa. Chodzi o podejrzane wiadomości lub telefon, które mogą być próbą podszycia się pod instytucję publiczną. Wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu chroni.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów.
1: SK Rock Sport.
2: Bezsilna Francja i Hiszpania w finale. W pierwszym półfinale piłkarskich mistrzostw świata Hiszpanie 2-0 pokonali Francuzów. Piłkarze La Rocha wyszli na prowadzenie w 22 minucie, wykorzystując rzut karny. Trójkolorowi byli zaskoczeni szybką grą Hiszpanów, którzy w dodatku zneutralizowali w ataku duet Mbappé-Dembélé. W drugiej połowie drugie trafienie dołożył Pedro Porro. W końcówce Francuzi rzucili się do ataków, ale te okazały się nieskuteczne i to Hiszpania w niedzielę zagra w finale z Argentyną lub Anglią. Robert Lewandowski zaprezentowany w barwach w Chicago Fire. Polak wziął udział w pierwszym treningu nowej drużyny. Odpowiadał też na pytania dziennikarzy. Szansa na debiut lewego jest już w nocy z czwartku na piątek.
3: Pewnie znajdę się w składzie, ale wszystko pewnie będzie zależało jeszcze jak będę się czuł. Też nie wiem, na pewno trochę czasu jeszcze potrzebuję treningów, to żeby też wejść do drużyny, więc wszystko pewnie będziemy robili tak krok po kroku, żeby był odpowiedni moment.
2: Lewandowski przeniósł się do Chicago Fire po 4 sezonach w Barcelonie.
4: Sześć na dziewięć w SC

0: Powtarzaliśmy to już wielokrotnie, ale ten kawałek naprawdę sprawia, że jakoś tak wchodzimy wszyscy w zadumę i wszyscy bujamy jak te pieski na tylnej szybie w samochodzie głowami.
1: A ja mam takiego pieska, ale to zupełnie na, że tak powiem, inne opowieści. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jakie są najlepsze ekranizacje książek i komiksów i po prostu wysypał się worek waszych głosówek.
0: Zatem proszę bardzo, zaglądamy do worka numer jeden.
2: Dobry, według mnie najlepsze ekranizacje jest to Dr. Sam Stephena Kinga oraz Zielona Mila.
0: Proszę no, bardzo, można. Bardzo,
1: oczywiście, że można, jak najbardziej. Ja myślę, że w ogóle uruchomi się w pewnym momencie dyskusja czy DC, czy Marvel. Ja zawsze najbardziej kochałam Marvela, chociaż z DC Batman Nolana był genialny, natomiast uwielbiam taki fragment w Deadpoolu, kocham po prostu, w którym przychodzi taki mroczny, zły charakter i Deadpool patrzy na niego i mówi, Boże, jakiś ty mroczny, urwałeś się z DC. Bardzo to było fajne.
0: Słuchaj, w ogóle nie mam pojęcia, o czym mówisz.
1: Naprawdę?
0: Absolutnie.
1: Mówisz,
0: kompletnie.
1: Ja całego Marvela mam na pamięć. Strażnicy Galaktyki, Deadpool,
0: DC,
1: mój ulubiony.
0: Marvel.
1: Błagam cię.
0: Ludzie, pogadam z kimś, kto ma pojęcie o prawdziwej kinematografii.
3: Co prawda książka była lepsza z tego, co pamiętam, bo czytałam dawno, ale jednak film też jest cudowny i mówię tutaj o Forreście Gumpie.
0: A w ogóle punktem wyjścia do dzisiejszego tematu jest pierwszy w historii pokaz Krzyżaków, prawda?
1: Tak, w 60 roku, dokładnie 15 lipca, tenże pokaz się odbył.
4: Dzień dobry, no to jak Krzyżacy, to moje ulubione nazwisko, Urlich von Jungingen. Uwielbiałem to mówić za dzieciaka i te od tej pory mi to sprawia przyjemność. Pozdrawiam wszystkich, miłego dnia.
5: Wielki mistrz Ulrich von Jungingen wzywa twój majestat, panie i księcia Witolda, na bitwę śmiertelną. I aby męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, śle wam te dwa nagie miecze.
6: Reklama.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
12: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni ci nowe wrażenia.
13: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Reklama.

0: Jaka jest według Pani najlepsza ekranizacja książki?
1: Według mnie najlepszą ekranizacją są Noce i dnie.
0: A dlaczego?
1: Ponieważ postacie są barwne, prawdziwe, akcja jest żywa i bliska życiu.

0: Ależ się uruchomiła po prostu wyobraźnia i przede wszystkim wspomnienia, bo pytamy dzisiaj o najlepsze ekranizacje książek i komiksów i tego jest mnóstwo.
1: No i proszę bardzo, coś z twojego podwórka?
2: Są wakacje, więc przychodzi mi na myśl Pan Samochodzik i Templarikę. Oczywiście na wakacje się oglądało. To dla dzieciaków, a dla starszych trochę była taka książka Przylądek strachu i później był taki film z De Niro, a jeszcze wcześniej z Robertem Mitchumem. Polecam serdecznie.
0: Jak ktoś nie widział, niech zobaczy. Ja się w życiu chyba tak nie bałam jak na Przylądku strachu, a z drugiej strony nic mi tak nie robiło wakacji jak Pan Samochodzik.
1: No właśnie, a propos.
3: Ja chciałbym znaleźć skarb templariuszy.
4: Powiedziałeś, że nie zależy ci na bogactwie.
3: Ale nasze muzeum jest biedne. Przydałoby się trochę dobrych eksponatów.
5: Nagraj się na Messengera Eski Rock.

0: Dziś, proszę Państwa, rozmawiamy o tym, jak tekst literacki można przełożyć na ekrany kinowe, ale też czas na poetykę nagłówków.
1: Ach, szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: No i ja trafiłam na taki nagłówek, że naprawdę żałuję, że Kondzia tu nie ma. Żony piłkarzy były oburzone, bo Lewandowska chciała gotować dla ich mężów. Kroiła się solidna afera. No i wiesz, co by Kondzia powiedział? Wiadomo, nie? Powiedziałby, że boi się, kiedy jego żona gotuje.
0: Na szczęście tego, z tego co wiemy, w ogóle nie robi. Dramat polskich influencerów. Bad Bunny nie zaprosił ich do La Casita. Dwa pytania. Kto? Do czego?
1: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
3: Łukasz Bąk.
4: Pomóż, że średnie spalanie w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich, miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
3: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
13: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
14: Inaczej futryna na 10 liter.
15: Ościeżnica.
14: A teraz na 3. Tam są drzwi.
15: Vox.
16: Tam są drzwi.
17: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
3: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Warszawa.
1: Drużyna Deschampsa zdeklasowana przez Hiszpanów. Francuskie media bezlitosne. Atak na dzieci w Bielsku-Białej. Ambasador Ukrainy dziękuje polskim władzom za reakcję. W raporcie Rancho Zemsta Wiedźm sprawdzimy, co działo się w nocy w Jeruzalu.
2: SK Rock. Raport.
1: Siódma, Anna Kruszyńska, zapraszam. Byli faworytami turnieju i marzyli o Mistrzostwie Świata. Teraz są na deskach. Załamanie w Dallas, tak francuskie media komentują porażkę swojej reprezentacji w półfinale Mistrzostw Świata. Trójkolorowi przegrali z Hiszpanią 0-2 i to La Roja zameldowała się w finale mundialu. Francuskie media od rana skupiają się na historycznej porażce. O czym więcej nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Drużyna Deschampsa zdeklasowana przez Hiszpanów. Tak porażkę komentuje sportowy dziennik L'Équipe. Francuscy dziennikarze nazywają ofensywę swojej drużyny apatyczną i nie są w stanie znaleźć pozytywów w grze. Niemoc Francji, piłkarze brutalnie zderzyli się z rzeczywistością. To z kolei komentarz Le Monde. Nastroje w Hiszpanii z kolei można by zmierzyć najlepiej, ale chyba z sejsmografem. Tak cieszyli się kibice po drugiej bramce na rynku w Saragoście. To znów się dzieje, jesteśmy w finale mundialu, pisze rano hiszpańska marka. A dziś La Furia Roja pozna swojego rywala w finale. W drugim meczu półfinałowym mundialu zagrają dziś wieczorem Anglia i Argentyna.
1: A pierwszy gwizdek o 21:00.
2: To jest raport.
1: Ambasador Ukrainy dziękuję polskim władzom i służbom za reakcję na incydent w Bielsku-Białej. Nikt nie ma prawa poniżać, zastraszać, ani okazywać agresji wobec drugiego człowieka, zaznaczył w nagraniu opublikowanym w sieci Wasyl Bodnar. 54 Nastolatek, który zaatakował w bielskim autobusie ukraińskie nastolatki, usłyszał już zarzuty, za które grożą mu 3 lata więzienia. Ambasador Bodnar zwraca uwagę na to, że w obronie dziewczynek stanęli kierowca autobusu i jedna z pasażerek.
4: Ta agresja wymierzona jest w dziecko, zostały przekroczone wszelkie granice. Dlatego wydarzenie, do którego doszło w autobusie w Bielsko-Białej, nie jest jedynie historią o agresji. Jest przede wszystkim historią o człowieczeństwie, o empatii, o zdrowej reakcji społeczeństwa.
1: Incydent w Bielsku-Białej był też szeroko komentowany przez polskich polityków. Premier oświadczył, że to ohydne wydarzenie i dowód, że szczucie przynosi fatalne skutki. Ponad 300 kontroli lokali gastronomicznych, 31 mandatów na kwotę ponad 9 tysięcy złotych i 10 zakwestionowanych próbek lodów. To efekty działań zachodniopomorskiego sanepidu. Kontrole przeprowadzono na przełomie czerwca i lipca. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły higieny oraz niewłaściwego postępowania z żywnością.
5: Nieprzestrzegania zasad higieny przez personel, niewłaściwego przechowywania żywności, wykorzystywania sosów bez oznaczonego terminu przydatności do spożycia, przechowywania wafli i mieszanek do produkcji lodów po upływie terminu przydatności do spożycia, braku aktualnych orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych u osób, które mają kontakt z żywnością oraz braków dokumentacji.
1: Mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na koniec powrót kultowego polskiego serialu Rancho Zemsta Wiedźm. Nakręcono już wszystkie sceny ławeczki pod kultowym sklepem w Wilkowyjach i od dziś zmienia się lokacja planu zdjęciowego. Co się działo w nocy w Jeruzalu?
6: Proszę, uwaga, kamera, akcja.
7: Ale myćkę zrobiłaś.
8: No wypadeczek mu się wydarzył i chciałam go oszczędzić. Katarzyna Wilk, charakteryzator, więc uruchomiłam moje magiczne kredki i sztuczną krew.
9: Ile trwało robienie tych wszystkich czerwonych śladów, tych zadrapań, krwawych ran?
8: 15 minut.
6: Cięcie.
10: No dzisiaj koniec. Bogdan Kalus. I koniec w Jeruzalu.
1: I ławeczki koniec?
10: Mebla tak, ale naszych przygód jeszcze nie, bo jeszcze mamy 2 dni zdjęciowe w sierpniu z finalizacją naszych karkołomnych pomysłów. No i spotykamy się pod domem Czerepacha.
1: A na planie ostatniego sezonu Rancha była Elżbieta Piotrowska.
11: Można lubić, można nie lubić, można oglądać, można nie oglądać. Trzeba przyznać, że rzeczywistość polską potrafią oddać jak nikt inny.
12: Wiecie co? Mam tego dosyć, po prostu dosyć!
13: Aś ty córkę wychowała.
12: Ja?
14: Pogoda.
15: Boże, jakbym w domu była.
16: No, widzisz.
15: Bardzo to ciekawe jest. Jeśli chodzi o pogodę, to ja polecę Markiem Twainem, jeśli można, który powiedział, klimat jest tym, czego się spodziewamy, a pogoda tym, co dostajemy. Dzisiaj dostaniecie dużo słońca, a czego się spodziewać, kto to wie?
16: To ja polecę Wojtkiem Manem. Pogoda jest jak koń. Każdy widzi.
0: Szkoda. 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
16: A dzisiaj razem z Państwem rozważamy sobie na temat ekranizacji i książkowych, i komiksowych, jakie Wam najbardziej zapadły w pamięć.
15: No mówisz, każdy widzi. Widać mnie, nie widać. Widać, nie widać. Różnie to bywa.
16: Aniu, co u Ciebie w raportach?
1: Będą Tatry, turyści z Półwyspu Arabskiego wrócili do Zakopanego.
16: No, Herzlich Willkommen!

0: Autopromocja. Już jutro o 21 w kawałkach mojego życia Dariusz Kozakiewicz. Przechodzimy dalej.
1: Wow, ale fajnie, fajnie, fajnie. W 1960 roku 15 lipca w Łodzi odbył się pierwszy publiczny pokaz filmu historycznego Krzyżacy i z tej okazji pytamy was o to, jakie są najlepsze ekranizacje książek i komiksów.
0: Właśnie, a propos Krzyżaków.
2: No. Czekaj, możemy od razu bobra upolować, bo jak się twojemu stryjowi rana od niedźwiedziego sadła otworzy, trzeba ją z chromem bobrowym zatykać. Od razu się wygoi.
0: Już wtedy mówili, dzień dobry, czy są bobry.
1: Dokładnie to robi kąciomienie.
0: Oczywiście, że tak. Proszę państwa, macie oczywiście bardzo dużo ciekawych propozycji. Jedna z nich, no absolutnie skradła nasze serduszka już teraz.
3: Oczywiście komiksy, czyli Asterix i Obelix. I przecudowny film, z którego cytaty od lat krążą w wielu polskich domach, czyli Asterix i Obelix, misja Kleopatra.
4: Bez kamieni nie ma budulca, a bez budulca nie ma pałacu. A bez pałacu nie ma pałacu.
0: Bez słuchaczy nie ma radia. A bez radia nie ma radia.
5: Idea, coś cię przerywa.
6: Telefon zaufania Eskirok.
5: Ja? Czekaj, przekręcę, spróbuj.
7: To nie czynię, czynię. Przepraszam, ale...
6: 691-613-613.
0: Zobacz, Aśka, jak zrobię tak, to słychać. Słychać, słychać, nie słychać. Nie słychać, słychać. Fajnie, co?
1: Ty masz władzę.
8: Dobrze rokuje.
1: Taka władza to jest coś. Słychać, nie słychać. Słychać, ale teraz będzie słychać. Dobrze będzie słychać, bo to Nothing But Thieves i Evolution.
0: Proszę głośniej.

0: tyle razy. Cudownie się czyta, cudownie ogląda.
1: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Kunet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie. Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
1: Reklama.

0: to jest oczywiście YouTube i utwór pod tytułem Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. A ten utwór pojawił się na ścieżce dźwiękowej Batmana.
1: Dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy o ekranizacjach i książkowych, i komiksowych, o tych wszystkich, które zapadły Wam w pamięć. A propos tego, co zapada w pamięć, to na pewno rokowizna. Kolejna się zbliża wielkimi krokami. Proszę Państwa, 7-8 sierpnia widzimy się w Gdańsku, w pięknym Trójmieście. Na miejscu będzie Klaudia, będzie Dawid. Będą też wspaniałe zespoły takie jak Airborne, Avatar, Koma, AC Drinkers, Perturbator, Royal Republic.
0: Nocny kochanek, Illusion, Pull the Wire, The Analogs, Zenek Grabowski i Romantycy Lekkich Obyczajów. Wszystko to do Waszej dyspozycji. Trzeba nas tylko bardzo ładnie przekonać.
1: Messengerski Rock, tam proszę powiedzieć, dlaczego to Państwo. W 10 sekund. Macie 10 sekund, dlaczego to Państwo i osoba towarzysząca pojawią się na rokowiźnie razem z nami. A żeby tak Wam dodać otuchy, to już teraz powiem...
2: Jesteś zwycięzcą, dasz radę, dobiegniesz do tej mety i będziesz diamentem. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą.
3: SK Rock.

0: Dosłownie za chwilkę, 7:30 na naszych zegarach, więc przybędzie Ania Kruszyńska z raportem Eskiroka. Już teraz zaglądamy do Meliny i dowiemy się, kto w tym tygodniu wystąpił Marcina Mellera.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eskirok.
2: Chodziłam do szkoły na piechotę, 6 km na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
3: Karma wraca.
2: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller.
3: Dobrało się
2: ja i ty. Na razie sobie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków. To jest dokładnie to samo.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Dorota Szalongowska.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: 7:30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Są wstępne ustalenia policji w Sławnie. Chodzi o nastolatka, który zginął w wypadku z udziałem nieoznakowanego radiowozu. Chłopak miał z niewyjaśnionych przyczyn zjechać hulajnogą elektryczną na przeciwległy pas ruchu i zderzyć się z policyjnym samochodem. Do wypadku doszło wczoraj przed południem w Kowalewicach na drodze powiatowej w gminie Darłowo w Zachodniopomorskim. Funkcjonariusze biorący udział w zdarzeniu byli trzeźwi. Lokatorzy części kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy wrócą do swoich mieszkań. Kilka dni temu doszło tam do uszkodzenia fragmentu ściany. Mieszkańców ewakuowano. Uszkodzona ściana kamienicy została doraźnie zabezpieczona. Pełna naprawa będzie możliwa dopiero po przygotowaniu ekspertyzy technicznej, która określi zakres koniecznych prac. Te prace będą musieli wykonać właściciele kamienicy.
5: To jest raport.
6: Dziś uznawane jest za główne źródło dezinformacji. 20 lat temu powstał Twitter. Publiczne uruchomienie serwisu odbyło się 15 lipca 2006 roku, a w 2023 roku po przejęciu przez Elona Muska zmienił nazwę na X. Przez unijne i międzynarodowe instytucje platforma uznawana jest obecnie za główne źródło dezinformacji w internecie.
5: SK Rock Sport.
6: Hiszpania zameldowała się w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. W półfinale pokazała znakomitą grę i pokonała w Francję 2-0. Hiszpanie zdominowali sytuację na boisku, grali uważnie w obronie, a w ataku byli w stanie zaskoczyć Francuzów. Dlatego trener reprezentacji Hiszpanii, Luis de la Fuente, podkreślał po meczu.
7: Jestem
6: nieustannie pod wrażeniem tego, do czego zdolny jest ten zespół. Z meczu na mecz robią postępy. To nie jest za darmo, to nie jest przypadek, to talent, ciężka praca, poświęcenie, wysiłek, samodoskonalenie i tak dalej. Rywalem Hiszpanii w finale będzie wygrany z drugiego półfinału, w którym Anglia zmierzy się z Argentyną, a to spotkanie dziś o 21:00. Michał Skóra się zmienia. Belgię na Francję. Piłkarz reprezentacji Polski przeszedł z belgijskiego Gent do Lens. Nowy klub Skórasia to aktualny wicemistrz Francji.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: Cześć robaczki, w temacie dnia jeden, tylko jeden i uważam to od wielu, wielu lat. Potop, potop, jeszcze raz potop. Moim zdaniem lepszej ekranizacji książki w Polsce nie ma.
1: Im więcej patrzę, tym większa ochota do żeniaczki bierze.
2: Kiedyś lub.
1: Niech mnie kule biją.
3: SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Proszę Państwa, obiecywaliśmy i słowo się rzekło, a właściwie rzeknie za chwilę czas na wielkie rozdawnictwo z okazji rokowizny 2026.
1: Mówi się zawsze, słowo się rzekło, kobyłka u płotu, ale tym razem nie mamy kobyłki, za to mamy wspaniałe głosówki.
0: Tak jest, halo. Kto z Państwa przekona nas do tego, żeby pojechać na rokowiznę do Gdańska?
2: Cześć. Ja to w sumie bym chciał ten bilet na tą rokowiznę, tylko pod warunkiem, że ktoś z Was będzie kierowcą na powrocie. Nara.
0: Niestety, nikt nie zaprosił, nawet tam biletów nikt nie dał, więc nie wygraliśmy i chyba nie wygramy. Kto jeszcze?
3: Moi kumple Siłki to Siłki Karki, takie żastrach. Chyba wiecie, komu na koncert lotki macie dać.
0: Ale co to za straszenie z rana?
1: Ej, błagam, co na gołe klaty? Ej.
0: Przekonałaś?
4: Cześć, uważam, że ja powinienem dostać te bilety, ponieważ muzyka sprawia przyjemność, a ja chciałem sprawić przyjemność swojej partnerce. Pozdrawiam.
0: No, to ładne, to ładne.
1: Ładne, miłe, tak, bardzo.
0: Drugi stopień podium.
1: Dobra.
0: I uwaga, na pierwszy stopień podium wdrapuje się pan Grzegorz.
5: Całe moje serce kocha was, całe moje serce kocha. Dziękuję za bilety, kocham was, dziękuję bardzo, kocham.
1: Proszę.
0: A to Witek Sprytek, co? Proszę bardzo. Panie Grzegorzu, do zobaczenia, znaczy nie z nami, z Klaudią i z Dawidem i ze wszystkimi pozostałymi widzami na rokowiźnie w Gdańsku, ale proszę się nie martwić, jutro, pojutrze, popojutrze i pojutrze też będziemy rozdawać.
1: Będzie weekend.
0: No to po weekendzie.
1: Dobra.
6: Reklama.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
12: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
13: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
14: Musisz wejść na wyższy poziom?
15: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
16: Lidl. To się opłaca.
6: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: wszyscy, Marvele, DC, klasyki, komiksy, a może klasykę ze studiów pamiętam, Christine, no, Stephena Kinga, w 83 chyba John Carpenter wyreżyserował? Poczytać, obejrzeć, to jest dopiero ekranizacja przełożona w 100%.
1: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Ja nie wiem, na co ja się mam zdecydować. Jeszcze przypomnieliście mi Christine, czyli po prostu genialne kino i tego cudownego Plymouth Fury z 58 roku, po prostu genialne kino. Ja naprawdę nie wiem. Dzisiaj mówimy o ekranizacjach książek i komiksów i jest szaleństwo.
1: Uwielbiam takie tematy dnia, bo właściwie tylko wystarczy, że przypominam, jaki jest temat, a potem państwo już robicie wszystko za nas.
2: A ja uważam, że Harry Potter to bardzo fajna książka, w sensie wszystkie tomy i że ekranizacja też spoko bardzo, szczególnie te ostatnie filmy, części i w ogóle wszystko. Wszystko.
3: Trzeba to wypić. Tak, trzeba wszystko wypić.
4: Na zdrowie, Harry.
5: Eska Rock.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No to jeszcze szybciutko, głupie i niemądre tytuły. Mąż kazał mi przytyć, tak mówi Heidi Klum. No jakoś będzie musiała to przetrawić.
2: Dobre, ja z kolei, słuchajcie, nawet się przyjrzałam. Ile dzieci ma Michał Wiśniewski, którą żoną była mandaryna? Rozrysowaliśmy wam to. I rzeczywiście, słuchajcie, był cały graf, te rysunki były proste, a ja się i tak pogubiłam, przysięgam, przegrzały mi się synapsy przy ślubie w Vegas.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
13: Na zysk?
12: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
13: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
12: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
13: W takim razie kieruj mnie na zysk.
14: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
15: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
16: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
17: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
16: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
17: Bo zależy mi na sobie.
16: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
18: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
19: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Ewakuowano dwa obozy na Wałnicy we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie Brauna. Zmiana na ulicach Zakopanego. Wrócili turyści z Półwyspu Arabskiego.
2: SK Rock. Raport.
1: 8:01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Pozalewane ulice, auta brodzące przez wodę i tramwaje ze zmienioną trasą. Tak od rana jest we Wrocławiu i wielu miejscowościach Dolnego Śląska po nawałnicach. Sytuację na Dolnym Śląsku śledzi dla nas Krzysztof Staszkiewicz.
3: Sytuacja jest dynamiczna. Nagłe ulewy zalewają drogi. Tak jest m.in. we Wrocławiu. Pod wiaduktami kolejowymi zebrana woda sięga niemal do drzwi SUV-ów, które próbują przez nią przejechać. Tramwaje stoją przez pozalewane torowiska. Strażacy walczą także z połamanymi gałęziami czy z zalewaniem posesji. Tak jest m.in. w powiecie trzebnickim. W Obornikach zalewa mieszkania, a w Trzebnicy woda wdziera się do przedszkola.
1: W ciągu ostatniej doby dolnośląscy strażacy otrzymali ponad 400 zgłoszeń. Sporo pracy od wczoraj mają też śląskie służby. W regionie ewakuowano dwa obozy. Strażacy wyjeżdżali do blisko 100 interwencji.
4: Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w Jaworznie i w Sosnowcu. Prewencyjnie, z uwagi na warunki pogodowe, ewakuowano również obóz harcerski w Kuźni Raciborskiej. W sumie ponad 100 osób.
1: Mówi Aneta Gołębiowska, rzecznik śląskich strażaków. Niemal cała południowa połowa Polski jest w alertach z powodu intensywnych burz. W pasie od Śląskiego i Łódzkiego po Podkarpacie i Lubelszczyznę są to ostrzeżenia drugiego stopnia.
2: To jest raport.
1: Utrudnienia na autostradzie A2. Zablokowana jest trasa w kierunku Poznania. To po wypadku w powiecie kolskim. W okolicach Polic Mostowych bus zderzył się z samochodem osobowym.
5: Kierowcy obydwu pojazdów w chwili zdarzenia byli trzeźwi. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby trafiły do szpitala. Na miejscu trwają czynności.
1: Mówił Daniel Boła z kolskiej policji, a utrudnienia mogą potrwać do godziny 10. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie Grzegorza Brauna do prokuratury. Złożył go prokurator generalny. Ma to pozwolić na ogłoszenie liderowi Konfederacji Korony Polskiej zarzutów dotyczących m.in. pozbawienia wolności lekarki w Oleśnicy. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Wrocławscy śledczy pięciokrotnie próbowali przesłuchać Grzegorza Brauna i ogłosić mu zarzuty. Polityk torpedował te działania, nie stawiał się na wyzwania, przedstawiał usprawiedliwienia i składał różnego rodzaju wnioski. Ostatni raz w maju pojawił się w prokuraturze, ale w trakcie ogłaszania mu zarzutów opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie referenta oraz przekazanie sprawy do innej jednostki. Śledczy z Wrocławia przygotowali więc wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie polityka na przesłuchanie. Resztę formalności dopełnił prokurator generalny, który złożył go do Parlamentu Europejskiego.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Turyści z Półwyspu Arabskiego wrócili do Zakopanego. Nie ma co jednak liczyć na to, że będzie to najazd jak w poprzednich latach, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
7: Wbrew pojawiającym się publikacjom w szeroko rozumianych mediach, zarówno tych społecznościowych, jak i portalach informacyjnych, nie ma najazdu turystów arabskich na Zakopane. Na pewno nie przekroczymy 50% ilości gości turystów arabskich do zeszłego roku. Będzie to gwałtowny spadek.
8: Na pewno mniej niż poprzednio latach, ale na pewno też więcej niż głosiły prognozy. Pojawiały się głosy, że ich w ogóle nie będzie.
9: Mnie ostatnio odwiedził też konsul z Omanu. Też mówił, że dzięki temu, że tych lotów jest więcej, obserwują ponowne zainteresowanie Polską, Zakopanem.
1: Dodaje Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego, a w poprzednich latach turyści z krajów arabskich wypoczywali w Zakopanem nie tylko latem, ale także jesienią.
10: A jaki jest idealny rodzaj turysty?
11: A ja jestem bogaty i umyty.
12: Pogoda. Daj spokój a propos tego umyty, to rzeczywiście leje po prostu jak z cebra, od Krakowa po Poznań przez Wrocław oczywiście. No i niestety tam jest masakra, ale przejdzie koło 12, już przestanie na pewno leć. Nawet koło 11 już ominie.
10: Nie będę przypominał, kto o 6:05 mówił, ładna pogoda Polsce, będzie przyjemniej, w ogóle fajniusio.
12: Ja się znam na pogodzie jak kura na pieprzu.
10: No to prawda.
0: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
13: Od 6:00 do 9:00
0: w SC Rock.
10: A jak tak akurat dziobnie sobie trochę pieprzu, to jak je znosi jaja? Popieprzone.
12: No, nie, takie w kropki, jak przepiórcze. No, robi się przepiórką wtedy, dobrze? Powiedziałam.
10: Aniu, co u ciebie?
1: U mnie dla odmiany duży ptak drapieżny. Bielik nabrał sił pod skrzydłami leśników i wrócił do natury.
12: Ciekawie, jakie ten ma jaja.
10: No, w końcu to duży ptak.

0: dużo się pojawia w ogóle niesamowitych tytułów, bo mówimy dzisiaj o najlepszych ekranizacjach książek i komiksów. Ja na przykład bardzo lubię Harlana Cobena ekranizację oglądać.
1: Świetno,
0: bardzo...
1: ostatnio na Netflixie się pojawiają.
0: No właśnie i to jest zawsze dobra rozrywka.
1: To prawda. Proszę Państwa, a propos tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, to warto wspomnieć, że w 1960 roku w Łodzi odbył się pierwszy publiczny pokaz filmu historycznego Krzyżacy. No i z tej okazji dzisiaj rozmawiamy o najlepszych ekranizacjach książkowych i komiksowych, ale Państwo do końca jeszcze zaznaczacie jedną ważną rzecz.
2: Dzień dobry, wiewiórki i bobry. Trochę mam wyrzut sumienia dzisiaj, bo jako stały słuchacz niestety nie będę mógł Was dzisiaj słuchać. Tak się dzień poukładał, natomiast nie wiem, jaki jest temat, bo późno się włączyłem do dyskusji. Hehe. Chciałem tylko przypomnieć, że dzisiaj 15 lipca, czyli rocznica bitwy pod Grunwaldem, jednej z najważniejszych bitew średniowiecza.
1: A zobacz, że ci polscy patrioci na przykład nie mają takich koszulek. Grunwald 1410, pamiętamy, nie?
0: No właśnie, ja też tak uważam, że tak powinno być. Właśnie najważniejsze to te nagie.
1: No,
0: i one muszą być dwa.
1: Zdecydowanie. Kto jeszcze z Państwa?
3: Ja najbardziej lubię ekranizację twórczości Stephena Kinga. Mimo, że Stephen Król jest królem horrorów, to dla mnie najlepsze dzieła na ekranie to Zielona Mila, Skazanie na Shawshank, no i świetny film Stań przy mnie na podstawie noweli Ciało.
1: I proszę Państwa, jeszcze teraz trzeba przerwać na chwilę program, bo pojawiły się zażalenia.
4: Dzień dobry, Poznań zaprzecza, nie ma ani kropli deszczu.
1: No, za to Wrocław rano myślał, że będzie fajnie, a jest dalany.
5: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ja mam taki apel. Czy ja mogę się już nie zajmować pogodą?
1: Pewnie, w ogóle zwolnij się.
0: Dobrze, zwalniam się.
1: Jeszcze piosenkę zapowiedzaj, już sobie pójdziesz.
0: Aha, dobrze, nie, bo już myślałam, że już mam wyjść. Suede, Emotionally Unavailable, to coś o mnie.
1: No to do zobaczenia, Asia.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
10: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
0: Reklama.
12: SK Rock Warszawa.

0: mi się bardzo podoba w pustyni i w puszczy. I książka, i film.
1: Nie wchodź na niego! Nel, nie!
2: Stasiu, zobacz!

0: No, w autobusie i w tramwaju świetnie się czyta. Jak jeżdżę, zdarza mi się to, czasem tak robię. Niestety rzadko mi się zdarza. Fakt, że dzisiaj pytamy o najlepsze ekranizacje książek i komiksów. Marta napisała w odniesieniu do Znachora. Też czytam teraz, żeby sprawdzić, która wersja filmowa jest najbardziej zbliżona do książki. I jednak ta z Anną Dymną. Widziałam też pierwszą ekranizację Znachora, także porównuję powieść do wszystkich trzech filmów. Ale zanim zaczęłam czytać Znachora, czytałam jego kontynuację, Profesor Wilczur, także wiem, jak się potoczyły jego losy po odzyskaniu pamięci. Asiu, polecam, pozdrawiam
1: tylko
0: serdecznie.
1: Proszę nie zdradzać.
0: Nie zdradzę, ale ja to właśnie zaraz się zabieram i czytam.
1: Słuchaj, a to oglądałaś?
2: Witam Eskerą. Jeżeli chodzi o ekranizację, to ja uwielbiam Ślep tęsknot świateł, polska książka, genialna rola Frycza, który wcielił się w Dario. Ładna ekranizacja, elegancka ekranizacja.
0: Nie widziałam, bo ja się strasznie boję. Ja wiem, ja odkąd pojawiła się na świecie moja córka Agata, oglądałam tylko filmy z happy endem. Tak mi weszło i dopiero teraz znowu uczę się oglądać trudne filmy, no ale przyjdzie taki czas, że obejrzę.
1: Panie Dario, Asia nie oglądała.
3: Czekasz na moich kolegów, a jak do ciebie przyjdą, to mówisz tak, proszę pana.
4: Oczywiście, proszę pana.
3: Dziękuję bardzo, całuję rączki, oczywiście, proszę pana.

0: może to akurat nie jest ekranizacja, ale utwór, który absolutnie też jest związany z kultowym serialem. A już teraz czas na raport Westerok, Ania Kruszyńska w gotowości.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. 3 osoby zginęły, 3 zostały ranne. Raport zaczynamy od nocnego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Drony bojowe uderzyły w obwód odeski. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne. W Strzelinie trwa akcja gaśnicza. W rynku płonie wiata śmietnikowa. Zgłoszenie strażacy dostali przed 6 rano. Pierwsze zastępy zastały na miejscu już rozwinięty pożar. Obejmował również elewację budynku na wysokość 3 metrów. Nie ma osób poszkodowanych. Na tę chwilę przyczyny pożaru nie są znane.
1: To jest raport.
2: Po ataku w autobusie w Bielsku-Białej są zarzuty dla sprawcy. 54-latek odpowie za znieważenie z powodu przynależności narodowej 3 obywatelek Ukrainy i naruszenie nietykalności cielesnej jednej z nich. Do zdarzenia doszło w miniony weekend w Bielsku-Białej, ale jak pokazują statystyki, do podobnych ataków dochodzi w Polsce coraz częściej. W 2024 roku policja odnotowała ponad 760 przestępstw z nienawiści, a w 2025 roku ich liczba wzrosła do blisko 1200. Pani Maria, Ukrainka, która od 8 lat mieszka w Polsce, mówi, że z hejtem spotyka się systematycznie.
3: Kiedy zatelefonuje do mnie rodzina z Ukrainy, ja boję się rozmawiać po ukraińsku, dlatego, że miałam taką kiedyś sytuację, kiedy ja zaczęłam rozmawiać po ukraińsku z córką przez telefon. Jeden pan zaczął krzyczeć, po co ja rozmawiam po ukraińsku, tu jest Polska, nie Ukraina.
2: Dodajmy, że zatrzymanemu w Bielsku-Białej mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Prokuratura nie wnioskowała o tymczasowy areszt. Mężczyzna ma dozór policji i zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi.
1: SK Rock Sport.
2: Skuteczny duet Kane i Bellingham kontra Messi. Taki pojedynek dziś wieczorem w drugim półfinale Mistrzostw Świata. Anglia zagra w nim z Argentyną. Abi Celeste są o 2 mecze od powtórzenia sukcesu z Kataru i obrony tytułu. Wymagający turniej przed polskimi siatkarzami. W Chicago rozegrają ostatnie zawody fazy zasadniczej Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. Mecz z Bułgarią dziś o 19:00. Obecnie Polacy są na 3. miejscu, więc są blisko awansu do finałów rozgrywek.
0: I pytanie, które wszyscy sobie zadają w głowie, ale się nie przyznają. Czy Lewandowski będzie na trybunach?
4: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.

0: Jaka jest według pani najlepsza ekranizacja książki?
1: Uważam, że film nie oddaje tego, co jest w książce. Nigdy nie lubię oglądać filmu, jeśli przeczytałam książkę, bo to nie do końca się zgadza.
2: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Słuchajcie, jest tyle rzeczy, których człowiek nie widział i nie czytał, a dzisiaj pytamy o najlepsze ekranizacje książek i komiksów. No i jest taka rzecz, którą znam z tekstów, ale w życiu tego nie widziałam.
1: No, to przypomnijmy sobie, o czym mowa, bo państwo słuchając Eski Rock pewnie też znacie to przynajmniej z fragmentów.
2: Ja bym chciał docenić coś, taki film jak Fanatyk, czyli ekranizację o fanatyku wędkarstwa. To jest po prostu arcydzieło, że z czegoś takiego zrobiono film, nakłoniono naprawdę niezłą obsadę i ten film wyszedł naprawdę dobrze.
1: To jest film na podstawie pasty internetowej po prostu.
0: Tak, to jest
1: niejaki Malcolm XD to napisał. No i wiesz, była z tego straszna beka w internecie, a potem Piotr Cyrwus i jego niezastąpione...
3: Karasie jedzą gówno.
4: Karasie jedzą gówno?
3: Sam jesteś gówno jadę.
5: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: Reklama. Eska Rock Warszawa.
12: Najlepsza klasyka rocka.

Ja jestem ogromnym fanem książek Johna Grishama. Oczywiście spora część jego książek została zekranizowana i nomen omen sam Grisham do nich, do tych filmów pisał scenariusze, ewentualnie uczestniczył przy współtworzeniu. Wiadomo, że te oklepane, tam Raport Pelikana czy Ława Przysięgły, które co chwilę latają w TV, to wszyscy znają na pamięć. Ale na mnie spore wrażenie wywarł film, ekranizacja powieści Firma z 93 roku. Film z 93 roku z młodym Tomem Cruise'em. Co prawda jeden z głównych wątków został przedstawiony w filmie odwrotnie, ale sens na szczęście został zachowany. Naprawdę fajny, mroczny klimat filmu.

0: O rany, gdybyśmy mieli przeoglądać teraz, to chyba nie ma takiego słowa. Gdybyśmy mieli obejrzeć teraz wszystkie te propozycje, które państwo nam podsyłacie, to nie starczyłoby nam, nie wiem, najbliższego miesiąca.
1: Tak, bardzo mi się podoba słowo przeoglądać. Ja tylko mam bardzo do was taki poważny apel, jak wgrywacie głosówki albo do nas dzwonicie, to uważajcie.
0: Ale przesłuchać już można.
2: Chciałem powiedzieć tylko, kurde, jestem na pobierze prędkości. Cholera, pojechałem za szybko, tak mnie zaskoczyłem. Chciałem polecić Wyspę Tajemnic, Shutter Island. Genialna rola DiCaprio przy okazji wszystkim. Jest po prostu rewelacja.
0: Absolutnie oglądałaś?
1: Tak, jest, ale jak ja się znowu bałam.
0: No, to prawda. Ale z drugiej strony pan prawie został bohaterem serialu Drogówka.
3: Telefon zaufania Eskirok.
4: Witam ponownie, bo jakoś tak jeszcze nie mogłem się pogodzić z tym, że się dozłączyłem.
3: 691 613 613.

0: Nie warto. Napisał nam człowiek z Poznania przed chwilą.
1: To nie jest o naszym programie chyba, co? Że nie warto, nie liczy się.
0: Nie wiem, to państwo nam musicie powiedzieć. No. Proszę państwa, zdradzamy kulisy tego, jak wygląda nasza współpraca. My z Asią nadajemy ze studia w Warszawie. Napisaliśmy do Jara Sobierajewicza, który znajduje się aktualnie w studiu w Poznaniu. Mówimy, Jaro, może opowiesz nam coś o filmie, o ekranizacji książkowej, która zrobiła na tobie wrażenie.
1: Odpowiedział bardzo prosto. Nie
0: będę z wami rozmawiał.
1: To tak ja do nas napisał. Ja tylko mu napisałam, co jeszcze powtórzę na antenie, będziesz coś chciał.
0: No, to prawda. Dziękujemy. My tutaj jutro wrócimy. A co z Jarem, to nie wiemy.
2: To było 6/9 w ESC Rock.
3: Wychodzę z pomieszczenia i mnie nie ma.
0: A państwo jak zawsze byliście najlepsi.
2: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni ci nowe wrażenia.

0: sklepu Biedronka. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
6: Reklama.
7: W Wielkopolsce osobówka uderzyła w drzewo, w wypadku zginęły dwie osoby. Pożar sięgał drugiego piętra, w Strzelinie zostało ewakuowanych ponad 20 osób. Nabrał sił pod skrzydłami leśników. Bielik po 2 tygodniach wrócił na wolność.
8: SK Rock. Raport.
7: 9.1, Anna Kruszyńska zaprasza. Maciej Eś z zarzutami w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Od tego zaczynamy raport. Były członek zarządu PFN i zarazem były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odpowie za nieprawidłowości dotyczące kampanii Sprawiedliwe Sądy. Ale na razie nie znamy jeszcze szczegółowej treści zarzutów, jakie postawiła Maciejowi Eś rzeszowska prokuratura. Chodzi o wielomilionowe finansowanie kampanii dotyczącej sądów w czasie rządów PiSu ze środków PFN-u. Były szef Krajowej Rady po przesłuchaniu i zarzutach wyszedł na wolność. Ma zakaz opuszczania kraju. Teraz pilne informacje z dróg. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Na Krajowej 32 w Kotowie, w pobliżu Grodziska Wielkopolskiego, osobówka uderzyła w drzewo. W wypadku zginęły dwie osoby.
9: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Mazdą, 26-latek, nie zachował ostrożności podczas wyprzedzania samochodu ciężarowego. Zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Kierowca i 23-letni pasażer ponieśli śmierć na miejscu. Trzeci z mężczyzn został przetransportowany do szpitala.
7: To pasażer, który jechał na tylnym siedzeniu osobówki, powiedziała nam Aleksandra Hoffman z grodziskiej policji. Na miejscu cały czas są utrudnienia w ruchu. Spore problemy kierowców też na A4 na Podkarpaciu. Na odcinku między Rzeszowem a Sędziszowem doszło do wypadku. Po chwili na stojące w korku pojazdy najechała osobówka. W sumie zderzyły się tam 3 auta i ciężarówka. Autostrada w stronę Krakowa jest zablokowana. Korek ma ponad 5 kilometrów.
1: To jest raport.
7: Pożar sięgał drugiego piętra. Ponad 20 osób zostało ewakuowanych. To w strzeli koło Wrocławia. Ogień z wiaty śmietnikowej przeniósł się na elewację bloku.
10: Już po 2 minutach podjęli akcję gaśniczą, potwierdzając pożar wiaty i pożar elewacji zewnętrznej budynku na wysokości ponad 3 metrów. Z budynku ewakuowano łącznie 24 osoby.
7: Relacjonuje Jarosław Łuczak ze Straży Pożarnej w Strzelinie. Ogień został ugaszony. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na razie nie wiadomo, jakie są przyczyny pożaru.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Nabrał sił pod skrzydłami leśników i wrócił do natury. Bielik przez 2 tygodnie dochodził do siebie w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt prowadzonym przez nadleśnictwo Zamrzenica. Osłabionego ptaka znalazł jeden z leśników.
11: Podejrzewamy, że podczas polowania w jakimś płytkim zbiorniku wodnym wybrudził się tym takim mule. Posklejało to mu na tyle pióra, że przez kilka dni nie latał. No, podupadł na kondycji. Dzisiaj taki najfajniejszy dzień dla nas, bo to wypuszczenie zwierzęcia po okresie rehabilitacji, czyli święto wielkie w ośrodku. To już jest ten moment, kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę. Dostał jeszcze rybę, widać, że jest najedzony.
12: Pięknie poleciał.
11: Poleciał, mamy sukces.
12: Nawet było słychać ruch powietrza.
13: Tak, no te skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
11: Teraz patrzymy sobie na drzewo, próbuję usiąść.
7: Z Hubertem Zienowskim i Tomaszem Janką z Nadleśnictwa rozmawiał Dawid Olszewski. Wypuszczony Bielik został wyposażony w nadajnik GPS oraz obrączki ornitologiczne, dzięki którym leśnicy będą mogli śledzić jego wędrówki i dalsze losy.
0: Pogoda.
7: Dziś pogodnie, na północy możliwe słabe opady deszczu, w centrum i na południu przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 24 do 27 stopni, a na wschodzie do 29 kresek. Chłodniej na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem, tam około 21 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hektopaskali.
0: Eskarok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: temacie tego, co mówił Wojtek z Asią, że nie chciałem z nimi dzisiaj gadać. To prawda, ale to nie tak, że ich nie lubię. To jest, wyjaśnię to Państwu, także człowiek wstał przed chwilą. Dopiero się rozkręca, myśli o tym, co mądrego powiedzieć, a tu przychodzi do pracy i od razu mów. Oni są rozkręceni, a ja, tak jak mówiłem, jeszcze jedną nogą w łóżku. No i człowiek by wypadł na antenie jak taki maluch przy Ferrari, krótko mówiąc. A teraz już jakoś tak się rozkręcę i może mi się uda coś mądrego powiedzieć do 12 w kultowych historiach, które się właśnie zaczynają. Pan Jaro mówi dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: 19 lat temu nagrała ten kawałek Amy Winehouse, a teraz zrobili to oni, The Rolling Stones.

0: wcale nie ostra, ale bardzo piękna piosenka zespołu Perfect Wyspa, Drzewo Zamek. A teraz będziemy w czasach, znaczy będę wspominał czasy przedinternetowe nawet, przed YouTube'owe na 100%.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Choć powieść jest bezpośrednio z YouTube'em związana. Teledyski, państwo pamiętają, była jakaś taka stacja telewizyjna, muzyczna, bardzo piękna, piękne czasy, kiedy człowiek mógł ją oglądać i nagrywać sobie teledyski na kasety VHS. Łezka wokół się kręci, wiem. Mi też. No w każdym razie wiedzieliśmy o tym, że teledysk do November Rain jest teledyskiem wyjątkowym, pięknym, wspaniałym, doskonale przemyślanym. No ale dopiero po latach okazało się, kiedy pojawił się YouTube, który wszystko przelicza, każde kliknięcie jest tam odnotowane, że ten teledysk rzeczywiście taki jest. To pierwszy z teledysków nakręconych przed erą cyfrowych takich właśnie rzeczy jak YouTube, który dokładnie 8 lat temu przekroczył jako pierwszy magiczną liczbę odsłon. Miliarda tych, którzy obejrzeli obrazek do tej piosenki.

0: świetny był ten pomysł z tym, by na Telebimach, na ich koncercie pojawiły się teksty piosenek. Czasem Fred Durst tak szybko śpiewa, że człowiek, który nie wychował się z językiem angielskim od przedszkola, to ma problem ze zrozumieniem fragmentów tekstu, no i mógł poodkrywać różnego rodzaju smaczki. Ech, niech wracają jak najszybciej znowu do Polski, bo się na ten koncert kolejny też chętnie wybiorę, jak ten na ten ostatni krakowski. Take a Look Around zespołu Limp Bizkit w Estorock. Pan Jaromaz znów do zgarnięcia płytę Reload Metallica, reedycja właśnie się ukazała. 29 lat, pięknej historii. Choć niektórzy mówią o Metallice, że zdradziła metal. Chciałem takie pytanie zadać, czy zdradziła, czy nie, ale boję się rzucać coś takiego, bo potem się okaże, że będą się Państwo tutaj bić na antenie, a tego byśmy nie chcieli. W związku z tym grzecznie pytam, czy ktoś ma ochotę, by taką reedycję albumu Reload Metallica dostać w prezencie. Messenger Eski Rock do dyspozycji. Proszę śmiało pisać albo nagrywać głosówki. Wiem, dzisiaj dzień bez telefonu, tak? No ale proszę jednak z niego nie rezygnować, bo jest do zgarnięcia płyta. Czekam.
1: Reklama.

0: najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen.
3: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
5: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Reklama. Eska Rock Radar.
7: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Niko Beck ogłosił premierę swojego nowego albumu studyjnego Everything Under the Sun, który ukaże się 30 października. Jak czytamy, nowy album to kwintesencja brzmienia Niko Beck, połączenie potężnych stadionowych hymnów, mocnych gitarowych riffów, wielkich melodii i bardziej osobistych, refleksyjnych momentów. A więcej o mocnym singlu Rattle the Cage przeczytacie na eskarock.pl.
6: Eskarock Radar.
8: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
9: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
10: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Just a Few. Zespół Foo Fighters w polskim radiu SK Rock. A teraz, no, ja nie lubię się bawić w rzeczy takie, wiecie, pudelkowe, ale kiedy historia dotyczy muzyki, no to jakoś trochę nie ma wyjścia. Pamiętają Państwo moment, w którym Chris Martin oświadczył, że bierze ślub z Gwyneth Paltrow, połączenie światów muzycznych i filmowych, muzycznego i filmowego, to było coś naprawdę niezwykłego. Wydawało się, że tam będzie wszystko pięknie i wszystko dobrze, no i przez jakiś czas było. Nawet przez długi, bo 13 lat w sumie byli małżeństwem. Ich związek skończył się oficjalnie 10 lat temu. Te kłopoty, które gdzieś tam się pojawiały, gdzieś tam czasem te informacje przemykały do mediów, okazały się być jednak kluczowymi w niemożliwości kontynuowania tego związku. Trouble i Coldplay.

0: Widziana Porno, Westrock. Czy już Państwo oglądali wywiad z grabarzem w Mielinie? Jest dużo o piłce nożnej. A ponieważ z Krzyśkiem jesteśmy z tego samego miasta, to gdy Krzysiek mówi o tej drużynie piłkarskiej z tego miasta, czyli z Poznania, to gęba się śmieje. Przynajmniej, nie wiem, Państwo może, jak są ze Szczecina, Wrocławia, Gdyni, Gdańska, Łodzi czy Warszawy, może śmiać się trochę mniej, ale serdecznie polecamy. A teraz 10 i raport.
1: Reklama.
2: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara.
2: Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski. Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
6: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Szereg nieprawidłowości, znamy wyniki kontroli NIK w Szpitalu Południowym. Setki interwencji strażaków po gwałtownych burzach na południu Polski. Dostosuje się do potrzeb Dominika L.O. w Radomiu. Potrzebuje, przebuduje swoje wnętrza.
3: SK Rock. Raport.
2: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczaniem świadczeń. Znamy wyniki kontroli NIK w warszawskim Szpitalu Południowym. To afera wokół tej placówki doprowadziła do ogłoszenia reformy ochrony zdrowia i zmian w systemie pracy i płacy lekarzy. Kontrolerzy wykazali szereg nieprawidłowości. Zastrzeżenia dotyczą też rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od działalności komercyjnej.
4: Na jednym z oddziałów nie zapewniono należytego rozdzielenia udzielania świadczeń pacjentom nieodpłatnie i odpłatnie. Działalność komercyjna prowadzona na tym samym oddziale i w tym samym czasie przez tych samych lekarzy, którzy pracują w ramach kontraktu z NFZ, może być uznana przez fundusz za naruszenie umowy.
2: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Kontrolerzy zwrócili też uwagę na nieaktualną dokumentację, zły stan części pomieszczeń oraz nieprawidłowości w organizacji pracy. Postępowanie wszczęto po doniesieniach dotyczących byłego już koordynatora SOR-u, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Miał też stworzyć ścieżkę VIP-owską dla polityków KO. Informacje o nim, a potem o szokujących praktykach w prosektorium Szpitala Południowego doprowadziły do dymisji dwóch wiceprezydentów Warszawy. Ogłoszono właśnie ich następców. Są to Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jędrysik.
3: To jest raport.
2: Sprzątanie po nawałnicach, a na horyzoncie kolejnym setki interwencji strażaków na południu Polski po gwałtownych burzach. Trudna sytuacja jest teraz we Wrocławiu, gdzie zalało ulice. W stolicy Dolnego Śląska ten poranek oznacza trudną drogę do pracy przez korki. Sporo pracy mają też służby na Podkarpaciu. Tam wyjeżdżały już do niemal 60 akcji.
5: Nasze działania polegały głównie na pompowaniu wody z zalanych piwnic po sesji, udrożnianiu przepustów drogowych. Usuwaliśmy także połamane gałęzie, konary i drzewa leżące na jezdniach i na chodnikach. W trzech przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.
2: Relacjonuje rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betlejam. Z kolei w Świętokrzyskiem służby miały już niemal 50 interwencji.
6: Między innymi przy 26 zdarzeniach dotyczących usuwania połamanych konarów drzew, 12 podtopionych budynkach oraz 5 interwencji dotyczyło podtopionych dróg.
2: Wylicza Marcin Bajur z Komendy Świętokrzyskich Strażaków. Niemal cała południowa połowa Polski jest w alertach z powodu intensywnych burz.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Radomski Kopernik przebuduje swoje wnętrza. Wszystko po to, aby Dominik Hołuj, który uległ ciężkiemu wypadkowi kolejowemu, mógł wrócić do szkolnej ławki. A więcej o tym Anna Badowska.
7: Nastolatek, który w lutym tego roku na stacji Wola Bierwiecka stracił obie nogi i dłoń, planuje od września kontynuować edukację w trybie stacjonarnym. Pierwsze liceum ogólnokształcące w Radomiu otrzymało środki finansowe na dostosowanie budynku do jego potrzeb. Tak zdecydowali radni na ostatniej sesji. Szkoła otrzyma 42,5 tysiąca złotych. Pieniądze pozwolą na usunięcie barier architektonicznych, w tym dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy podjazdów. Ma pojawić się także specjalne miejsce parkingowe.
1: SK Rock Biznes.
2: A na początek dane o inflacji w czerwcu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,5% rok do roku, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem spadły o 0,5%, podał Główny Urząd Statystyczny. Ponad połowa, bo 53% Polaków spodziewa się, że istotny wpływ na ich finanse będzie miał konflikt na Bliskim Wschodzie. Kolejne 46% wskazuje na wojnę w Ukrainie. Wynika z badania Banking on Banks, usługi finansowe w czasach niepewności. Na liście obaw finansowych znajduje się też inflacja i rosnące koszty życia, o które martwi się 48% ankietowanych. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,78 zł, za euro 4,32 zł. Aktualny kurs franka to 4,67 zł, a funta 5,07 zł.
1: Pogoda.
2: Dziś pogodnie, na północy słabe opady deszczu, a w centrum i na południu także burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 24 do 27 stopni. Najcieplej dziś na wschodzie, tam 29 kresek. Chłodniej na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem, około 21 stopni.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: shut up behind the boy. Stop yourself.
1: Nie pamiętam, do której płyty Metallica jest to nagranie. Kocham cię, kochanie moje, ale cover ma na mu też bardzo, bardzo fajny. Kwarancik po 10. Metallica do zgarnięcia. Przypomnę, na pewno Kocham cię, kochanie moje nie jest na płycie Reload, którą państwo mogą dziś wygrać. Płyta, która ma już 29 lat, czy mieć będzie dokładnie w listopadzie. Jest do zgarnięcia, no i Pawłowi uruchomiły się wspomnienia z tamtych dawnych czasów.
2: W tych latach, co powstała ta płyta, to wcześniej słuchałem Variance Madness z Anitą Lipnicką, jak jeździliśmy na obozy wiślarskie. Potem zobaczyłem Until It Sleeps, teledysk z płyty Load, o ile dobrze pamiętam. Dlatego fajnie by było mieć też płytę Reload.
1: Tak, fajnie. W ogóle fajnie mieć płyty w domu. Ja przynajmniej jestem z tego pokolenia.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Jak wyjdzie nowa płyta YouTube gdzieś na jesieni, to też ją mieć będę na półce. A z tej płyty pierwsze nagranie. Street of Dreams.

0: przed nami seria festiwali o nazwie Rychowizna. Within Temptation też się pojawią na tym poznańskim na pewno. Nie mogę się doczekać spotkania z tymi Holendrami, ponieważ byłem w miejscowości, w której historia się zaczynała. Mam zdjęcie z tabliczką i chcę im pokazać. Myślę, że będą w szoku. Myślę, że tylko prawdziwi fani tam docierają, a jakiś tam dziennikarz z Polski to będzie dla nich jednak duża niespodzianka. Ciekawe, czy na koncert w Poznaniu wpadnie też ten, który tu z nimi śpiewa, czyli Piotr Rogocki. No dobrze, jeszcze temat Metaliki się pojawi. Do zgarnięcia przypomnę reedycję albumu Reload.
1: Cześć, dzień bez telefonu, a ja właśnie jadę i nagrywam głosówkę. To niezbyt poważne. Ale chciałem tylko powiedzieć, w ogóle Przemek z tej strony, to co zacząłeś mówić o tej, czy zdradziła, czy nie, to ja akurat od 90 roku jestem fanem Metaliki i ja ich nigdy nie zdradziłem, zawsze z nimi byłem, nawet jak nagrali Load, Reload, obcięli włosy i tak dalej, no jestem takim, można powiedzieć, ultrasem trochę.
0: Ultrasem, dobrze, nie chuliganem, bo bym się panie Przemku trochę wystraszył.
2: Kultowe historie w SC Rock.
0: No dobrze, państwo kojarzą takiego człowieka, Bret Michaels, grupa Poison, w latach 80. jeden z takich najgorętszych przedstawicieli, jak ktoś mówił, hairmetalu lat 80. No, generalnie człowiek, który już w XXI wieku raczej był no, takim schyłkowym okresie kariery, a mimo to pewna telewizja amerykańska, bodaj VH1, zatrudniła go do tego, by prowadził program w telewizji. Nie był to program o muzyce. Ten program nazywał się, z tego co pamiętam, Rock of Love, czyli generalnie był on i były kandydatki. No i te kandydatki miały walczyć o jego, jak to się mówi ładnie, sympatię. Wygrała niejaka Jess Rickleff, 24-letnia dziewczyna, która gdy wygrała, powiedziała, w zasadzie to ona niespecjalnie z tym Bretem ma ochotę gdzieś iść na jakąś randkę i powinien wybrać drugą. A drugą była bodaj Heather. Unskinny Bob, Poison.

0: bilet pewny do nieba bram. No, chętnie bym wszedł w taki temat. Oczywiście, po ile to niebo istnieje. Metallica, do zgarnięcia. Państwo w tej sprawie cały czas się odzywają.
1: Cześć, Jaro. Ja chętnie bym przygarnął taką płytę Metalliki. Jeżeli masz za dużo, to z przyjemnością przyjmę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
0: Śmieję się, bo nigdy, panie Adamie, nie ma za dużo. Cokolwiek byśmy państwu nie rozdawali, okazuje się, że chętnych jest zdecydowanie więcej niż nagród. No ale jeszcze do tego tematu wrócimy. Płytę podaruję komuś po godzinie 11. Tymczasem szykują się do grania Death Rox.
2: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon,
9: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Reklama.
11: Hi, you're listening to Serge Tankian.
12: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Escarock.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

The Troxy Wild Thing, Westrock. Państwo piszą cały czas w temacie Metallica do zgarnięcia reedycji albumu Reload. Jeszcze do tego tematu dzisiaj wrócimy. Joy Division to teraz taki zespół, który kiedyś przed laty na dobre rozkręcał muzykę nowofalową. W jego składzie był Ian Curtis, który, jak Państwo pamiętają, żył krótko, bo ledwie 24 lata, w maju była rocznica jego samobójczej śmierci. Gdyby żył, wokalista miałby dzisiaj urodziny. Okrągłe 70. Transmission.

0: zostawiam się głośno i Państwo też w tym temacie piszą o zdradzie Metaliki, jeżeli chodzi o metal. A to był zespół, który kiedyś mówiono o tym, że zdradził muzykę progresywną, bo poszedł w taki klimat bardziej, no taki przebojowy, tak jak grupa Genesis. Tutaj Yes i ich największy hit z tych lat, gdy już takiego czysto progresywnego rocka nie grali. 11 raport Eski Rock, a potem Queen i Bohemian Rhapsody.
1: Reklama.
2: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
3: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
9: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
10: Na zysk?
9: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
10: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
9: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
10: W takim razie kieruj mnie na zysk.
11: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
1: Reklama.
16: Akcja służb w Poznaniu. 29-latek groził, że zabije dzieci z trzech przedszkoli. Zarzuty dla Macieja Eś. Chodzi o nielegalne finansowanie partii politycznych. W raporcie Tryb Offline. Dziś Światowy Dzień bez telefonu komórkowego.
17: SK Rock. Raport.
16: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Groził, że zabije dzieci z trzech przedszkoli w Poznaniu. 29-latek został szybko namierzony i trafił na 3 miesiące do aresztu. Mężczyzna zamieścił w internecie wpis, w którym zapowiedział, że do zbrodni użyje maczety, po czym popełni samobójstwo.
18: Kilka godzin później mężczyzna został zatrzymany. Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego o przestępstwo przygotowania do zabójstwa oświadczył, że się do niego przyznaje. Wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
16: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat więzienia. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków.
17: To jest raport.
16: Zarzuty sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy i nielegalnego finansowania partii politycznych PiS i Solidarnej Polski usłyszeli były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś i były szef Polskiej Fundacji Narodowej Cezary J. Po kilkugodzinnym przesłuchaniu prokuratura w Rzeszowie zwolniła obu do domów, mówi prokurator regionalny Jaromir Rybczak.
19: Prokurator uznał,
1: uznał, że wystarczające na dalszym etapie postępowania będzie zastosowanie wobec nich zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, no i zwolnił ich z zatrzymania.
16: Śledztwo dotyczy domniemanych milionowych nadużyć przy finansowaniu kampanii przez Polską Fundację Narodową. Podejrzani nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Grozi im do 10 lat więzienia. Chcieli przejść przez ulicę na pasach, trafili do szpitala. Łódzka policja bada przyczyny groźnego wypadku na skrzyżowaniu Alei Włókniarzy i Drewnowskiej. 55-latka kierująca Hyundaiem straciła panowanie nad autem, wjechała na chodnik i potrąciła dwie osoby.
19: Pokrzywdzeni to mężczyzna i kobieta w wieku lat 46. Oboje zostali przetransportowani do szpitala. Kobieta z urazem zębów oraz ogólnymi stłuczeniami, natomiast mężczyzna ze złamaniem lewej ręki oraz podejrzeniem złamania lewej nogi. Dalej sprawą tą zajmują się policjanci z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w ruchu drogowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
16: Relacjonuje Maksymilian Jasiak z łódzkiej policji. Kierująca była trzeźwa.
17: Słuchacie raportu w SC Rock.
16: Jest z nami w pracy, na urlopie, a nawet budzi nas ze snu. Dziś Światowy Dzień bez telefonu komórkowego ma zachęcić do oderwania się od ekranów smartfonów i spędzenia dnia w trybie offline. Niektórzy świętują, ale nie z własnej woli.
20: Nie bardzo, dopiero odwaliłem wczoraj telefon i szukam gdzieś, żeby naprawić.
21: Pan dzisiaj trochę świętuje, tak?
20: Tak jest.
22: Nie mam czasu posiedzieć w telefonie. Pracy nie używam telefon, bo dużo mamy klientów i nie ma czasu na to.
21: A jakieś aplikacje takie najpopularniejsze albo może niecodzienna?
23: Instagram.
21: Czyli tego typu rzeczy,
23: tak,
21: standardowo.
23: Dokładnie, standardowo.
22: Używam tylko zadzwonić tam do rodziców, do bliskich, Telegram, bo tam też jakby można napisać znajomym, a tak. No Instagram oczywiście to wystawić jakąś relację to na 100% jak gdzieś odpoczywasz, a tak na co dzień. Standardowe takie aplikacje.
16: Tematem zajął się Krystian Machalica.
24: Pogoda.
16: Z każdym dniem będzie coraz cieplej. Dziś od 24 do 27 stopni. 24 kreski w Kielcach i Krakowie, 26 w Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie i Poznaniu, 27 stopni w Lublinie i Szczecinie, a w Warszawie 28 kresek. Chłodniej dziś na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem, tam około 21 stopni, a ciśnienie w południe wyniesie 1008 hektopaskali.
25: Teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: witamy po 11. Miał padać u mnie w Poznaniu. Na horyzoncie dziś od południa widać ciemniejsze chmury, ale ten deszcz do stolicy Wielkopolski koniec końców nie dotarł. Może jeszcze dotrze. Jestem za, jak najbardziej. Woda zawsze się przyda. Metallica wciąż na tapecie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Oczywiście na płytę ja jestem chętny, tak jak pewnie cała masa innych ludzi.
0: Ale co pan, nikt w ogóle w tej sprawie się do nas nie zgłasza. Nikt, absolutnie. Nikogo to nie interesuje. Nie no, żartuję. Tłum dziki, a płytę Reload wciąż jeszcze nie ma nowego właściciela. Reedycja tego albumu oczywiście na 29-lecie. Proszę jeszcze w tej sprawie przez chwilę się do mnie odzywać. Za mniej więcej 10 minut będę podejmować decyzję, komu ją podaruję.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: McCreary w towarzystwie Slasha, McKagana i Smitha, Chada Smitha, między innymi. Takie zestawienie muzyków stworzyło taką właśnie kompozycję.

Ira i mój dom w SC Rock. No dobrze, kto dziś dostanie ode mnie płytę w prezencie? Są Państwo ciekawi? Ta propozycja mnie bardzo zaciekawiła, ponieważ ja generalnie nie lubię wesel, nie lubię wyciągania pieniędzy, najpierw na prezenty, potem jeszcze na różnego rodzaju, na przykład słodkowe na żarcie. Bardzo lubię takie wesela, śluby, które przynoszą ciekawe rozwiązania. O tym rozwiązaniu

0: rozwiązaniu usłyszałem na przykład w tej głosówce.
1: Hej, zamiast kwiatów w prezencie ślubnym mamy podarować jakąś płytę, więc pomyślałam, że to dla mnie ta płyta byłaby bardzo dobrym prezentem, który mogłabym przekazać dalej na nową drogę życia.
0: To jest bardzo dobry pomysł. Pani Katarzyno, no ja taką płytę z przyjemnością młodej parze przez pani ręce podaruję. Gratuluję, proszę się odezwać w temacie adresu do wysyłki nagrody. No to temat rozdawnictwa dzisiaj mamy zamknięty, ale jutro znów będzie reedycja Reload do wygrania.
2: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bardzo lubię sobie marzyć o tym, że mógłbym się przenieść w czasie i pojawić na jakimś koncercie, na którym nie miałem szansy się pojawić. W poniedziałek mieliśmy 41. rocznicę na przykład Live Aid. Oj, bardzo chciałbym być albo w Filadelfii, albo na Wembley. Bardziej chyba jednak w Londynie. A jeżeli chodzi o zespół Pink Floyd, w 94. roku grali ostatnią trasę koncertową i wtedy pojawili się na praskim Strachowie, na tym wielkim, nazwijmy to, stadionie. Kiedy ze słuchaczami byliśmy na koncercie Bruce'a Springsteena, część opowiadała mi o tym, że miał okazję zobaczyć ten koncert. No ja wtedy miałem 18 lat i byłem bardzo biedny, więc szans raczej nie miałem. Ale gdybym miał wybrać inny koncert Pink Floyd, który mógłbym zobaczyć na własne oczy, to wybrałbym ten, który miał miejsce 37 lat temu na kanale di San Marco w Wenecji. Wtedy pojawili się na pływającej scenie. Proszę sobie zobaczyć te zdjęcia z powietrza. Tłum ludzi na brzegu, ale i na setkach łodzi przed sceną. Niezapomniany koncert, mówią ci, którzy byli, transmitowany zresztą na żywo do 20 krajów, a tam na miejscu ponoć widzów było podobno 200 tysięcy. Prawie dwa razy więcej zresztą niż planowały władze. No i to miało swoją ciemną stronę, bo sklepy były zabarykadowane, uczestnicy koncertów wspinali się na zabytkowe budynki, załatwiali swoje potrzeby dosłownie wszędzie. Setki ton śmieci, trudne do oszacowania straty w tak zwanej, jak to się ładnie mówi, substancji zabytkowej. No i sprzątanie terenu po koncercie miało też być bardzo drogie. Rozwścieczeni mieszkańcy mieli po koncercie szybko doprowadzić do dymisji burmistrza i rady miejskiej. Zresztą dwóch nawet radnych zostało postawionych przed sądem za zbyt duże koszty, które musiało miasto ponieść po występie Pink Floyd's.

0: pierwsza kupiona kaseta w życiu to była kaseta Michaela Jacksona i album Bad. Stąd tak wielki szacunek mam do między innymi tego nagrania. Choć to oczywiście nie Michael, tylko cover. Alien and Farm, Smooth Criminal. Cóż jeszcze wydarzy się przed godziną 12? Będziemy mówić i grać pewną piosenkę, która zapowiadała koniec stacji radiowych, a raczej gwiazd radiowych z powodu pojawienia się obrazku ruchomego zwanego wideo. Ale najpierw Aerosmith.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors Owostrawa. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Mikation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

0: Biedronka. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
6: Eska Rock Radar.
7: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Fani zespołu Queen w ostatnich tygodniach coraz częściej zaczynają zadawać pytania o przyszłość formacji. Ta, choć od 2010 roku działa jako Queen i Adam Lambert, to od dłuższego czasu nie koncertuje i nie podejmuje żadnych innych działań twórczych. Teraz głos w sprawie zabrał Roger Taylor i wskazał powód takiego stanu rzeczy, a więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
6: Eskarok Radar.
8: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
9: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Jaded i Aerosmith w Esterok. 77 lat temu na świecie pojawił się Trevor Horn, człowiek, który, mówiłem dziś o zespole Yes, nawet kiedyś pojawił się w składzie tej kapeli, gdy odchodził z niej John Anderson. To był też znany producent, który pracował z Tino Turner, z projektem o nazwie Frankie Goes to Hollywood, z Paulem McCartneyem, Sealem, Grace Jones, czy grupą Genesis. Ale to, co najważniejszego w muzyce zrobił, zapamiętamy dzięki tej piosence. Video Killed the Radio Star. The Buggles.

0: wspominałem o tym, że w poniedziałek minęło 41 lat od Live Aid, gdy Dire Straits pojawili się na scenie stadionu Wembley, pojawili się w towarzystwie tego właśnie pana, który ma swój dość duży udział, przyznajmy, w piosence Money for Nothing. Za moment 12, pan Jero mówi już do usłyszenia, do jutra.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy uważam miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Ktoś pomógł, że średnie spalanie w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich, miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
10: Znowu muszę się zająć windykacją.
11: To coś z indykiem?
10: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
11: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm. I mogę zapomnieć o windykacji.
12: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
13: Ale duża.
14: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
13: To co?
14: To do Media Expert.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
17: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: Reklama.
18: Dolny Śląsk mierzy się ze skutkami nawałnic. Prezydent Warszawy ma wyciągnąć wnioski po kontroli NIK-u w Szpitalu Południowym.
19: SK Rock. Raport.
18: Minęła 12, a Michał Przybyła, zapraszam. Ponad 400 interwencji na całym Dolnym Śląsku. W regionie trwa wielkie sprzątanie po wieczornych i porannych nawałnicach. Najwięcej interwencji było wczoraj w powiecie karkonoskim i Jeleniej Górze. W samym Wrocławiu strażacy interweniowali około 50 razy.
20: Większe opady deszczu w obornikach śląskich, około 80 mm. 23 z 34 obozów harcerskich prewencyjnie ewakuowane. W wyniku tych wszystkich zdarzeń związanych z przejściem frontu burzowego nie odnotowano osób poszkodowanych.
18: Mówi Paweł Pyclik z Biura Wojewody Dolnośląskiej. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla całej południowej Polski.
19: To jest raport.
18: Rafał Trzaskowski zapewnia, wyciągniemy wnioski z raportu NIK. Opublikowany dzisiaj dokument potwierdza nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Wskazuje na liczne błędy w działalności placówki dotyczące m.in. godzin pracy lekarzy. Informacje o raporcie pokrywają się też z ustaleniami dotyczącymi tzw. saloniku VIP w szpitalu.
21: My w tej chwili
0: koncentrujemy się na tym, co dalej. I te wszystkie wnioski, które będziemy w tej chwili wyciągać z tych raportów i z własnych analiz, z własnych kontroli, z własnych audytów, mają właśnie posłużyć temu, żeby nieprawidłowości się już nie powtarzały.
18: Podkreśla prezydent stolicy. Rafał Trzaskowski powołał też dziś dwie nowe wiceprezydentki Warszawy, Magdalenę Młochowską i Izabelę Marcewicz-Jędrysik. Na stanowiskach zastąpiły zdymisjonowane po aferze w Szpitalu Południowym Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę.
19: To jest raport.
18: W najbliższy weekend Sieradz Włódzkiem stanie się stolicą polskiego fryzjerstwa, a to za sprawą kolejnej edycji Sieradz Open Hair Festival. Rafał Różycki.
21: To jedyna w Polsce i unikalna w skali Europy miejska impreza plenerowa, która łączy awangardowe fryzjerstwo, pokazy mody i koncerty gwiazd.
22: Warto przyjechać, bo to wydarzenie ma niepowtarzalny klimat.
21: Zapewnia Michał Sitarek z Urzędu Miasta Sieradza. Najlepsi fryzjerzy w Polsce pokażą, co potrafią. Na sieradzkim rynku będą prezentować oryginalne i szalone fryzury, a o muzyczną oprawę tego wydarzenia zadbają m.in. Lady Punk i Artur Rojek.
1: SK Rock Biznes.
18: Polski rynek motoryzacyjny notuje najlepszy miesiąc od początku roku. W czerwcu zarejestrowano ponad 362 tysiące pojazdów. Wzrost napędzały przede wszystkim firmy, które zwiększyły rejestrację o ponad 10% rok do roku. Inflacja w Polsce spadła do celu Narodowego Banku Polskiego. W czerwcu ceny były wyższe o 2,5% niż rok wcześniej, w maju ponad 3%. Główny Urząd Statystyczny podaje, że do wyhamowania wzrostu cen przyczyniły się przede wszystkim tańsze paliwa, transport i żywność. Ekonomiści oceniają, że do końca roku inflacja powinna utrzymać się na podobnym poziomie. Do Gdańska trafi 20 nowych tramwajów z bydgoskiej Pesy. Kontrakt wynosi 524 miliony złotych i obejmuje dostawy najdłuższych tramwajów w Polsce. Każdy będzie miał blisko 47 metrów długości i pomieści 321 pasażerów. Zakup zostanie sfinalizowany z unijnego KPO, a producent będzie miał 3 lata na realizację zamówienia.
1: Pogoda.
18: Polska znów podzielona. Na północy piękna, słoneczna pogoda, a na południu mogą tworzyć się gwałtowne burze. Synoptycy ostrzegają też przed ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Najcieplej dziś w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie, Łodzi i Bydgoszczy, bo w okolicach 28-29 stopni, w Krakowie, Kielcach i Szczecinie 27, w Poznaniu 21, w Zakopanem 19.

0: Iggy Pop i Last for Life w Asterok. 14 minut po godzinie 12. W środę 15 lipca 2026 roku Łukasz Szeciłowski. Kłaniam się nisko i zapraszam do spędzenia ze mną czasu na antenie Eski Rock aż do 15. Teraz proszę Państwa zespół, który jest trochę zespołem, albo nawet bardzo zespołem spod naszych skrzydeł i który już dziś o 21.15 zaliczy swój debiut na Colors of Ostrava. Swoją drogą, nasza ekipa jest w Czechach, w Ostrawie, na naszych socialach. Polecam bardzo gorąco. Są relacje, są rolki, na których możecie zobaczyć, co tam w tej Ostrawie się dzieje. No a dziś o 21.15 tegoroczni SK Rockstar, czyli panowie z Flying Bison, zadebiutują na Rec Stage tegoż właśnie festiwalu. Polecam bardzo gorąco. Jeśli nie będą Państwo na miejscu, to na pewno na naszych socialach znajdą Państwo relacje z tego wydarzenia. Flying Bison, Like a Whisper in the Night, teraz w Westerok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

She Sells Sanctuary to grupa The Cult w Esterok, a my teraz przez chwilkę, proszę Państwa, poczujemy się, jakbyśmy grali w GTA San Andreas i mieli tam nastawioną stację radiową, która nazywa się X. Jedną z piosenek, którą można było usłyszeć w tym radiu, to było Mother grupy Danzig. Ale niewiele osób pamięta, że gdyby nie genialny Rick Rubin, to w ogóle grupy Danzig by nie było. Po rozpadzie Misfits, Glenn Danzig, który śpiewał w Misfitsach, zorganizował zespół, który nazywał się Samhain, i na koncert tego zespołu jakimś dziwnym trafem właśnie trafił genialny Rick Rubin. Spodobał mu się ten zespół i postanowił podpisać z chłopakami kontrakt. Szybko jednak okazało się, że gitarzysta i bębniarz są ciut za słabi do tego, co Rick Rubin dla tej grupy planował, więc zostali po prostu wymienieni na lepsze modele. No i tak powstał zespół Danzig. A Mother? Mother zostało natomiast głównym singlem z debiutanckiego, wyprodukowanego przez Ricka Rubina krążka tej formacji. No to słuchamy. Danzig i Mother w Esterok.

0: Dokładnie w piątek minie równo miesiąc, proszę Państwa, od tego, kiedy udało mi się być na koncercie właśnie tych panów z Kings of Leon w łódzkiej Atlas Arenie. Koncert zresztą, nad którym Maska Rock miała patronat medialny, z czego jestem bardzo dumny, bo to był naprawdę świetny koncert, a wykonanie Use Somebody powaliło mnie na kolana. Tymczasem za chwileczkę w Este Rock będzie gość, który jesienią ruszy w trasę koncertową po Polsce, promując swój najnowszy krążek Chciałbym urodzić się, żebym latałem. Artur Rojek już za momencik i Syreny przed 13 jeszcze będę miał też dla Państwa prezenty. Proszę koniecznie ze mną zostać.
1: Reklama.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
3: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klimczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama.
14: Hi, this is Keith Richards.
15: My name is Gary Clark Jr.
16: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie

The Rolling Stones and the Stars z ich najnowszego krążka Foreign Tones w Esterok za nami. A ja mam teraz najnowszy krążek grupy Evanescence w rączce i bardzo chętnie komuś z Państwa ten krążek sprezentuję. Dorzucę jeszcze okulary przeciwsłoneczne Eskirok, może jakąś smyczkę, zobaczymy. Żeby ten krążek ode mnie zdobyć, plus gratisy od Eskirok, wystarczy odpowiedzieć mi na jedno bardzo proste pytanie dotyczące zespołu Evanescence. W którym roku ten zespół po raz pierwszy zagrał koncert w naszym kraju? Czekam na Państwa odpowiedzi na Messengerze Eskirok, oczywiście w formie głosówek. A już teraz Westerok Foo Fighters i These Days.

0: Arctic Monkeys i Do I Wanna Know w Esterok. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za chwileczkę najświeższy raport, bo zbliża się 13, a po raporcie zagram dla Państwa chyba największy przebój grupy Lynyrd Skynyrd. Będzie Sweet Home Alabama.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca. Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co? To do MediaExpert.
10: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Reklama.
17: Czarne chmury nad Czarnkiem. Ostrzeżenia dla kierowców.
18: SK Rock. Raport.
17: Minęła 13, a Michał Przybyła, zapraszam. Napięcie w PiS-ie. Jarosław Kaczyński zwołał posiedzenie władz partii. Wcześniej prezes PiS-u przekazał w mediach społecznościowych, że kierownictwo zajmie się wypowiedziami Przemysława Czarnka na temat Ukrainy. Za chwilę Jarosław Kaczyński ma też wygłosić oświadczenie. A w Sejmie jest nasz reporter Michał Rawa.
19: Tak jest, dzień dobry. Nie jest pewne, w jakim temacie Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie. Emocje tej sprawie dodaje to, że Przemysław Czarnek nie przyszedł dziś do Sejmu i zostawił puste miejsce na sali plenarnej obok Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiS-u przekonują jednak, że nic wielkiego się nie dzieje.
20: Ja myślę, że to nie chodzi o jakieś napięcie, tylko po prostu trzeba te słowa zweryfikować i tyle.
19: Mówi poseł Robert Telus. Sam Przemysław Czarnek w rozmowie z Wirtualną Polską podtrzymał swoje wypowiedzi na temat Ukrainy, ale stwierdził jednocześnie, że nie ma sprzeczności między nimi a słowami Jarosława Kaczyńskiego.
17: Do sprawy będziemy wracać.
18: To jest raport.
17: Kierowcy muszą uważać na burze i intensywne opady. W tej chwili mierzą się z nimi podróżujący ekspresową siódemką na odcinku Katowice-Kielce oraz kierowcy na autostradzie A1 Łódź-Poznań. Strefa opadów dotarła już do stolicy Wielkopolski i może pozostać w regionie co najmniej do 16. Trudne warunki panują też na S8 na odcinku Łódź-Wrocław oraz na autostradzie A4 Kraków-Tarnów. Ostrzeżenia obowiązują w 10 województwach. Zalane drogi, posesje i budynki to skutki gwałtowne. gwałtownej ulewy, która przeszła nad Raciborzem przed południem. Sytuacja jest już opanowana, jednak strażacy wciąż prowadzą działania. Do tej pory interweniowali ponad 150 razy, mówi Mateusz Musioł ze Straży Pożarnej w Raciborzu.
4: 3 z 4 dróg nieprzejezdnych, czyli chodzi o te drogi, które prowadzą na prawą stronę Raciborza. Można się było dostać tylko jedną drogą na prawą stronę Raciborza. Najgorzej było na drodze krajowej numer 45 na ulicy Starowiejskiej. Działania cały czas trwają jeszcze, głównie w dzielnicy Ostróg. Doszło do podtopień wielu budynków.
17: Synoptycy ostrzegają, że niespokojna pogoda może utrzymywać się na Śląsku do północy.
18: To jest raport.
17: Noworodek z promilem alkoholu we krwi. Dziecko trafiło do łódzkiego szpitala Matki Polki. Jego stan jest stabilny. Lekarze wspomagają jego oddychanie i przeprowadzają diagnostykę. Dziecko urodziło się w domu. Matką jest 36-letnia mieszkanka podłódzkiego Ozorkowa, której sąd wcześniej już odebrał 3 dzieci. W szpitalu był Grzegorz Mnich.
16: Nie ma już zagrożenia życia, ale alkohol może zaburzyć rozwój neurologiczny dziecka, mówi dr Katarzyna Fotecka-Piestrzeniewicz z Kliniki Intensywnej Terapii w Matce Polce.
21: Uszkodzenia organów mogą dotyczyć niedosłuchu w przyszłości albo problemów ze wzrokiem. Oczywiście najbardziej negatywne skutki widzimy, kiedy ta mama spożywa alkohol we wczesnym okresie ciąży.
16: Wiadomo już, że matka spożywała alkohol przez całą ciążę. Po wypisaniu ze szpitala trafi do pieczy zastępczej.
17: Okoliczności narażenia noworodka na działanie alkoholu wyjaśniają służby.
18: To jest raport.
17: Wielka machina historii ruszyła. W sobotę pod Grunwaldem odbędzie się rekonstrukcja słynnej bitwy z 1410 roku. Udział weźmie ponad 1000 rycerzy, nie tylko z Polski.
22: Przyjeżdżają do nas regularnie, czy to z Czech, czy to z Włoch, z Hiszpanii, z Wielkiej Brytanii. No i oczywiście gościmy też rycerstwo z Ukrainy.
17: Podkreśla Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku.
23: Pogoda.
17: IMGW apeluje o ostrożność, zabezpieczenie przedmiotów pozostawionych na zewnątrz oraz śledzenie bieżących komunikatów pogodowych. W centrum i na południu kraju prognozowane są nie tylko opady, ale także burze. Lokalnie może też spaść grad. Podczas burz wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. Więcej słońca na Warmii i Mazurach oraz na wybrzeżu, a temperatury wahają się od 23 stopni na południowym zachodzie do 29 na wschodzie.

0: Reason i Chuba Stank w S-Rock. 13 minut po 13 w środę, 15 lipca 2026 roku. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry. A teraz taki cytacik maleńki. Obchodów i pompy nie będzie. Będzie płyta zupełnie nowa, dla mnie bardzo szczególna. Dziękuję nią za sztamę, jaką mamy wy i ja. To słowa Katarzyny Nosowskiej, która w tym roku świętuje 30-lecie swojej działalności artystycznej. Płyta będzie podzielona na trzy części. Pierwsza już się ukazała, 4 utwory. Kolejna ma się ukazać niebawem, tak żeby w połowie października 2026 roku były już dostępne wszystkie utwory z tej płyty. No a jesienią Kasia rusza w trasę. Nosowska XXX, podczas której wykona zarówno największe utwory ze swojej solowej kariery, jak i premierowy materiał. Na koncertowej mapie znalazły się Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Kraków i Łódź. Także proszę łapać panią Katarzynę jesienią na koncertach. A my gramy pierwszy oficjalny utwór z nadchodzącej płyty Katarzyny Nosowskiej, Sos chaosu Westerok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

KNZ i Plamy na Słońcu w EST Rock. Kazik, który znany jest z tego, że potrafi bardzo ostro krytykować chociażby sam przemysł muzyczny. Taka krytyka przemysłu muzycznego również miała miejsce w wykonaniu Toma Petty'ego w jego piosence Into the Great Wide Open. Co prawda historia w tej piosence wygląda jak taka całkiem przyjemna i bajkowa, a jednak mimo wszystko jest to

ogromny pstryczek w nos dla tych wielkich wytwórni płytowych, które potrafią bardzo skutecznie zniszczyć artyzm w artyście. Swoją drogą, obrazek do Into the Great Wide Open to jest absolutny majstersztyk, w dodatku z doskonałą obsadą, bo główną rolę gra Johnny Depp, a oprócz tego pojawia się Faye Dunaway, Gabriel Anwar, Terence Trent D'Arby, czy chociażby Matt LeBlanc. No to posłuchajmy, bo to radio, więc teledysku nie włączymy, ale gdyby Państwo mieli ochotę, proszę sobie rzucić okiem. Tom Petty, Into the Great Wide Open.

0: co by o panach z Metaliki nie mówić, to w covery, oj, to oni potrafią. To Whiskey in the Jar, czyli cover grupy Thin Lizzy. No ale nie wolno zapomnieć choćby o Turn the Page, Boba Seegera, czy świetnym coverze Anti-Nowhere League piosenki So What. Metallica za nami, natomiast już na momencik też z Oceanu zespół, ale oni będą śpiewali swoją piosenkę The Offspring i Why Don't You Get a Job już za moment w Westrock.
1: Autopromocja. Melina w Westrock.
2: Ostatnio jak też sama poleciałam sobie samolotem, nie wiem, kilka razy.
3: A to bałaś się wcześniej samolotu?
2: 20 lat nie latałam.
3: Naprawdę?
2: No. Ja zaczęłam latać kilka lat temu. W ogóle nie było możliwości.
3: Ale bałaś się, że spadnie, czy...?
2: Nie, bałam się, że dostanę ataku paniki na pokładzie samolotu. Boję się, że spadnie tak samo jak każdy normalny człowiek. No boi się, że spadnie. No to nie jest nic takiego. Natomiast tak samo dlaczego nie chodziłam w ogóle do programów na żywo? Ja miałam to wpisane w kontrakcie normalnie. Edward Miszczak mi na to pozwolił, że nie muszę chodzić do programów na żywo, bo program na żywo był tym samym, czym samolot, czyli sytuacją bez wyjścia.
3: Sama pracowałaś w programach na żywo.
2: Tak. Potem masz sytuację bez wyjścia, rozumiesz?
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Dorota Szalongowska.
1: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esky Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
8: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
11: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
2: Na paznokcie.
1: A może na ratę za nowego SUVa od Bike?
3: Teraz Bike 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Reklama.
8: SK Rock Radar.
9: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Eric Bass, basista formacji Shinedown, opublikował niezwykle szczere nagranie, w którym poinformował o tym, że musi zrezygnować z koncertowania na jakiś czas. 51-letni muzyk przyznał wprost, że przeszedł dość poważne załamanie psychiczne i obecnie poddaje się specjalistycznej terapii. Co to oznacza dla fanów Shinedown? Więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
8: Skrock Radar.

To YouTube In A Life w Esterok, a ja przypominam, że cały czas mam dla Państwa najnowszy krążek grupy Evanescence, zatytułowany Sanctuary. Do tego krążka dorzucam smycz Eski Rock i okulary przeciwsłoneczne z logiem Eski Rock, rzecz jasna. Jeśli chcą Państwo ten krążek ode mnie dostać, plus jeszcze dodatkowe gadżety, to na Messengerze Eski Rock w formie głosówki wystarczy odpowiedzieć mi na pytanie, w którym roku po raz pierwszy grupa Evanescence zagrała koncert w naszym pięknym kraju. Czekam na Państwa głosówki jeszcze przez chwilkę, a po 14 rozwiążemy naszą dzisiejszą zabawę i ktoś z Państwa dostanie ode mnie płytę Evanescence. Tymczasem Westerok teraz Oasis i Stop Crying Your Heart Out.

0: Shiny Happy People to grupa R.E.M. w Esterok. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego środowego spotkania. Już za chwileczkę najświeższy raport w Esterok punktualnie o 14, a po raporcie mam dla Państwa numer Jeremy grupy Pearl Jam.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Daj spokój, a propos tego umyty, to rzeczywiście leje po prostu jak z cebra, od Krakowa po Poznań, przez Wrocław oczywiście. No i niestety tam jest masakra, ale przejdzie koło 12, już przestanie na pewno leć. Nawet koło 11 już ominie.
3: Nie będę przypominał, kto o 6.05 mówił, ładna pogoda w całej Polsce, będzie przyjemniej, w ogóle fajniusio.
2: Ja zawsze najbardziej kochałam Marvela, chociaż z DC Batman Nolana był genialny, natomiast uwielbiam taki fragment w Deadpoolu. Przychodzi taki mroczny, zły charakter i Deadpool patrzy na niego, mówi: Boże, jakiś ty mroczny, urwałeś się z DC. I bardzo to było fajne.
3: Słuchaj, w ogóle nie mam pojęcia, o czym mówisz.
2: Naprawdę?
3: Absolutnie.
2: Co ty mówisz?
3: Kompletnie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Juhu! Jedziemy.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Fantago.com.
1: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Reklama.
6: Są propozycje zmian w ochronie zdrowia. Prezes PiS szuka koalicjantów.
7: SK Rok. Raport.
6: Minęła 14, Michał Przybyła, zapraszam. Nie więcej niż 208 godzin pracy w miesiącu, normy na liczbę pacjentów zamiast łóżek i 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na umowę o pracę. To propozycje reform Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Swoje propozycje przekazały dzisiaj władze związku, które narzekają, że ministerstwo nie prowadzi z nimi dialogu.
8: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
6: Mówi Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca OZZL Lekarzy. Zdaniem związkowców nieprawidłowości w wynagrodzeniach dotyczą tych zatrudnionych wyłącznie na kontraktach i są wyjątkami od reguły.
9: Nie schodzi się do tego poziomu takiego standardowego doktora, który idzie do szpitala, pracuje ciężko, chciałby po prostu pomóc swojemu pacjentowi i przy okazji normalnie, godnie żyć. I tego głosu brakuje, więc my ten głos chcielibyśmy jakby do tej dyskusji na pewno dorzucić.
6: Mówi Filip Pierlejewski, onkolog. Jutro w Warszawie odbędzie się również posiedzenie trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia.
10: To jest raport.
6: Jarosław Kaczyński rozpoczyna budowę prawicowego paktu senackiego. Prezes PiS ogłosił współpracę przy jego tworzeniu z liderem bezpartyjnych samorządowców Markiem Wochem, byłym kandydatem na prezydenta. Celem jest wystawienie wspólnych kandydatów w przyszłorocznych wyborach do Senatu. Jak podkreślił Jarosław Kaczyński, nie jest jeszcze jasne, czy będzie to bezpośredni sojusz, czy komitet społeczny.
11: My opowiadalibyśmy się za komitetem, ale to oczywiście nie jest tak, że tylko my będziemy w tej sprawie decydować. Natomiast na pewno musimy się zjednoczyć po to po prostu, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie.
6: Ogłoszenie tej współpracy zaskakuje, ponieważ o podobnych działaniach, ale z Grzegorzem Braunem, Marek Woch informował w październiku ubiegłego roku. Przypomnijmy, że dotychczas pakt senacki tworzyły jedynie ugrupowania obecnej koalicji rządowej.
1: SK Rok Biznes.
6: Rada Przyszłości przyjęła pierwsze rekomendacje dotyczące długofalowego rozwoju Polski. Obejmują one m.in. wzmacnianie suwerenności technologicznej, wsparcie badań i innowacji, rozwój polskich firm technologicznych oraz lepszą ochronę dzieci i młodzieży w internecie. Propozycje trafią teraz do analizy w odpowiednich resortach i instytucjach publicznych. Inflacja w lipcu i w sierpniu ma utrzymać się w pobliżu celu Narodowego Banku Polskiego, a to zdaniem ekonomistów może skłonić Radę Polityki Pieniężnej do obniżenia stóp procentowych o ćwierć punktu procentowego we wrześniu. 4 nowe pociągi PESA wyjadą na trasy łódzkiej kolei już za tydzień. To pierwsze z 14 składów kupionych przez województwo łódzkie. Nowe pociągi będą stopniowo kierowane na najbardziej obciążone linie. Każdy pomieści do 350 pasażerów i rozpędzi się do 160 km na godzinę. A ja jeszcze tylko przypomnę, że bydgoska PESA podpisała właśnie kontrakt na 20 nowych tramwajów, które trafią do Gdańska.
1: Pogoda.
6: 10 województw z alertami. Dotyczą one burz, które przejdą przez południową Polskę, a będą im towarzyszyć ulewne deszcze i silny wiatr. Na wybrzeżu Warmii i Mazurach z kolei słonecznie. Najcieplej teraz w Rzeszowie, Lublinie i Łodzi, bo w okolicach 28 stopni, w Poznaniu i Zielonej Górze 18, w Zakopanem 16.

0: Nie przestawaj wierzyć. Don't Stop Believing i utwór Journey w Esterok. Na początek kolejnej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Proszę sobie wyobrazić, że 381 blisko milionów odtworzeń ma ten numer w wersji official audio, a w wersji tej mojej najbardziej ukochanej, czyli z 81 roku z Houston, w wersji oczywiście live, prawie pół miliarda odtworzeń tylko na samym YouTubie. Nie wspominam już o innych serwisach streamingowych. To tylko potwierdza moją teorię, że jest to jeden z najpiękniejszych i najlepszych numerów rockowych w historii tej muzyki. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko. Ciekawe, czy za kilkanaście lat powiemy to samo o piosence Evolution grupy Nothing But Thieves. Póki co, to jest świeżynka.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Radio Gaga to Queen w Esterok. Piosenka o miłości do radioodbiornika, a w zasadzie do radia jako instytucji. I wcale się nie dziwię, że ta piosenka powstała, szczególnie, że wówczas, kiedy powstawała, konkurencją stawały się telewizje muzyczne, których już praktycznie nie ma, a radio zostało. No ale jak można nie kochać radia, skoro na przykład w radiu można dostać prezenty i to takie naprawdę całkiem fajne. Dziś w ramach prezentów mam dla Państwa okulary przeciwsłoneczne, mam dla Państwa smycze z Kirok, no ale przede wszystkim najnowszą płytę grupy Evanescence zatytułowaną Sanctuary. Pytałem o to, kiedy po raz pierwszy grupa Evanescence pojawiła się w naszym kraju, no i z odpowiedzią pospieszył Przemo.
1: Witam, z tej strony Przemo, Mazury. Evanescence zagrał pierwszy koncert w Polsce 20 czerwca 2017 roku. Akurat pamiętam, bo to były moje 28 urodziny. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy Cię bardzo gorąco, Przemo, i z okazji tych 28 spóźnionych urodzin wszystkiego najlepszego. Spóźniony prezent też na te 28 urodziny do Ciebie leci pocztą. Gratuluję. A teraz piosenka, która niezależnie od tego, o czym by była, i tak wywołuje uśmiech na twarzy, a to przez to, że zaśpiewana jest z takim potężnym uśmiechem, który płynie aż z głębi serca. Spin Doctors i Two Princes w Esterok.

0: Muzyka Piotr Banach, słowa Katarzyna Nosowska, gościnnie Edyta Bartosiewicz. Moja i twoja nadzieja w Esterok za nami, a przed nami, proszę państwa, historia sprzed 35 lat o pewnym amerykańskim zespole punkowym, który to nawiedził w 91 roku nasz piękny kraj. To już niebawem w Esterok.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski, Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Reklama.

Aerosmith i Youngblood i My Only Angel w Esterok. A ja teraz mam, proszę Państwa, piosenkę zespołu, który 35 lat temu po raz pierwszy do naszego kraju przyjechał. To była jesień 1991 roku i panowie zagrali 3 koncerty w Gryfinie, Bydgoszczy i Białymstoku odpowiednio 10, 11 i 12 listopada. Frekwencja na tych koncertach była, no, powiedzmy sobie, średnia. Nikt wówczas nie przypuszczał, że 3 młodych chłopaków zza oceanu za kilkanaście lat będzie jednym z największych zespołów punkowych w historii tej muzyki. A mówię tu o zespole Green Day, którego zresztą pierwsza wizyta w Polsce jest bardzo dobrze udokumentowana. Jest nawet film na ten temat zatytułowany A jednak tu byli. Gdyby Państwo mieli okazję go obejrzeć, polecam bardzo gorąco, bo ten film pokazuje zupełnie innego Green Daya niż znamy go dziś. A my słuchamy Green Daya w Esterok, Wake Me Up When September Ends teraz.

0: Dorosłe dzieci to Turbo w Estrock. Widziałem tych panów na żywo w ubiegły czwartek w Namysłowie na Czochraj Bobra Fest. Świetny koncert z niespodziankami, bo proszę sobie wyobrazić, że podczas jednej piosenki gościnnie na scenie pojawiła się Ania Ortodoks z Kloster Keller. Tym numerem żegnam się dzisiaj z Państwem, dziękując za wspólnie spędzone 3 godziny na antenie Eski Rock. Już za chwileczkę moje miejsce zajmie Michał Cieślik. My natomiast słyszymy się już jutro, punktualnie o 12. Łukasz Szaciłowski, dziękuję bardzo za dziś. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, tak, proszę Panią. Cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Esce Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w Esce Rock. Autopromocja. Reklama.
8: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
14: jest fresh. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
15: Została nam już tylko apteczka.
14: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
15: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
14: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
16: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
14: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
16: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
17: Adamet, z pasji do rozwoju.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
20: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
21: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
22: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
23: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
24: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
25: Reklama. SK Rock Warszawa.
26: Wielkie sprzątanie po nawałnicach w Raciborzu. Kamizelki nożoodporne dla ratowników medycznych.
27: SK Rock. Raport.
26: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. W Raciborzu trwa sprzątanie i szacowanie strat po nawałnicy, która przeszła nad miastem przed południem.
28: Najgorzej sytuacja wyglądała w dzielnicy Ostróg w Raciborzu. Tam też było to epicentrum tej burzy, która przeszła. Łącznie do tych zdarzeń zadysponowane zostało około 50 zastępów, co nam daje liczbę między 220 a 250 osób. Nie, na szczęście zdarzenia dotyczyły tylko i wyłącznie podstopień.
26: Mówił Mateusz Musioł ze Straży Pożarnej w Raciborzu. Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują jeszcze do wieczora.
27: To jest raport.
26: Antyukraińskie banery w Owińskach pod Poznaniem. Policja zatrzymała dwie osoby. W nocy mieli wywiesić hasła nawołujące do nienawiści narodowościowej. To dwaj Polacy w wieku 29 i 49 lat.
0: Usłyszeli oni już zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych.
26: Mówił Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia.
27: To jest raport.
26: Ułatwienia w szkole Dominika Hułaja. Chłopak, który wpadł pod pociąg w Woli Wierkowickiej we wrześniu, ma wrócić do pierwszego LO imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu. Miasto przekazało szkole 42 tysiące złotych, by dostosować się do potrzeb chłopaka.
1: Mówimy o podjeździe, tak żeby mógł spokojnie na wózku wjechać do szkoły, ale również o miejscu parkingowym przystosowanym dla pojazdów, które przewożą osoby z niepełnosprawnościami, ale również jest szereg drobniejszych elementów infrastruktury w szkole, w klasie, w korytarzu, w holu szkolnym, które trzeba dostosować i na to wszystko jesteśmy gotowi.
26: Mówiła Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia. Dominik przechodzi teraz rehabilitację i przygotowuje się do korzystania z protez.
25: Wiadomości Radia Plus.
26: Do ratowników medycznych trafiają kamizelki nożoodporne. Mają być w każdej karetce na wypadek niebezpiecznych interwencji. W Kujawsko-Pomorskiem do medyków trafiło 240 kamizelek.
2: Są całkiem wygodne. Mieliśmy obawy, jak to będzie wyglądało, ale to są kamizelki, które są krótkie, nie krępują ruchów. Nie będzie to na wyposażeniu danego ratownika, tylko będzie to na wyposażeniu zespołu. Czyli jeżeli ambulans jest dwuosobowy, to dwie kamizelki.
3: Mamy na sobie taką kamizelkę?
2: Tak, no kamizelkę, jak widzimy, chroni klatkę piersiową, czyli płuca, opłucną, serce, aortę, narządy, które najczęściej są uszkadzane podczas ataku nożownika.
3: Mieliśmy okazję zobaczyć taki atak nożem.
2: No to taka specjalnie tutaj dla Państwa inscenizacja. Oczywiście to uderzenie nożem było tylko improwizowane, ale chronią przed właśnie uderzeniem ostrym narzędziem, szpikulcem czy nożem.
26: Jak działa kamizelka nożoodporna, zaprezentował naszemu reporterowi Krzysztof Wiśniewski z Pogotowia w Bydgoszczy. W samej Bydgoszczy dochodzi rocznie do około 25 przypadków fizycznej agresji wobec medyków.
25: Pogoda.
26: Deszczowo i burzowo jest teraz od Gorzowa przez Poznań, Kalisz aż do Częstochowy. W ciągu kilku kolejnych godzin popada i zagrzmi na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i Podkarpaciu. Meteorolodzy z IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz intensywnymi opadami deszczu dla 10 województw. Dotyczą one centralnej i południowej Polski. Synoptycy prognozują porywy wiatru do 115 km na godzinę i lokalnie do 90 mm deszczu. Alerty obowiązują do północy.

0: More Than a Feeling. No i zespół Boston. W SC Rock. Nie w Bostonie, a Atlancie. Czyli tak w dół mapy USA trzeba zjechać i trochę na zachód i tam właśnie dziś drugi półfinał mundialu. Argentyna, Anglia. No taki mecz z podtekstami, bo wiadomo, momentami burzliwa była wspólna historia tych dwóch krajów. No to kto? Messi wraca do siebie, czy Harry Kane, albo Bellingham? No a wczoraj, nie powiem, podobało mi się, aż chciało się polecieć klasykiem. Hiszpanio, Hiszpanio, co ty robisz? No właśnie, Hiszpania teraz czeka na swojego rywala w finale tegorocznego mundialu. Jakie państwo mają typy?
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Bo zakładam, że jakie macie. Chyba, że was piłka nożna w ogóle nie interesuje, no to też zakładam taką możliwość. 13 minut po godzinie 15, to jest środa, 15 lipca. A ja mówię dzień dobry, Michał Cieślik. Do 18 będziemy razem w SC Rock. Nie jestem sam, jestem z prezentami. O nich więcej już za chwilę. Teraz jeszcze Suede, Emotionally Unavailable.

0: To była grupa Guano Apes i Big in Japan w ST Rock. Jak wspominałem, nie przychodzę tutaj dzisiaj do Państwa z pustymi rękami, mam prezent. Jeżeli ktoś słuchał wczoraj między 15 a 18, ten pewnie się domyśla, co to za prezent, a szczegóły zdradzę już za parę chwil. To przydarzy się dobra okazja, bo przy okazji Kazika o tym wszystkim opowiem. Kazik z kwartetem Proforma już niebawem.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
2: Bo w Media
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi i Pepsi Zero cukru 1 litr.

Gdybym miał kogoś, to Kwazik... Jeszcze raz. Cofamy taśmę. To Kazik z kwartetem Proforma, żeby nie było, da, Kazik z Kultem w ramach tegorocznej rokowizny, to przy okazji tego poznańskiego koncertu. No ja właśnie o rokowiznie chciałem teraz powiedzieć, ale wcześniej jeszcze słucham pana w jakiej sprawie? A, no chyba, że tak. Ozzy Osbourne, Crazy Train. No tak, Kultu w Gdańsku nie będzie, ale za to Koma, Acid Drinkers, Nocny Kochanek, Illusion, jak najbardziej, no i goście z zagranicy, Airborne, Avatar, Royal Republic. I ja będę miał dzisiaj dla państwa właśnie karnety na festiwal Rokowizna w Poznaniu, na ten pierwszy przystanek na tej sierpniowej trasie. 7-8 sierpnia, Polsat Plus Arena Gdańsk. No i bilety na ten właśnie festiwal w prezencie przed godziną 18, także proszę być blisko radia i prośba o czujność. A zanim raport, to jeszcze Ozzy.

0: Crazy Train i Ozzy Osbourne w Ester Rock. All aboard, jak krzyczał Ozzy na początku. Tak, zapraszam wszystkich na pokład. No i do 18 tutaj jesteśmy razem w Ester Rock. Zbliżamy się póki co do 15.30, to oznacza, że za chwilę skrót najważniejszych informacji w raporcie, a niedługo potem połączymy się z Ostrawą, gdzie dzisiaj rozpoczyna się kolejna edycja festiwalu Colors of Ostrava.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Wspomóż, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja.
6: Eski Rock. Raport.
7: Polskie myśliwce zostały poderwane nad Bałtykiem po wykryciu rosyjskich samolotów obserwujących ćwiczenia obrony powietrznej. Maszyny nie naruszyły polskiej przestrzeni, ale w działaniach uczestniczyły także szwedzkie myśliwce.
6: To jest raport.
7: Zamiast scrollować telefon, poczytajmy książkę. Akcję organizuje Biblioteka Kraków z okazji Światowego Dnia Bez Telefonu.
8: Chciałabym pani zaproponować alternatywę dla ekranu.
9: No tutaj akurat pani mi dała romans, bo ja jestem z epoki romansów.
10: Dla osób, które scrollują telefony, które przeglądają telefony, mamy przygotowane książeczki. Dla osób, które czytają książki, mamy przygotowane torby biblioteczne. Dla dzieciaków mamy takie tramwaje kartonowe. Promujemy czytelnictwo.
7: Wyjaśnia Krystyna Gębczak-Lenart z biblioteki w Krakowie. Bibliotekę na szynach będzie można spotkać jeszcze między 16 a 17 na trasie linii numer 1.
6: SK Rock Sport.
7: Po porażce Francji z Hiszpanią 0-2 w półfinale piłkarskich mistrzostw świata niespokojnie było w Paryżu. Policja zatrzymała 141 osób, głównie za używanie petard przeciwko funkcjonariuszom i służbom ratunkowym. Według władz nikt nie odniósł poważnych obrażeń. W stolicy Francji porządku pilnowało około 7 tysięcy policjantów i żandarmów. A dziś poznamy drugich finalistów. Pierwszy gwizdek Anglia-Argentyna o 21:00. A po mundialu co najmniej 15 reprezentacji będzie miało nowych selekcjonerów. Z posad odeszli lub zostali zwolnieni m.in. trenerzy Niemiec, Holandii, Portugalii, Meksyku i Chorwacji. Część zmian była planowana wcześniej, inne są efektem rozczarowujących wyników na mundialu. W czwartek poznamy zdobywcę piłkarskiego Superpucharu Polski. Na stadionie w Poznaniu mistrz kraju Lech zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski Górnikiem Zabrze. Pierwszy gwizdek o 19:00.
0: No właśnie, co tam mundial? Najważniejsze, że wraca Ekstraklasa.
7: Tak jest.

0: To był Manam w Esterogi Luciola. 23 minuty pozostają do 16. Mówiłem, że połączymy się z Ostrawą, gdzie dzisiaj rusza tegoroczna edycja festiwalu Colors of Ostrava. My oczywiście mieliśmy dla Państwa bilety na ten festiwal. No i rzecz jasna, wysłaliśmy tam naszą ekipę. Z tego, co widzę, wczoraj z Hanka Nanzi w Warszawie, dziś w Ostrawie na koncercie i między innymi na ten temat nasza ekipa festiwalowa. Halo, halo!
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Michale. Kłaniamy się z pierwszego dnia festiwalu Colors of Ostrava. Klaudio, to były wielkie emocje już na początek tego festiwalu.
2: Wielkie, z bliska zobaczyliśmy Hanka Nanzi.
1: Dokładnie i nie wiem, czy Skin by sobie tego życzyła, gdyby mi to powiedział, ale Tobie powiem i Państwu powiem, jest przepiękna.
2: Jest piękna.
1: Niesamowite. Hanka Nanzi specjalnie dla słuchaczy i widzów Eski Rock, bo będzie to do podejrzenia na naszych socialach, a sporo emocji przed nami.
2: Tak, 21 Pilots na koniec tego dnia, a przed nimi Flying Bison.
1: A oprócz tego masa innych atrakcji, bo festiwal Colors of Ostrava to jeden z najpiękniejszych festiwali w Europie. Sporo paneli dyskusyjnych, sporo atrakcji, no i fantastyczne dźwięki, które popłyną ze sceny. Obserwujcie na nas na socialach, a my na antenie Eski Rock meldujemy się niebawem.
0: Trzymamy za słowo, ahoj, także będziemy się słyszeć jeszcze przed godziną 18 z Dawidem i Klaudią i połączymy się z Ostrawą. Ciekaw jestem, czy znalazłyby się takie osoby, które wczoraj widziały Hanka Nanzi w Warszawie i dzisiaj wybierają się do Ostrawy na koncert Hanka Nanzi właśnie na tym festiwalu Colors of Ostrava. Jeżeli takie osoby są, to proszę, niech się ujawnią. A w międzyczasie zagram Państwu Def Leppard, Rejoice przed nami.

0: Przyznam szczerze, to miejsce z rock'n'rollem jakoś słabo mi się kojarzy, no ale cóż, no, trzeba zaszczepiać rocka na nowy grunt. Może wyszli z takiego założenia. Właśnie. Zespół Def Leppard z nami, który ten najbliższy koncert, który odbędzie się za 2 tygodnie, da w Dubaju. No chyba tam jeszcze ich nie było. Rejoice i Def Leppard już za nami w Ester Rock, więc robimy sobie teraz chwilę przerwy, po niej wracamy z Judas Priest.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
8: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
9: Na zysk?
8: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
9: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
8: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
9: W takim razie kieruj mnie na zysk.
10: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Reklama. Eska Rock Warszawa.

dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Jedwab. I Róże Europy Westerok to już na koniec tej pierwszej godziny naszego środowego spotkania. Za 3 minuty będzie 17. Wróć, jaka 17, 16. To się pośpieszyłem. Za chwilę najlepszy raport w Esterogat. Kolejną godzinę, czyli tuż po godzinie 16, rozpoczniemy od numeru tych, którzy już w ten weekend dwa razy zagrają na Narodowym w sobotę i niedzielę. System of a Down, tuż po 16, po raporcie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock.
1: Lipiec.
2: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimiernication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
1: Sierpień.
2: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
1: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
2: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
1: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Przemysław Czarnek w tarapatach. Czworaczki przyszły na świat w szpitalu w Łodzi.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 16, a Michał Przybyła, zapraszam. Mają rozmawiać o przyszłości Przemysława Czarnka. Właśnie teraz przy Nowogrodzkiej rusza spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. W partii sytuacja jest napięta w związku z wypowiedziami Czarnka na temat Ukrainy i ich krytyką ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiSu przekonują jednak, że będzie to rutynowe spotkanie. A rzecznik partii Rafał Bochenek podkreśla, że Jarosław Kaczyński musiał w tej sprawie zabrać głos.
3: Z uwagi na to, co widzieliśmy, że dzieje się w sieci, co dzieje się w mediach, w jaki sposób próbuje się narzucać narrację i dopisywać opowieść do wypowiedzi pana premiera Przemysława Czarnka, mam nadzieję przyszłego premiera. My jesteśmy partią skrajnie antyrosyjską i uważamy, że Rosja jak najbardziej w tej wojnie powinna ponieść sromotną porażkę.
1: Według marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego ta sytuacja pokazuje jednak, że Przemysław Czarnek jest zależny od Jarosława Kaczyńskiego.
4: Nie najlepiej to świadczy o panu Czarnku jako o samodzielnym polityku i samodzielnym, błyskotliwym, twardym kandydatem na premiera. Myślę, że mit Czarnka, samodzielnego kandydata na poważnego kandydata na premiera, wczoraj upadł.
1: Przypomnijmy, Przemysław Czarnek, kandydat PiSu na premiera, wezwał Unię Europejską do zaprzestania zbrojeń Ukrainy.
2: To jest raport.
1: Pracowali bez umów, nie mieli zezwoleń na pracę, a także dokumentów pobytowych. Funkcjonariusze placówek Straży Granicznej w Częstochowie, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia w trzech podmiotach gospodarczych. Aż 57 z 92 cudzoziemców pracowało tam nielegalnie, mówi rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Szymon Mościcki.
5: Od początku roku funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili 218 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP. Tymi kontrolami objęto ponad 4600 obcokrajowców i w wyniku tych działań ujawniono ponad 1100 przypadków naruszenia przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców.
1: Teraz Straż Graniczna skieruje do sądów wnioski o ukaranie pracodawców. Na mocy przepisów osoba odpowiedzialna za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi podlega karze grzywny nawet do 50 tysięcy złotych.
2: To jest raport.
1: Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno. To imiona czworaczków, które przyszły na świat w łódzkim szpitalu Matki Polki. Taki poród zdarza się w tym szpitalu położniczym raz na 10 lat. Dzieci są zdrowe i mają duży apetyt. W szpitalu był Grzegorz Mnich.
6: Mama, pani Magda, początkowo wiedziała o ciąży z jednym dzieckiem. Później lekarze poinformowali o trojaczkach, a w samej końcówce okazało się, że jest jeszcze jedno.
7: Najpierw chyba przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas tam myśl, żeby wszystko było okej, już bez znaczenia jaka płeć, ale żeby się zdrowi urodzili.
6: Już teraz widać, że każde z dzieci ma swój charakterek, mówi lekarz prowadząca Agnieszka Augustyniak.
8: Księżniczka, jak przystało, urodziła się pierwsza i ona tutaj wiedzie prym, domaga się wszystkiego w pierwszej kolejności.
6: Maluchy szybko przybierają na wadze, w najbliższych dniach zostaną wypisane do domu.
1: A że jest to nie lada przedsięwzięcie logistyczne dla rodziców, wypisywane będą pojedynczo.
0: Pogoda.
1: Do północy będą obowiązywać alerty dla południowej Polski, a dotyczą one burz, ulewnego deszczu i silnego wiatru. Na północy za to słonecznie. W nocy właściwie w całym kraju notować mamy w okolicach 15 stopni. W czwartek najcieplej na zachodzie i południu termometry mogą wskazać nawet trzy dyszki.

0: The Sound of Silence i Disturbed, Westrock, wcześniejsze System of a Down i Toxicity. Przypomnę, w ten weekend, w sobotę i niedzielę, dwukrotnie na narodowym koncert System of a Down. Właśnie, z kim się widzimy? Aha, 12 minut po 16. Od pana Pawła dostaliśmy na Messengerze filmik z tą ścieżką dźwiękową. Tak, to oczywiście tak to brzmiało wczoraj w Warszawie. Dziś Skankanazi na festiwalu Colors of Ostrava w Czechach. Z którym to festiwalem się w tej godzinie połączymy na pewno, ponieważ tam na miejscu nasza ekipa, polecamy nasze social media, relacjonujemy z Ostrawy na bieżąco. Ja pytałem, czy znajdzie się ktoś, kto wczoraj był na Skankanazi w Warszawie, a dziś będzie w Ostrawie. No i pan Paweł pisze na naszym Messengerze, jakbym miał możliwość, to koleżanka zawiozłaby mnie motorem, może w 2 godziny byśmy się wyrobili. Potem jeszcze dodaje 300 kilometrów z Łodzi, 2 godziny. Koleżanka mówi, że średnia 150 kilometrów na godzinę. Bez problemu. Oczywiście żartowałem.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To pan Paweł oczywiście. Jak wiadomo, bezpieczeństwo, limity prędkości to sprawa kluczowa. 13 minut po 16. Ukłonę raz jeszcze. Michał Cieślik z tej strony, a przy tym kawałku ostatnio mam takie ciary normalnie. Nowa wersja wielkiego hitu Amy Winehouse, która znalazła się na nowej płycie The Rolling Stones. You know I'm no good. Przed nami.

0: Last Resort i Papa Roach w SC Rock. Ledwie miesiąc temu grali w Polsce. No i proszę bardzo, wracają po paru miesiącach. 16 listopada znowu zagrają nad Wisłą, tym razem w katowickim Spocku. Papa Roach, bardzo lubią u nas bywać ostatnio, więc w 2026 na razie dwie zapowiedziane wizyty tej grupy w Polsce. Last Resort już za nami, 22 po czwartej. Tilaf za chwilę.
1: Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt?

0: bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama. Eska Rock Warszawa.

To jest Tilavi, syn miasta w Est Rock. To na naszym Messengerze jeszcze od pana Marcina dostałem filmik z tą oto ścieżką dźwiękową. Halo, ścieżko dźwiękowo, chcemy cię usłyszeć. Poznają państwo, prawda? To oczywiście fragment ścieżki dźwiękowej filmiku nadesłanego z Berlina, ze Stadionu Olimpijskiego, ponieważ tam tydzień temu zespół System of a Down pojawił się na koncercie i pan Marcin miał to szczęście, żeby na tym koncercie się pojawić i doświadczyć tego na żywo. Powtórka już w ten weekend w Warszawie, dwa koncerty. 28 po czwartej, za chwilę raport w Est Rock.

0: Salvation i The Cranberries w SC Rock. Dochodzi 16:30. Michał już dotarł.
1: Tak, jestem. Dzień
0: żeby
1: dobry.
0: Żeby nie powiedzieć, przybył do studia.
1: Przybyłem, Michał przybyła, tak jest.
0: Tak jest. Za chwilę skrót najważniejszej informacji w raporcie. Zapraszamy.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Cytaty od lat krążą w wielu polskich domach, czyli Asterix i Obelix, misja Kleopatra.
4: Bez kamieni nie ma budulca, a bez budulca nie ma pałacu. A bez pałacu nie ma pałacu.
5: Bez słuchaczy nie ma radia, a bez radia nie ma radia.
6: Ja się znam na pogodzie jak kura na pieprzu.
5: No to prawda. A jak taka kura dziobnie sobie trochę pieprzu, to jak je znosi jaja? Popieprzone.
6: No, nie, no takie w kropki, jak przepiórcze. No, robi się przepiórką wtedy, dobrze?
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: SC Rock. Raport.
1: Podejrzenie salmonelli i sanepid w akcji. To w powiecie limanowskim w Małopolsce. Co najmniej do końca tygodnia nie będą tam działać 3 niepubliczne przedszkola, w których dzieci skarżyły się na problemy żołądkowe.
8: Obecnie mamy zgłoszonych 24 zachorowania u dzieci, z czego 18 osób wymagało hospitalizacji. W obecnym etapie postępowania epidemiologicznego źródło zakażenia nie jest jeszcze ustalone. Trwają badania laboratoryjne. Cały czas czekamy na wyniki.
1: Mówi Renata Krzysztof z sanepidu w Limanowej. Trwa ustalanie źródła zakażenia.
7: To jest raport.
1: Wielka inscenizacja bitwy pod Grunwaldem odbędzie się już w tę sobotę, ale już od dziś na polach, gdzie w 1410 roku wojska polskie starły się z krzyżackimi, możecie odwiedzić średniowieczne obozowisko.
9: To są turnieje rycerskie, to są turnieje bardów. Jest 4000 rekonstruktorów w obozach historycznych.
1: Podkreśla Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Inscenizacja bitwy rozpocznie się w sobotę o 15:00.
7: SK Rock Sport.
1: Dziś drugi półfinał mundialu. Anglia zagra z broniącą tytułu Argentyną.
10: To rewanż za Mistrzostwa Świata w 98 roku. Wtedy Argentyna grała z Anglią, a przede wszystkim za ten słynny mecz z ręką Boga Diego Maradony, czyli tym golem strzelonym przez Maradonę ręką.
1: Komentuje szef sportu w Super Expressie Przemysław Ofiara. Faworytem bukmacherów, choć z niewielką przewagą, jest Anglia, ale Argentyna, jak słyszymy, nie stoi na straconej pozycji.
10: Obecność Leo Messiego i kapitalna jego gra podczas tych mistrzostw po raz kolejny, po raz enty. Leo Messi jest koniem pociągowym Argentyny i to od niego tak naprawdę najwięcej w tym zespole zależy. Argentyna też ma dużo szczęścia.
1: Początek meczu o 21:00, a w finale czeka już Hiszpania, która wczoraj pokonała Francję.

ONA w Esterok. Kiedy powiem sobie dość, no państwo sobie absolutnie dość nie mówią. Nie no, fajnie jest się tak czasami pochwalić, tym bardziej, że jest się czym chwalić, o może w ten sposób. Pan Paweł kilka chwil temu, pan Paweł, dobrze mówię? Nie, to był pan Marcin, który wysłał nam tutaj filmik z koncertu System of a Down w Berlinie. Pan Mieszko z kolei podsyła filmik z tą ścieżką dźwiękową, też System of a Down, tym razem z Paryża. Można? Można, oczywiście. No dobrze, to niech się państwo bawią, niech dalej uprawiają tę turystykę koncertowo-festiwalową. A propos tej właśnie, my w ten weekend, weekend to dopiero środa, ale dla niektórych to jest weekend już, bo w Ostrawie rozpoczął się festiwal Colors of Ostrava, my tam jesteśmy, oczywiście na żywo relacjonujemy w naszych social mediach, także polecamy serdecznie, ponieważ tam, oj tak, dużo się dzieje. I w naszych social mediach, i na festiwalu Colors of Ostrava w Czechach. Trochę ponad 20 minut do 17 nam pozostaje. Unconditional przed nami Foo Fighters Westerrock.

0: Unconditionally Foo Fighters w Westerrock, tymczasem miesiąc mija od ich koncertu w naszym kraju. No i piękne wspomnienia, nie powiem. Miałoby się ochotę na powtórkę. Mam nadzieję, tak a propos, że Państwo jeszcze nie zapomnieli, że mam prezent w postaci karnetów na festiwal Rokowizna do Gdańska. To już w sierpniu, w weekend 7-8 sierpnia, Airborne, Avatar, Coma, Acid Drinkers, Royal Republic, Nocny Kochanek, Illusion. Między innymi ci wykonawcy pojawią się na tym pierwszym przystanku tegorocznej Rokowizny. I proszę być blisko radia, bo już lada moment będę miał karnety na ten właśnie festiwal.
1: Reklama.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi i Pepsi Zero cukru 1 litr.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
8: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 zł za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
10: Reklama.

0: Wanted Dead or Alive. To był Bon Jovi, Westerok. Wcześniej jeszcze Metallica, Nothing Else Matters. Tak kończymy tę drugą godzinę naszego środowego spotkania. Trochę ponad 3 minuty pozostają do godziny 17. Raz jeszcze przypomnę, tuż po 17 będę miał prezent, czyli karnet na festiwal Rokowizna w Gdańsku. To już na sierpień, jeżeli ktoś jest zainteresowany i chciałby się tam pojawić, no to bilet w prezencie ode mnie już za parę minut. Wcześniej, punktualnie o 17, najnowszy raport, zapraszamy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Melina. Erste Rock.
2: Dzień dobry Państwu, nazywam się Dorota Szalongowska, jestem córką Katarzyny Grocholi. Bardzo serdecznie zapraszam do Meliny. Nigdy nie sądziłam, że mam takie zdanie.
1: Melina w Erste Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
8: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
12: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klinczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.
14: Kolejna prowokacja Rosji. Zbiorowy spór w grupie Azoty.
15: Eska Rock. Raport.
14: Minęła 17. Michał Przybyła, zapraszam. Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich samolotów. Przechwycono dwie maszyny z Królewca, które prowadziły agresywną obserwację, przekazał szef MON-u. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
16: Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ustalono, prowadziły obserwacje ćwiczeń zgrywania systemów obrony. Dyżurne myśliwce z bazy w Malborku przechwyciły rosyjskie maszyny. Potem eskortowała je para myśliwców ze Szwecji. To kolejny już incydent nad Bałtykiem. Dzień wcześniej około 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi przechwycono inny rosyjski samolot rozpoznawczy. Po nawiązaniu kontaktu i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, maszyna oddaliła się w kierunku Rosji.
14: Michale, dziękujemy.
9: To jest raport.
14: Usłyszał zarzut, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. 29-latek z Poznania w internecie groził, że zabije dzieci z przedszkoli. Szczegóły tej sprawy zna Dominik Rutkowski. Dominiku, jaki zarzut usłyszał mężczyzna?
17: Przygotowania do zabójstwa, a to po tym, jak w internecie napisał, że planuje zabić dzieci maczetą. Co więcej, stworzył ankietę, dając użytkownikom portalu wybór, w którym z 3 przedszkoli ma dojść do zamachu. Opublikował też szczegółowy plan zbrodni, który zakładał, że po wszystkim popełni samobójstwo. Kilka godzin po zamieszczeniu tego wpisu Marcin G. został zatrzymany w swoim mieszkaniu, w którym faktycznie była maczeta.
18: Podczas przesłuchania oświadczył, że się przyznaje, wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
17: Powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków.
9: To jest raport.
14: Liczymy na konstruktywne rozmowy. Jest odpowiedź zarządu Grupy Azoty na rozpoczęcie sporu zbiorowego przez związki zawodowe. W specjalnym oświadczeniu spółka zapewnia o gotowości do dalszych rozmów i podkreśla, że dialog ze stroną społeczną ma być prowadzony w bardziej przejrzystej formule. Zarząd analizuje wszystkie zgłoszone postulaty, jednocześnie kontynuując działania związane z odbudową sytuacji finansowej firmy.
19: Jesteśmy zdeterminowani, aby zakończyć proces restrukturyzacji finansowania, potwierdzić efekty odbudowy w wynikach finansowych i stworzyć warunki do dalszego rozwoju spółki i stabilnego zatrudnienia.
14: Przekonuje Joanna Cendrowska z biura prasowego Grupy Azoty. Według władz pierwsze rezultaty widać już w wynikach za 2025 rok oraz pierwszy kwartał tego roku. Spółka przypomina również o czerwcowej wypłacie nagrody specjalnej dla pracowników.
9: To jest raport.
14: Dziś obchodzimy Światowy Dzień bez telefonu komórkowego. Przeciętnie spędzamy ze smartfonem w ręku od 3 do 5 godzin dziennie. Telefon daje nam poczucie bezpieczeństwa, mówi psycholog Edyta Jakielaszek.
20: W obecnych czasach faktycznie dużo potrzebujemy chyba tego poczucia bezpieczeństwa, bo ten telefon jest przy nas praktycznie cały czas bardzo blisko. Telefon to jest też kontakt z naszymi najbliższymi osobami. Z tego punktu psychologicznego nie jesteśmy też samotni. Ten telefon jakby daje nam też możliwość tego, że my ten kontakt z drugim człowiekiem mamy praktycznie na wyciągnięcie ręki.
14: Niestety częste spoglądanie na smartfon może na nas wpływać negatywnie. Badania potwierdzają, że częste korzystanie z telefonów obniża poziom skupienia i pogarsza pamięć. Ponadto może obniżyć samopoczucie, podnosić poziom stresu i powodować problemy ze snem.
1: Pogoda.
14: IMGW apeluje o zachowanie ostrożności, zabezpieczenie przedmiotów pozostawionych na zewnątrz i śledzenie bieżących komunikatów pogodowych. W centrum i na południu kraju prognozowane są intensywne opady deszczu oraz burze. Lokalnie możliwe są również opady gradu, a temperatura waha się teraz od 23 stopni na południowym zachodzie do 29 na wschodzie kraju.

0: jest Rezerwat w SC Rock, 14 minut po 17. Dzień dobry raz jeszcze. Michał Cieślik, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego środowego spotkania. Pan Tomek, to w jakiej sprawie?
1: Witam w sprawie konkursu na grokowiznę. No nie udało się wygrać dzisiaj płyty Evanescence. Może uda się te bilety zgarnąć na rokowiznę.
2: Skręć w prawo.
0: Panie Tomku, proszę nie przegapić skrętu w prawo. No i to jest ten właśnie moment, kiedy będzie można do mnie napisać w sprawie karnetu na festiwal Rokowizna. To oczywiście mowa o tym pierwszym przystanku, pierwszej odsłonie tegorocznej rokowizny. 7-8 sierpnia Gdańsk, Polsat Plus Arena. Airborne, Avatar, Comas i Drinkers, Perturbator, proszę bardzo, się pojawi. Royal Republic to goście ze Szwecji, Nocny Kochanek, Illusion i inni. I proszę mi powiedzieć w głosówce, którą Państwo wyślą na naszym Messengerze, który z wykonawców, którzy pojawią się w Gdańsku na rokowiźnie, 3 lata temu, jak dobrze pamiętam, jak mnie pamięć się myli, nagrał własną wersję tego utworu, który przed chwilą pojawił się w SC Rock. Zaopiekuj się mną, Rezerwat.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No i takie właśnie zadanie dla Państwa w zamian za podwójny karnet na rokowiznę w Gdańsku. To czekam na odpowiedzi na naszym Messengerze, czekam na głosówki, a w tak zwanym międzyczasie nowy singiel Street of Dreams.

0: Linkin Park, The Strogi, Burn It Down. 15 lipca w kalendarzu. Czy to oznacza, że właśnie pękła ćwiartka? W sensie 1/4 wakacji? No raczej. Ale nasze festiwalowe lato, wakacje trwają w najlepsze. Już za chwilę komuś zorganizuję jeden z sierpniowych weekendów. Będzie koncertowo, będzie festiwalowo, obiecuję. Proszę mieć telefon w pobliżu, mimo że dzisiaj dzień bez telefonu podobno, ale będę oddzwaniał w wiadomej sprawie. Takiego z Państwa już lada moment.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: 100%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy Grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo...

0: To był zespół Queenie, Spread Your Wings w Esterog, a w związku z tym, że powoli zbliżamy się do 17.30, w studiu ponownie pojawił się Michał.
1: Witam, przybyłem.
0: Zresztą kolejny Michał, bo tych Michałów to ci u nas dostatek.
1: Oj tak.
0: Po 18.00 też kolejny Michał. Za chwilę raport w Esterog to, że pogoda taka niespokojna, deszcze niespokojne i burze i tak dalej, to wiadomo, ale coś się będzie działo i to niedługo. Dla tych, którzy lubią wyciskać na klatę.
1: Tak jest. Mariusz Pudzianowski już w Strongmanach nie startuje, ale zawody cały czas się odbywają.
0: A, proszę bardzo. No to coś dla tych, którzy mają sporo pary w mięśniach. Tak. Propozycja już

0: chwilę. Dokładnie za pół minuty skrót najważniejszej informacji i do tego jeszcze raport sportowy.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
8: SK Rock. Raport.
9: Porażenie prądem to prawdopodobnie przyczyna śmierci 17-latka, który zginął wczoraj na torowisku w Pile. Dwóch nastolatków chciało podczas przemieszczania się po wagonach składu pociągu nagrywać filmiki telefonem.
10: Pokrzywdzony według wstępnych ustaleń prawdopodobnie wskutek utraty równowagi dotknął ręką zaopatrzoną w materiałową rękawicę sieci trakcyjnej przebiegającej ponad składem i doznał porażenia prądem elektrycznym i niestety poniósł śmierć na miejscu.
9: Informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu.
8: To jest raport.
9: Burze i ulewne deszcze mogą dziś mocno utrudnić jazdę w wielu regionach Polski. Gorsza pogoda to także większe ryzyko niebezpiecznych sytuacji na drogach. Dlatego strażacy z Wielkopolski przypominają kierowcom, jak prawidłowo tworzyć korytarz życia.
11: Tak zawsze pokazujemy, czyli wystawiamy sobie prawą rączkę przed siebie, lewy pas zjeżdża na lewo, a prawe pasy, bo jeśli mamy ich więcej, zjeżdżają na prawo. I wtedy jest prawidłowy korytarz życia. I tutaj mówimy właśnie o drogach, które mają dwa pasy w jedną stronę bądź więcej.
9: Mówi Naomi Biel ze Straży Pożarnej w Ostrzeszowie. Dla kierowców to chwila, a dla służb cenne sekundy.
8: SK Rock Sport.
9: Najsilniejsi zawodnicy z kraju przyjadą do Torunia. 26 lipca na boisku przy stawie Komtura odbędą się otwarte Mistrzostwa Polski Strongman. O szczegółach mówi organizator Piotr Kwiatkowski.
12: W Toruniu nas czekają pierwszy raz Mistrzostwa Polski o walkę o pas mistrzowski, czyli generalnie nie było to stosowane wcześniej, nawet gdy za Mariusza Bozianowskiego zawsze był puchar. Z 45 konkurencji wyrysowaliśmy 6. Joka 400 kg na 2 razy 20 metrów. Potem mamy taczki, załadunek taczek. To jest taka nietypowa konkurencja, ale bardzo fajna. Na konkurencję, jak zawodnik musi zbierać takie elementy i wkładać, jechać dalej.
9: Wśród najsilniejszych zawodników w Polsce nie zabraknie reprezentanta Torunia, jest nim Tomasz Bator.
13: Na pewno największym wyzwaniem będzie spacer Bushmana z ciężarem 400 kg. Jestem po operacji kolana i troszeczkę obawiam się tej konkurencji. Natomiast wyciskanie aksla na barki oraz przeciąganie tira to będą takie moje mocne strony, w których będę nadrabiał.
9: A wstęp na wydarzenie jest wolny.
0: Spacer Bushmana, no miłe, przeciąganie tira. Proste rzeczy, tak? Prawda?
13: Tak,
0: jedną ręką.
13: Tak.

0: To była Katarzyna Nosowska i zespół Hey Sick. Już za nami w SC Rock. 24 minuty do 18 nam pozostają. Do Agi się dodzwoniłem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Aga, z tego co już udało mi się ustalić, jest na festiwalowym szlaku, bo tu ciebie to festiwal za festiwalem, można powiedzieć.
1: No, tak się szczęśliwie udało. Mam wakacje, więc mogę jeździć.
0: No to pięknie. A powiedz mi, gdzie już byłaś?
1: Byliśmy na festiwalu Rock na Bagnie i właśnie się pakujemy na Erocin.
0: Proszę bardzo. No to pięknie. Pięknie się to wszystko zapowiada. I to wszystko, jeżeli chodzi o plany, te znane ci już w tym momencie na te festiwalowe wakacje i lato? Aha.
1: Nie. Jeszcze się wybieramy na Poland Rock.
0: Na Poland Rock. A, no to proszę
1: tak,
0: bardzo.
1: Bardzo. Chcieliśmy iść na Rokowinę w Gdańsku. Natomiast to się złożyło, że 9 wylatujemy na wakacje rano i sobie myślimy, nie idziemy na Rokowiznę, nie kupujemy biletów, bo będziemy nieprzytomni do samolotu i w ogóle. W związku z tym nie kupiliśmy tych biletów, ale chyba jednak będziemy niewyspani.
0: Rokowizna w Gdańsku, ta pierwsza odsłona tegorocznej edycji festiwalu 7 i 8 sierpnia, Polsat Plus, Arena Gdańsk, Airborne, Avatar, Coma, Seed Drinkers, Royal Republic, między innymi Nocny Kochanek, Illusion. Rozumiem, że ci wykonawcy trafiają w twoje, a właściwie w wasze gusta.
1: Tak, bardzo.
0: No dobrze, Aga, chciałbym, żebyśmy posłuchali teraz jednej głosówki, bo dostałem głosówkę w sprawie konkursu. Ja pytałem tutaj utwór...
1: Tak,
0: wyobraź sobie, że tak. Pytałem, przypomnę wszystkim, jeżeli ktoś dopiero teraz się włączył, pytałem o utwór Rezerwatu, Zaopiekuj się mną, i całkiem niedawno, jakieś 3 lata temu, ktoś nagrał własną wersję tego utworu i ten ktoś także zaśpiewa na Rokowiźnie w Gdańsku. To posłuchajmy tej głosówki. Kto to taki mógł być?
2: Karaś Rogucki, nagrali Zaopiekuj się mną, Aga z Gdańska.
0: No patrzcie, Aga z Gdańska. Ty skąd jesteś?
1: Z Gdańska.
0: No dobrze, czyli się zgadzamy, tak? To była poprawna odpowiedź. I tak się przypadkiem składa, że to właśnie była głosówka Agi. Ta głosówka trafiła oczywiście na nasz Messenger, no i postanowiłem do Agi zadzwonić, żeby oficjalnie i tak face to face, no niemalże, zakomunikować ci, że podwójny karnet na Rokowiznę w Gdańsku wędruje do ciebie.
1: Hurra! Bardzo serdecznie dziękuję.
0: No i to będzie piękny wstęp, co nie, do tego wylotu na wakacje.
1: Bardzo, na pewno.
0: To bawcie się dobrze i absolutnie nie oszczędzajcie.
1: Będziemy. Dziękuję serdecznie.
0: Trzymaj się, hej. 21 minut do 18 nam pozostaje, to teraz Good Charlotte Westrock.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: Finał mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi i Pepsi Zero cukru 1 litr.

To był krakowski Spleen i Manam w Esterok. No to już tak na ostatniej prostej jesteśmy naszego środowego spotkania. Mówiliśmy o tych koncertach zespołu System of a Down w całej Europie. Państwo się chwalili swoimi filmikami z koncertów, na których byliście i w Berlinie, i w Paryżu. Przypomnę, że w ten weekend dwa koncerty w Warszawie. W sobotę i w niedzielę. Ale przed Systemem oni pojawią się na scenie. Queens of the Stone Age. Go with the Flow. To już teraz Westerok.

0: Sultanic Swingo, The Straits of Esther Rock. To już na koniec naszego środowego spotkania. 4 minuty pozostają do godziny 18. Za chwilę najnowszy raport, a potem środowy radar. Zatem dobrego wieczoru Państwu życzę i polecam się jutro o tej samej porze od 15. Słyszymy się w Esther Rock. Michał Cieślik, zmykam póki co. Do usłyszenia jutro.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Pomóż, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu. Autopromocja. Reklama.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy Grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
13: Reklama.

0: NIK skontrolował szpital południowy. Śledztwo w sprawie pijanego noworodka.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18, Michał Przybyła, zapraszam. Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczeniem świadczeń. Znamy wyniki kontroli NIK w warszawskim szpitalu południowym. To afera wokół tej placówki doprowadziła do ogłoszenia reformy ochrony zdrowia i zmian w systemie pracy lekarzy oraz ich wynagrodzeń. Kontrolerzy wykazali szereg nieprawidłowości. Zastrzeżenia dotyczą też rozliczenia świadczeń finansowanych przez NFZ od działalności komercyjnej. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Kontrola objęła lata 2022-2025. I została wszczęta po doniesieniach medialnych dotyczących nieprawidłowości w placówce. NIK stwierdziła m.in., że na oddziale ortopedii nie zapewniono właściwego rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od komercyjnych, a część lekarzy miała nakładające się godziny pracy w obu systemach. Kontrolerzy mieli również zastrzeżenia do samych grafików.
3: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
2: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Do władz szpitala trafiło 11 wniosków pokontrolnych. Izba oczekuje teraz wdrożenia działań naprawczych i poprawy organizacji pracy placówki.
0: Mateuszu, dziękujemy.
1: To jest raport.
0: Z Gierska prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie noworodka urodzonego z 1 promilem alkoholu we krwi. Chodzi o narażenie dziecka na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia, wyjaśnia prokurator Paweł Jasiak.
4: Obecnie prokuratura jest na etapie zabezpieczenia dokumentacji medycznej z placówki, do której trafiła sama kobieta, jak i z tej, do której przetransportowano dziecko zaraz po porodzie. Na dalszym etapie zostanie zasięgnięta opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej celem wskazania, jaki uszczerbek zdrowotny został spowodowany u dziecka.
0: Poród nastąpił w domu. Matką jest 36-letnia mieszkanka podłódzkiego Ozorkowa, której sąd wcześniej już odebrał trójkę dzieci. Dziecko przewiezione zostało do łódzkiego szpitala Matki Polki. Przestępstwo zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: Ten, kto wygra, powalczy o złoto mistrzostw świata. Dziś drugi półfinał piłkarskiego mundialu. Anglia zagra z broniącą tytułu Argentyną. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Kto ma większe szanse na zwycięstwo?
5: Według bukmacherów faworytem, choć nieznacznym, jest Anglia. Niewykluczone, że będziemy świadkami wyrównanego meczu. Obie drużyny na tym mundialu jeszcze nie przegrały. Dlatego szef sportu w Super Expressie, Przemysław Ofiara, spodziewa się dobrego spotkania.
6: Jestem przekonany, zapadnie w pamięć kibicom na lata.
5: Tak jak miało to miejsce w przypadku wcześniejszych pojedynków Anglii z Argentyną. Wystarczy przypomnieć rękę Boga Maradony i jego rajd z mundialu w 86, czy czerwoną kartkę Davida Beckhama za kopnięcie Diego Simeone w 98 roku i rewanż Anglika w postaci jedynego gola, który przyczynił się do odpadnięcia Argentyny z turnieju 4 lata później.
0: Początek dzisiejszego meczu o 21:00.
7: Pogoda.
0: Przypominam, że do północy obowiązują ostrzeżenia przed burzami i ulewnym deszczem w południowej i zachodniej Polsce, a jutro szykuje nam się bardzo ciepły dzień. Na zachodzie termometry pokażą nawet 29 stopni. Piątek ma być jeszcze cieplejszy, ale znów trzeba spodziewać się nagłych zjawisk. Weekend za to ma być spokojny.
8: Drodzy Państwo, w nagłym zjawisku w radarze dzisiaj w tej godzinie naszego spotkania sprawdzimy, dlaczego na siłowni należy ćwiczyć w skórzanych spodniach. Sprawdzimy także, kiedy Soundgarden wyda swój ostatni album. Ale zanim to wszystko, to tym nielubiącym skór ja osobiście proponuję na przykład kaszmir. Natomiast mam wrażenie, że Lenny Kravitz by polemizował. Dlaczego? O tym więcej jeszcze w tej godzinie naszego spotkania w radarze. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00.

Kto jak nie on powinien stanąć na czele supergrupy, która będzie grała z okazji 50. rocznicy debiutu Ramones. Pan Billy Joe Armstrong już 30 sierpnia pojawi się w Los Angeles wraz m.in. z Timem Armstrongiem z formacji Rancid, z Travisem Barkerem z Blink-182, czy CJ Ramonem, czyli basistą znanym z późniejszych wcieleń Ramones. No i panowie 30 sierpnia zagrają wyjątkowy koncert w hołdzie właśnie debiutowi Ramones sprzed 50 lat. Takie rzeczy w Los Angeles. Natomiast jak już jesteśmy przy takich niesamowitych miszmaszach, to wiedzcie, że przed nami kompozycja, która no przynajmniej klimatem może przypominać wczesny Guns N' Roses. Ten początkowy riff basowy nawiązuje do klimatu Peace Sells of Megadeth, a ten, który pojawia się w zwrotce, no to jest dynamika klasycznego riffu Rage Against the Machine, a do tego w tej kompozycji usłyszymy Chada Smitha z Red Hot Chili Peppers, pojawił się Slash i Duff McKagan z Guns N' Roses, no i oczywiście dwóch braci, Bear, Brandon McCreary, którzy już 31 lipca zaprezentują cały krążek, nie tylko ten zaskakujący numer.

Jeśli ta kompozycja jest o desperackiej chęci kontaktu i bliskości, to my w sobie mamy taką wewnętrzną potrzebę bliskości z nowym albumem formacji Soundgarden. Tym bardziej, że po śmierci Chrisa Cornella w 2017 roku, no przypatrujemy się, drodzy Państwo, temu, co dzieje się wokół wdowy po Chrisie, czyli Vicki Cornell, i temu, co dzieje się wokół muzyków formacji Soundgarden. Także temu, że Matt Cameron porzucił zespół Pearl Jam, by dołączyć do Soundgarden. Wtedy to już był taki pierwszy ważny element, który mógł pokazywać, że faktycznie ktoś coś wie więcej, skoro opuszcza się taki zespół jak Pearl Jam, żeby dokończyć to, co się zaczęło w Soundgarden, to o czymś to może świadczyć. I dzisiaj Kim, który jest gitarzystą tego zespołu, wskazał, że najprawdopodobniej ta ostatnia płyta Soundgarden może ukazać się w przyszłym roku. Jak mówi, częściowo jest to kwestia bieżącej pracy. Jak mówi, przyglądamy się materiałowi, który zamierzamy ukończyć, i materiałowi, który być może uda nam się ukończyć. Jak mówi Kim, decyzje będą musiały zostać podjęte między Mattem Cameronem, Benem, mną i producentem. W tej chwili prawdopodobnie będzie to około 8 lub 9 utworów, bardziej prawdopodobne, że 9, jak wspomina gitarzysta Soundgarden, na temat ewentualnej nadchodzącej ostatniej płyty Soundgarden, która mogłaby się pojawić w 2027 roku. Oczywiście przy okazji też pojawienia się tej płyty pojawia się oczywiste pytanie, co z promocją tego albumu, czy będzie jakaś trasa koncertowa i kto by miał tak naprawdę to wszystko śpiewać. Kim powiedział, że poruszyli ten temat pobieżnie na zasadzie, co zrobimy, jak będziemy pracować i promować tę płytę. Natomiast to wszystko, bo w tych jego wypowiedziach nie pada kompletnie nic więcej na temat tego, co będzie się działo po tym, jak już ten krążek się pojawi. Bo jak się pojawi, no to wiemy, że będzie taki hit jak ten sprzed lat. To Spoonman, to Soundgarden, zespół, który, jak słyszymy, wróci w 2027 roku z 9 premierowymi kompozycjami. Kiedy to usłyszymy Chrisa Cornella po 10 latach milczenia.

0: Jak dobrze, że na samym początku porzucili ten pomysł grania coverów utworów U2, bo to zespół syna pana Bono i to nie był dobry pomysł, kiedy panowie w 2012 roku jeszcze ze szkolnej ławy w Dublinie założyli sobie zespół, by właśnie grać covery U2. Szybko wypracowali na szczęście swój własny sznyt i dzisiaj brzmią zupełnie inaczej. No z drugiej strony pan Eliach, kiedy jest pytany o swojego ojca, mówi, że na początku swojej kariery było no całkiem przyjemnie, natomiast teraz mówi, że branża no to jest jednak dodatkowa presja, a Bono do tego też mu jakoś zbytnio nie pomaga, nie daje żadnych wskazówek dotyczących muzycznej kariery, więc pan Eliach sobie całkiem nieźle radzi od tych, uwaga, już 14 lat, bo ten zespół Inhaler istnieje właśnie już prawie 14 lat.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Daj spokój a propos tego umyty, to rzeczywiście leje po prostu jak z cebra, od Krakowa po Poznań przez Wrocław oczywiście. No i niestety tam jest masakra, ale przejdzie koło 12, już przestanie na pewno leć. Nawet koło 11 już ominie.
3: Nie będę przypominał, kto o 6.05 mówił, ładna pogoda no w całej Polsce, no będzie przyjemniej, no w ogóle fajniusio.
2: Ja zawsze najbardziej kochałam Marvela, chociaż z DC Batman Nolana był genialny, natomiast uwielbiam taki fragment w Deadpoolu, przychodzi taki mroczny, zły charakter, Deadpool patrzy na niego, mówi, Boże, jakiś ty mroczny, urwałeś się z DC. I bardzo to było fajne.
3: Słuchaj, w ogóle nie mam pojęcia, o czym mówisz.
2: Naprawdę?
3: Absolutnie.
2: Co ty mówisz?
3: Kompletnie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
10: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
1: Reklama.

To Tańcz, głupia tańcz, Westerok, to my teraz o głupocie z siłowni. Bo jeśli państwo nie nosicie, powtarzam, nie nosicie skórzanych spodni na siłowni, no to robicie błąd. Przynajmniej można odnieść takie wrażenie, czytając najnowszy numer Men's Health, Music and Muscle, w którym 62-letni Lenny Kravitz zdradził swoje metody na ćwiczenie. Jak mówi Lenny, występuje na scenie w skórze, jeansach, czymkolwiek, więc to właśnie te spodnie nasze na treningach. Jak mówi, dzięki temu mogę ćwiczyć zawsze i wszędzie. No i to jest ciekawa koncepcja. Jeszcze jedna koncepcja to jest od jego przyjaciela Denzela Washingtona, bo jak mówi Lenny Kravitz, wszystko oceniam po tym, jak noszę spodnie. Mnie też to zaskoczyło, natomiast Lenny mówi wprost, na przykład, jeśli spodnie są trochę ciasne, wiem, że tracę formę. No i właśnie Denzel podpowiedział mu takie powiedzenie, spodnie nie kłamią. Spodnie nie kłamią, mówi Lenny Kravitz, tak cytując Denzela Washingtona. To prawda, drodzy państwo, spodnie nie kłamią, bo spodnie w ogóle nie mówią. Aha, i to jest dopiero zaskoczenie, jak widać, dla co po niektórych muzyków. No ale co ja tam wiem od życia, mało co tam oczekuję, kaloryfera nie mam, 62 lat nie mam, nawet jak będę miał, to pewnie kaloryfera nadal mieć nie będę. Najważniejsze, żeby mieć w domu taki, który grzeje. I tak będę na tę stronę patrzył. Are you gonna go my way? To Lenny Kravitz, 62-letni w skórach człowiek z siłowni. Jak zobaczycie takiego, to wiedzcie, że potrafi także śpiewać.

0: I tak naprawdę wszystko wzięło się od tej kompozycji, gdy pan Brandon Benson postanowił zaprezentować Jackowi White'owi swoje domowe demo i ten kawałek tak im się spodobał, że postanowili założyć zespół, do którego później zaprosili także Little Jacka Lorenza oraz Patricka Killera. No i tak zaczęła się ta historia zespołu The Recontours.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
8: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Media Expert. Wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Escaro Radar.
3: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze nadal będziemy w szoku po wysłuchaniu nowego Nickelback, którego nie zabraknie też w tej godzinie. Posłuchamy też nowych premierowych dźwięków od zespołu Queens of the Stone Age. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21, ale zanim to wszystko, czas sprawdzić, co jest tam na dole. No.

0: I takich dzisiaj dźwięków nie zabraknie także na Colors of Ostrava, gdzie ci zwycięzcy drugiej edycji SK Rockstar, czyli Flying Bison, latający bizon, pojawi się między 21.15 a 22.00 na tamtejszej czeskiej scenie i będzie wykonywać oczywiście Like a Whisper in the Night. To właśnie ten energetyczny zespół z Krakowa, który, jak dzisiaj wspominałem, pojawi się na Colors of Ostrava. Zresztą wy także możecie zaglądać za kulisy tego pięknego festiwalu. Wystarczy śledzić nasze media społecznościowe. W końcu tam na miejscu jest Dawid, jest Klaudia, którzy relacjonują wszystko to, co dzieje się właśnie na tym pięknym festiwalu. My dzisiaj nie o tym festiwalu, ale trochę może jednak łyżce dziegciu do tej nowej premiery Queens of the Stone Age. Ja wiem, że oczywiście to jest wspaniałe, że dzisiaj zespół Josha Homiego podzielił się z nami kompozycją Easy Street, natomiast no muszę o tym powiedzieć, to nie jest jakaś super nowość, taka jak chociażby ten Nickelback, który za chwilę wybrzmi, który dla mnie jest porażający, tak świetny. Natomiast Queens of the Stone Age w ubiegłym roku, 2 października w chicagowskim teatrze wykonali kompozycję Easy Street, którą dzisiaj tak naprawdę podzielili się z nami. Niektórzy wtedy fani mówili, że to jest kompozycja porównywalna do ery Let's Dance Davida Bowiego. Inni w tej kompozycji doszukiwali się flamenco, wręcz inni musicalowych klimatów. My tylko wiemy, że to jest zapowiedź nowych dźwięków od zespołu Queens of the Stone Age. A skoro tak...
1: Hey, this is Dean from Queens of the Stone Age and you're listening to SK Rock.
0: No właśnie, skoro oni sami polecają, to zagrajmy muzyków, którzy, przypominam, że już 18 i 19 lipca zameldują się na Stadionie Narodowym. Miejmy nadzieję, że także z tymi premierowymi dźwiękami. To ich Easy Street i nowe Queens of the Stone Age.

A skoro już jesteśmy przy tym szaleństwie, bo to Madness. Piękni przedstawiciele drugiej fali muzyki ska. Taka była. Tak zwany Two-Tone, lata 80. Wielka Brytania. Selector, The Specials, Batmanners, jeszcze kilka innych wspaniałości, by można było wymieniać i wymieniać. Tak samo jak można by wymieniać te wspaniałości, które pojawią się dwukrotnie na Stadionie Narodowym już 18 i 19 lipca. Nie tylko Queens of the Stone Age, o których wspominaliśmy chwilę temu, ale także, a nawet przede wszystkim zespół System of Down. Na te koncerty czekamy, natomiast uwaga, bo fani mogą być dosyć mocno zaskoczeni. John Dolmayan, czyli perkusista formacji System of Down, jak wiemy, kilka dni temu zakończył swoją poboczną działalność. Czyli zamknął swój sklep z komiksami, który mieścił się w Las Vegas, ale to nie oznacza końca jego komiksowej działalności, dlatego że 18 lipca wspomniany perkusista System of a Down zagości w Centrum Komiksu w Warszawie i to będą wydarzenia poświęcone jego najnowszemu dziełu, czyli komiksowi Ascensia. To będą wydarzenia nie tanie, żeby było jasne, 3 spotkania o godzinie 11, 12 i 12 i w cenie tej wejściówki uwzględniono egzemplarz komiksu pana Johna. Ponadto, co mnie osobiście bardzo bawi, fani mogą zabrać ze sobą 2 dodatkowe rzeczy do podpisania przez Johna. Zastanawiam się, czy w tematyce, czy w ogóle cokolwiek się weźmie i będzie już okej. Czekamy na więcej informacji. Może będziecie? Podzielcie się oczywiście emocjami a propos Centrum Komiksu, bo my będziemy dzielić się tymi emocjami a propos Narodowego i tego, co będzie się działo 18 i 19 lipca.

i wiedziałem, że te kompozycje na pewno wykonają podczas tego wyjątkowego festiwalu. Wykonali ten numer jako drugi. Oj, drodzy Państwo, są takie festiwale, które nie tylko swoim składem, swoim line-upem zdobywają serca, ale przede wszystkim swoim wyglądem. Jest taki festiwal muzyczny Bergmal, który odbywa się w dniu letniego przesilenia, czyli 20 czerwca, w niezwykłym krajobrazie Parku Narodowego Islandii. To jest 40 minut od Reykjaviku. To jest miejsce, które jest obiektem wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. No po prostu jest tam cudownie. Ci, którzy kochają Islandię, wiedzą, że wszędzie jest pięknie, ale jeśli jeszcze towarzyszy wam muzyka formacji Kaleo, to już w ogóle klękajcie narody. I tak też tam było 20 czerwca, kiedy Kaleo się pojawili, zagrali fenomenalny koncert. Wszystko na początku było na siedząco.

0: co gitary akustyczne. Było tak bardzo eklektycznie, gdy w pewnym momencie pan J.J. Juliusson wstał, no i zaczęła się ostra jazda, jeśli chodzi o formację Kaleo, jeśli w ogóle można tak to określić. On oczywiście ubrany w piękny, tkany z wełny owiec islandzki, kultowy sweter Lopa Pace'a, pan J.J. Juliusson, a właściwie w taką narzutę białą, no pięknie wyglądał naprawdę. Zresztą swetry, koce, no, mają wszystko co dobre. Poza oczywiście nie tylko tą muzyką, bo mogliby wyprodukować nieco więcej takich geniuszy jak muzycy zespołu Kaleo.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
13: Co kupiłaś?
12: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
13: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
12: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
14: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
15: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
16: Inaczej futryna na 10 liter.
17: Ościeżnica.
16: A teraz na 3. Tam są drzwi.
17: Vox.
18: Tam są drzwi.
19: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
20: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Nobile Cars Volvo. Ulica Płowiecka i Aleje Jerozolimskie.
1: Reklama.

Nas też już zaskoczyły te dźwięki wczoraj, kiedy Nickelback przedstawiło swój nowy singiel Rattle the Cage. To jest, drodzy Państwo, nowy album, a właściwie zwiastun, bo to kompozycja, która będzie rozpoczynać tę kwintesencję brzmienia Nickelback, jak panowie określili ten nowy krążek, który ma być połączeniem potężnych, stadionowych hymnów, mocnych gitarowych riffów, wielkich melodii i bardziej osobistych, refleksyjnych momentów. Chodzi o płytę Everything Under the Sun, która wczoraj była ogłoszona i która ma pokazywać wszystkie oblicza tego zespołu, który od ponad 3 dekad nam towarzyszy. 30 października myślę, że fani będą w niebo wzięci a propos tych dźwięków. Myślę, że w niebo wzięci będą także fani Perfektu, bo ci mają naprawdę teraz w czym wybierać. Mają Perfekt i Łukasz Drapała, mają Perfekt Gold, który całkiem niedawno zaprezentował także swoją nową kompozycję poza panem Łukaszem Drapałą. No i przede wszystkim Zbigniew Hołdys, który wszedł do studia. Już miesiąc temu widzieliśmy, co działo się w studio u Dzikiego, kiedy to Zbigniew mówił, że są emocje, których nie miał od kilkudziesięciu lat. Widziałem także, drodzy Państwo, że używają do nagrywania chociażby papierowej torby, w którą uderzają pałką. Ja nie wiem, jaka to będzie płyta, natomiast myślę, że długo na nią czekaliśmy, bo w końcu chcemy być sobą podobnie jak oni sprzed lat.

0: I kiedy człowiek poznaje kulisy tej historii, to naprawdę jest ona przerażająca. A propos napadu na znanego dziennikarza CBS, do którego doszło w 1986 roku. Ale ten utwór to nie tylko opowieść o ataku, ale także o zagubieniu starszego pokolenia, próbującego zrozumieć młodzież. I wtedy, w tym 1994 roku, kiedy R.E.M. wydawało kompozycję właśnie What's the Frequency, Kenneth, na płycie Monster, to można powiedzieć, że to był taki głos potrzebny, głos tamtego pokolenia. W końcu ta kompozycja także bardzo wysoko była notowana na amerykańskich listach przebojów.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Już pomógł, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
12: Citroen.
13: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
14: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
1: Reklama. Eska Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze pojawią się nowe informacje a propos świeżej krwi. Sprawdzimy, co dostaną fani Cliffa Bartona na koniec. Phil Collins o spotkaniu z zespołem Oasis. Ale zanim to wszystko, czas na klasykę od Black Sabbath, zanim jeszcze pojawi się dzisiejsza świeża krew. Michał Prykopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00. To jest Black Sabbath.

0: to my zmienimy teraz klimat na rzecz raczej dźwięków, które mogą kojarzyć się za sprawą Florence and the Machine czy Beth Hart. To jest wyjątkowa artystka, która dzisiaj w świeżej krwi się pojawia. To Emilia Rąpalska, którą przynajmniej wrocławianie mogą nieco bardziej znać jako bajkę przez Y. Panie i panowie, to nasza najnowsza świeża krew.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski. Zapraszam serdecznie na kolejną odsłonę audycji Świeża Krew. Dzisiaj ze mną i z Państwem blues rockowy głos prosto z Wrocławia. Żeński głos, warto podkreślić, bajka przez Y, czyli Emilia Rąpalska. Witam Cię serdecznie.
3: Cześć, cześć, witam wszystkich, bardzo mi miło.
2: Bajko droga, jak mogę Cię ładnie przedstawić? Kim jesteś? Kogo zaraz nasi słuchacze usłyszą na antenie? Skąd taki bajeczny pseudonim artystyczny?
3: Jestem z Wrocławia, artystką z Wrocławia, piszę, komponuję swoje własne utwory, aczkolwiek, że tak powiem, na ten moment nic wielkiego. Piszę zarówno po polsku, jak i po angielsku, stąd też może ten mój pseudonim, że był taki krótki, chwytliwy, żeby też łatwo było wymówić różnym odbiorcom, jako że też piszę po angielsku. I wydaje mi się, że tak trochę odzwierciedla moją taką romantyczność trochę i emocjonalność. No ja też lubię w swojej twórczości zostawić coś po sobie, opowiedzieć historię i myślę, że tak też trochę jest z bajkami, że zostawiają jakiś morał, jakiś przekaz.
2: Chociaż odważny pomysł, ponieważ na polskiej scenie artystycznej jest już jeden projekt, który się nazywa Bajka przez I, krótkie w środku.
3: Tak,
2: i jeszcze jest to projekt Piotra Banacha, czyli osoby trochę już kojarzonej, ale myślę, że jest przestrzeń na pewno na wasze granie, na ich granie, na twoje granie. Sama siebie przedstawiasz też takim krótkim opisem, że jest to blues rockowe granie, że można wyszukiwać inspiracji Florence and the Machine, Beth Hart, ja to słyszę, w barwie głosu jeszcze gdzieś tam Evelynę Flintę wysłyszałem, nie wiem, czy to dla ciebie jest wada, zaleta, czy cię właśnie obraziłem, czy
3: nie? Absolutnie, bardzo miło.
2: Może dlatego, że ostatnio gdzieś tam z nią też miałem okazję rozmawiać, ale fajne to jest.
3: Znaczy, jeśli chodzi o ten typ grania, to w zasadzie jest ten jeden numer. Ja mam kilka singli, być może kilkanaście, ale większość z nich jest raczej jeszcze schowanych w szufladzie. Mm-hmm. Ten tak profesjonalnie nagrany jest drugi. I w zasadzie to ten utwór już jest ze mną jakiś dłuższy czas. Nie pamiętam, kiedy to napisałam. W ogóle pierwotnie powstał jako wiersz. I ja go potem przerobiłam na piosenkę. No i był taki czas, że dużo słuchałam Beth Hart, więc wydaje mi się, że stąd ta główna inspiracja tego brzmienia. Aczkolwiek staraliśmy się z moim producentem zrobić coś świeżego, oryginalnego. I jeśli chodzi o Florence, to też może troszeczkę się wzorowaliśmy na jednym utworze Girl with One Eye. Ze względu na dynamikę i emocjonalność tego utworu.
2: Mm-hmm. A ten utwór, o którym cały czas opowiadasz, nosi piękny tytuł?
3: Całą sobą.
2: Całą sobą. I tam całą sobą opowiadasz o czym?
3: Ja nie lubię trochę narzucać interpretacji, tak szczerze powiem. Także to zostawię słuchaczom, ale jakbym miała tak powiedzieć w ogromnym skrócie, to takiej beznadziejnej, jakby niemożliwej już do uratowania miłości.
2: Proszę Państwa, chociaż myślę, że można tam wysłuchać też wiele innych ciekawych wątków, więc teraz myślę, że debiutancko Emilia Rąpalska, czyli bajka na antenie Eski Rock z utworem Całą Sobą, a ja już teraz serdecznie zapraszam do wersji podcastowej, tam trochę więcej sobie poopowiadamy o Twojej historii muzycznej. Co Ty na to?
3: Jak najbardziej.
2: To słuchamy i do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, dzięki.

Najpierw pani Emilia, teraz pani Dolores ze swoim cudownym tu. A za chwilę pani Katarzyna Nosowska. No pięknie kobieco nam się zrobiło przy okazji trzeciej godziny naszego środowego spotkania. A pani Kasi Nosowskiej oddajemy głos, bo ten głos nas zaskoczył. Jeszcze w ubiegłym tygodniu, kiedy dostaliśmy nowe kompozycje w liczbie 4 od Kasi Nosowskiej. To tak o propos pokłosia 30-lecia solowej kariery pani Katarzyny. No to świętowanie tego 30-lecia bliżej jesieni, bliżej listopada, bliżej grudnia, może też października, przy okazji też wielkiej trasy koncertowej, tak podsumowując to 30-lecie. Ale poza trasą koncertową cieszy nas fakt, że pani Katarzyna postanowiła świętować także nowymi dźwiękami i to będzie 12 utworów, których to premiera nadejdzie w październiku tego roku i to będą 3 osobne odsłony po 4 kompozycje. Z tego co się domyślam, dostaliśmy najpierw Sos Chaosu, Wstyd, Joko i Szkoda Braw. I to są te 4 kompozycje. Czekamy na zdecydowanie więcej. One dosyć mocno opowiadają o tym trudnym czasie, jeśli chodzi o Kasię Nosowską. Sama wspomina, że cały poprzedni rok, a w szczególności jego końcówka, była dla niej bardzo trudna i trochę właśnie o tych trudach w tej kompozycji. To Sos Chaosu i nowa Katarzyna Nosowska w SC Rock.

To panowie, którzy ostatnio skradli moje serce w kontekście polskiej wizyty i tego, co pokazali także przed wejściem, kiedy dali mały koncert dla fanów. Piękny gest. Wydaje się także pięknym gestem to, co robi firma Knucklebones, znana z tworzenia oficjalnych, licencjonowanych figurek ikon muzyki, także jeśli chodzi o świat 3D. Natomiast mam wrażenie, oglądając ten film, który dzisiaj się pojawił a propos powstania wirtualnego muzeum w hołdzie dla Cliffa Burtona z Metallica, że to nie do końca jest to, na co liczyliśmy. To znaczy, okej, jest takie nagranie, w którym widzimy to interaktywne muzeum, gdzie można podziwiać pamiątki, artefakty związane właśnie z Cliffem Burtonem. Podobno ma pojawić się także platforma, która umożliwiać będzie wchodzenie w interakcje z innymi osobami, granie w gry oraz kupowanie unikalnych przedmiotów. Natomiast nie ukrywam, że jakoś to tak trąci myszką trochę. No to nie jest chyba to, na co fani Cliffa Burtona i Metallica liczyli. Myślę, że dużo lepszym pomysłem byłoby stworzenie może takiego muzeum Metallica, chociaż nie wiem, czy niektórzy po prostu nie zarzucą im wielkiego ego, ale wtedy, kiedy panowie na przykład goszczą w różnych miastach i mają ten swój sklepik, może wtedy fajnie byłoby też pokazać historię Metallica także tym młodszym, którzy nie kojarzą nawet Cliffa Burtona. Może byłoby to lepsze rozwiązanie niż oddawać tę wyjątkową pamięć po Cliffie Burtonie jakiejś zewnętrznej firmie, która no, zaczyna robić takie muzeum poświęcone temu genialnemu basiście. Ale to kwestia oczywiście do rozstrzygnięcia. Trzymamy kciuki za Metallica, bo to oni będą musieli zmagać się w końcu także z taką decyzją.

0: A propos starych dziadów, przypominam, że formacja Lux Torpeda wróciła ze swoim forum. To jest takie miejsce, gdzie wymieniało się myśli, drodzy państwo, i różne emocje i wspomnienia. Mnie tylko martwi jedna rzecz. Z jednej strony cieszy mnie przyszłotygodniowy urlop, ale z drugiej strony tak spoglądam, że na tym forum to powstało 780 tysięcy postów. Kiedy to wszystko nadrobić?
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

Nie sposób dzisiaj, grając Rage Against the Machine, nie wspomnieć o tym, że Tom Morello znajduje się w żałobie po tym, jak właśnie pożegnał swoją mamę Mary Morello, która żyła 102 lata. Zresztą napisał o niej, że jej wojowniczy duch będzie żył dalej. Ja jestem przekonany, że ci, którzy mają tego wojowniczego ducha, jeszcze mają coś do powiedzenia. Jak chociażby Phil Collins, który uważa, że ciekawie będzie spotkać się w tym roku z Oasis na nadchodzącej ceremonii Rock and Roll Hall of Fame po tym, jak Noel Gallagher wielokrotnie go krytykował i nazywał antychrystem. Zresztą piosenkarz związany z formacją Genesis powiedział, że wszyscy członkowie zostali zaproszeni na lunch przed ceremonią. Jak mówi, to będzie ciekawe, bo na pewno wpadnę na Oasis. Czekamy na to spotkanie i czekamy na to, co na tym spotkaniu się wydarzy. To Land of Confusion i Genesis w SC Rock.

0: I tymi australijskimi dźwiękami od In Excess kończymy nasze dzisiejsze środowe spotkanie w Radarze. Już za kilka chwil on, czyli wasz ukochany człowiek z metalu, czyli Krzysztof Sokołowski. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego czwartku wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Melina.
2: Rock. Chodziłam do szkoły na piechotę, 6 kilometrów na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
3: Karma wraca.
2: Nie, nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller.
3: Dobrało się
2: ja i ty. Na razie sobie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków, to jest dokładnie to samo.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Dorota Szalongowska.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w super cenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: Reklama. Już teraz nadchodzi.
7: Już teraz nadchodzi.
1: Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski i jego gość.
8: Dzień dobry wieczór ludziom z metalu. Z tej strony tradycyjnie wasz członek, człowiek z metalu, Krzysiek Sokołowski. Dzisiaj w towarzystwie żeńskim, co mnie tym bardziej cieszy, bo tak jak ostatnio w programie zaznaczyłem, nie wiem z czego to wynika, ale jakąś mam taką większą słabość do kobiet, aczkolwiek dzisiaj jest to kobieta bardzo młoda, dlatego myślę, że poruszymy też wątki takie około szkolne i nauczycielskie. W ogóle tak się złożyło, że próbowałem moją dzisiejszą gościówę zaprosić już, no tak z miesiąc temu, może i więcej, ale się okazało, że jest pilną uczennicą, albo przynajmniej stara się sprawiać takie wrażenie. No i powiedziała, że nie, no jak rok szkolny trwa, to nie za bardzo, dopiero po zakończeniu roku szkolnego. Także pogadamy dzisiaj może nawet i o wątkach szkolnych, jak przypomnę sobie złote czasy, kiedy byłem panem od angielskiego, ale spokojnie, dzisiaj żadnych, chociaż nie będę mówił, że nie, bo chciałem powiedzieć, że nie będzie żadnych testów, sprawdzianów, ale właściwie dlaczego nie, jak już się przyjeżdża tyle kilometrów szczególnie, bo 500, tak dobrze mówię, 549 kilometrów?
9: Nie, no troszeczkę mniej.
8: Tak, 459, czy jakoś tak.
9: No,
8: w każdym razie tak, z daleka przyjechała do was, do mnie, do nas Maja Oleśków, czyli przede wszystkim zwyciężczyni tegorocznej szansy na sukces oraz laureatka Nagrody Publiczności podczas 63. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
9: Witam serdecznie, to ja.
8: Ale słuchajcie, abstrahując już od festiwali, od szansy na sukces, to mnie się wydaje, że przede wszystkim Maję muszę przedstawić jako wzorową metalówę.
9: To bardzo mi miło.
8: Czyli dobrze powiedziałem, ładnie powiedziałem. Słuchajcie, gdybyście tylko mieli możliwość dzisiaj zobaczenia outfitu, jaki Maja przygotowała do programu, to pomyślelibyście sobie, że przede wszystkim SK Rock to jest chyba kanał telewizyjny, bo mnie jest troszkę przykro, bo ja czuję się bardzo blado, ale to może i dobrze, bo gwiazdą dzisiaj ma być Maja Oleśków, a nie ten wasz cały członek, człowiek. Bo ile można w tym świetle reflektorów. W każdym razie oczywiście będziecie później mogli zobaczyć, jak Maja będzie, jak Maja się dzisiaj prezentuje na naszych socjalach. Dzisiaj nie ma wyjątkowo relacji live na żywo na TikToku, natomiast cały czas informuję, także Majka, tu uważaj, bo są cały czas kamerki odpalone. Ojciec za ścianą obserwuje, pilnuje, także przede wszystkim musimy być grzeczni i kulturalni.
9: Dokładnie.
8: Dobrze, na samym wstępie ja chciałbym zwrócić uwagę na pewien istotny fakt. Otóż zwróciłem uwagę, że po tym, jak zdobyłaś Nagrodę Publiczności na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 63, oczywiście, jak bardzo dobrze pamiętamy, pojawił się w internecie filmik, który bardzo mocno zwraca uwagę na fakt, że ty w Boże Ciało wyszłaś na scenę w Opolu tak ubrana i tam lansowałaś jakiś satanizm.
9: Skandal po prostu.
8: Ja powiem tylko tyle. Jak mogłaś?
9: No nie wiem, jak mogłam, jest mi wstyd. No po prostu za wszystkie grzechy dziękuję.
8: No i to mi się podoba, te przeprosiny przyjmujemy i mam nadzieję, że wszyscy przeciwnicy ewentualni tego występu, czyli ten pan, któremu się to jakoś, no jakoś nie podeszło, nie wiem dlaczego, będzie ukontentowany już.
9: Tak.
8: Także ten temat możemy zostawić, tym bardziej, że ja zauważyłem, że popełniłaś swojego rodzaju zadośćuczynienie od razu. Nie wiem, czy to nastąpiło przed tym występem, czy po występie, ale wystąpiłaś na imprezie kościelnej.
9: Naprawdę?
8: No było tak? W Kamiennej Górze.
9: A no tak, tak, no festyn parafialny.
8: No
9: faktycznie,
8: festyn parafialny i śpiewałaś piosenkę jeszcze raz, oczywiście tak, w swoim stroju, wizerunku scenicznym i tak dalej. I to mi się podoba, że księża podeszli do tego z luzem, z dystansem i potrafili
9: tak,
8: docenić
9: naprawdę
8: talent. I ciekawe, co ten biedny chłopina, który cię posądzał o ten satanizm, miał w tym momencie do powiedzenia. Ale czy to, co, tobie jakoś tak z księżmi nie po drodze, czy...
9: Nie, jak najbardziej po drodze jest. Księża wspierają.
8: No właśnie, no ja powiem ci, że ja na przykład jeden z pierwszych występów dałem w kościele. Tak się składa, że miałem dobry kontakt z księdzem z miejscowej parafii. Był gość bardzo spokojny, wyluzowany. Ojcze Rafale, pozdrawiam cię serdecznie. Na pewno słucha.
9: To również pozdrawiam.
8: Chociaż metalu chyba nigdy jakoś szczególnie nie słuchał, ale był mocno muzyczny, gitarowy i zaproponował grupce naszych znajomych gdzieś tam występ tak przy scholi kościelnej i chyba na jakichś dwóch ślubach, bo nie weselach, tylko tak ślubach w kościele. Graliśmy radosne, wesołe, przede wszystkim romantyczne kościelne piosenki z numerami Rubika na czele. Natomiast dzisiaj myślę, że o Rubiku będzie mniej, natomiast wydaje mi się, że zahaczymy o temat pewnego fińskiego artysty. Słuchajcie, ja wam powiem tak pokrótce, że pierwszy raz chyba w historii tego programu doszło do takiej sytuacji, że gość, a w dzisiejszym przypadku gościuwa, przesłała mi listę numerów, które chciałaby, żeby pojawiły się na antenie podczas naszego spotkania i wśród tam powiedzmy około 10 propozycji były 4 od jednego artysty. No i ku mojemu zaskoczeniu był to His Infernal Majesty, czyli...
9: Him,
8: czyli tak zwany Villevalo.
9: Mój mąż, który jeszcze o tym nie wie.
8: Jeszcze o tym nie wie, a jest w ogóle jakiś mężczyzna na świecie, który mógłby się zbliżyć gdzieś tak w kategorii najlepszego mężczyzny świata do Villevalo, czy nie?
9: Oj, nie wiem. Może Jirki z The 69 Eyes. Ewentualnie.
8: Okej, okay, ewentualnie. No to
9: fińscy mężczyźni generalnie.
8: Fińscy mężczyźni. Tak. Także chłopaki z Polski, jeśli chcielibyście spróbować podbić serce Mai Oleśków, to proponuję zamieszkać w Finlandii, ubiegać się o paszport i wtedy może jest szansa na to, że do jej serca gdzieś tam się dostaniecie. To słuchaj, Maja, jeśli chodzi o Hima, to wybrałaś na pierwszy rzut, co... Te słodkie 3/6.
9: Dokładnie tak.
8: Tak? To jest numer dla ciebie jakiś szczególnie ważny? Wszystkie pewnie.
9: Wszystkie są ważne, no tak.
8: Ale fajnie, że wybrałaś akurat też kawałki z dyskografii Hima, które nie są aż tak mocno komercyjne, bo na przykład numer taki jak Your Sweet 66 to nie jest raczej propozycja, którą mogą słuchaczki i słuchacze na co dzień usłyszeć na antenie i właściwie jakiejkolwiek stacji. Rzadko numer ten jest grany, więc tym bardziej się cieszę, że za chwilę i ja usłyszę go na antenie. Posłuchajmy więc, za chwilę wracamy do naszych deliberacji i dywagacji.

0: Boże, jak pięknie ten mężczyzna fiński śpiewa.
1: No co nie?
0: No, o tym przede wszystkim.
1: Coś niesamowitego.
0: No, non-stop myślę, że o tym mogłaby wam opowiadać Maja Oleśków, która jest waszym i moim gościem, a właściwie gościową dzisiaj. Słuchaj, Maja, powiedz mi, bo mnie doszły słuchy, że twój pokój trochę odbiega wyglądem od pokoju większości takich stereotypowych nastolatków dzisiejszych, bo wygląda trochę jak taki pokój...
1: Jak komnata Hima po prostu.
0: Tak, ale taka osadzona trochę w latach 90.
1: Można tak powiedzieć.
0: Masz całą ścianę w plakatach.
1: Tak, każda ściana jest w plakatach.
0: I czy rzeczywiście masz w pokoju taką tekturową makietę Villa Valo?
1: Tak.
0: Jakbym tam był. Przypomniała mi się taka historia z moich czasów, jak ja byłem na studiach, to z kumplem z pokoju mieliśmy na ścianie taką ogromną modelkę na plakacie. Był to plakat reklamujący pewną bieliznę. Nie będę mówił jakiej marki, bo mi nie zapłacili przecież. Ale tak sobie od razu pomyślałem, że każdy ma jakiś takich swoje obiekty, westchnień. Czasem chce właśnie w taki sposób zmaterializować w swojej przestrzeni i rozumiem, że z tym fińskim, wspaniałym, przystojnym mężczyzną czasem co odprawiasz tam jakieś... Nie, no przecież nie powiem, że czarne msze. Tylko nabożeństwa może też, ale jakieś, nie wiem, tańce, dyskoteki,
1: a wspólne jak? Wyjście. Codziennie.
0: No właśnie. A wracając trochę do tego tematu tych czarnych mszy i tego stereotypowego myślenia, o którym mówiliśmy w pierwszym wejściu, to ja od razu chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na fakt, że facet, który nagrał filmik dotyczący m.in. Mai i jej, no według tego mężczyzny, takich satanistycznych zapędów scenicznych, a może i też pozascenicznych, no facet zwrócił uwagę na to, że Maja była obwieszona w pentagramach.
1: Tak, no to niezłe pentagramy, nie?
0: Różnica jest taka, że no Maja jako wierna fanka tego wspaniałego fińskiego mężczyzny Villa Valo i jego zespołu Him zazwyczaj bardzo często eksponuje tak zwane hertagramy, będące połączeniem właściwie, no tak, fakt pentagramu, ale właśnie z sercem. Jest to taki symbol.
1: No tak łączy miłość i śmierć.
0: Miłość i śmierć. No. To jest taki są motywy przewodnie tekstów właśnie tego wspaniałego, przystojnego fińskiego mężczyzny Villa Valo, o którym dzisiaj przecież tak się zarzekałem, że nie będziemy mówić. Ja rzuciłem sobie wyzwania na samym początku, że spróbuję jak najmniej, ale... No,
1: ze mną się nie da.
0: Ale z tobą się nie da. No. Właśnie. Słuchaj, Maja, tak sobie pomyślałem o twoich występach, tych telewizyjnych, o występach na wielkich scenach.
1: Za wiele ich nie było.
0: Może i nie było za wiele, ale były na pewno spektakularne. Natomiast zestawiłem je sobie z twoją taką codziennością w zespole Szczyle, bo przecież tam zaczynałaś, cały czas jesteś
1: no
0: z grupą
1: tak.
0: swoich pewnie bliskich znajomych i razem sobie, wiesz, gracie pewnie próby, może jakieś i koncerty i macie jakieś wspólne pewnie występy za sobą. Natomiast ja zwróciłem uwagę na jedną ważną rzecz. No bo nazwa, fakt, chwytliwa, ale co się stanie, jeśli zespół Szczyle osiągnie jakiś taki, powiedzmy, niedługo szczyt popularności i nagle się okaże, że za 20 lat wychodzicie na scenę, za 30 lat wychodzi na scenę i macie wtedy, powiedzmy, po te 47 lat i co robicie z nazwą zespołu?
1: No zostaje, oczywiście. Do końca życia będziemy szczelami.
0: No właśnie, to mi się podoba. I takie podejście mi się podoba. Ja też taką postawę gdzieś tam wyniosłem z dzieciństwa i staram się ją uskuteczniać do dziś, chociaż słuchacze tego programu zazwyczaj śmieją się ze mnie, że już jestem jakimś tam boomerem i dziadersem. A słuchajcie, dzisiaj Maja, która w tym roku kończy 17 lat, jeszcze nie skończyłaś, nie?
1: Jeszcze nie, w październiku. Tak w ogóle urodziłam się w Dzień Muzyki. Taka śmieszna rzecz.
0: Przypadek?
1: Nie sądzę.
0: Nie sądzę. No. Czyli niemal ten sam rocznik, co ja. I słuchajcie, Maja przynosi do programu numery sprzed jakichś 20-25 lat momentami. No i co wy teraz powiecie? No,
1: kiedyś słuchałam jeszcze starszych. Ja się wychowywałam na latach 70. polskiej muzyki.
0: Właśnie, a propos tych lat 70. i tej takiej starej doby czy ery muzyki rockowo-metalowej, no to ja rozumiem, że stamtąd zaczerpnęłaś w ogóle pomysł na wizerunek sceniczny. Ale czy było tak, że ktoś cię w tym kierował, czy to jest taki twój pomysł od początku do końca?
1: Nie, to jest tylko mój koncept.
0: Twój koncept.
1: Tak.
0: Bo ja widziałem gdzieś, wiesz, w stare takie nagrania, gdzie na przykład twoje włosy nie są natapirowane.
1: Tak, ale jak ja płakałam po nocach, że nie mam wielkich włosów, to było naprawdę moje marzenie od dziecka, żeby takie włosy mieć. No,
0: no i w końcu
1: naglądałam się teledysków i tak to już mi w głowie zostało.
0: No i fajnie. Czyli hair metal do dziś tak. z nami. No i fajnie, fajnie, że są takie osoby właśnie jak ty, Maja, które ożywiają naszą scenę i sprawiają, że takim osobom jak my, jak ja, tak, od razu ciebie podciągnąłem pod tę kategorię, przepraszam. Takim osobom jak ja, które są często uznawane w oczach słuchaczy i widzów kanałów SK Rockowych za dziadersów i boomerów, to na nasze serce to jest coś przyjemnego i wspaniałego, że są jednak właśnie ci młodzi ludzie, którzy cały czas tej muzyki rockowo-metalowej słuchają. A powiedz mi, czy wśród twoich znajomych to jest tak, że ty jesteś jakimś takim ewenementem, wyjątkiem, który słucha takiej muzyki, czy masz całkiem pokaźne grono znajomych, takich znajomych, którzy się obracają w takich kręgach, w sensie w tej subkulturze, która mam nadzieję, że gdzieś tam odżywa metalowa.
1: Nie, no to ja mam znajomych tylko takich jak ja. Inni by ze mną nie wytrzymali po prostu.
0: Wiesz co, ja kiedyś miałem taką sytuację, jak byłem nastolatkiem, koleżanka z klasy zadała mi pytanie, no bo to były czasy, gdy byłem... no takim z wyglądu stereotypowym metalowcem i zadała mi pytanie: Krzysiek, a czy ty mógłbyś się związać z dziewczyną, która nie słucha metalu? I nie wiem, co odpowiedziała, ale od razu sobie pomyślałem o tobie i o tym wspaniałym, przystojnym mężczyźnie z Finlandii na kartonie u ciebie w pokoju i tak sobie wyobraziłem, wiesz, jakie ty masz odczucia w tym temacie, czy mogłabyś się związać z kimś, kto...
1: Nie ma takiej opcji.
0: Nie ma takiej.
1: Nie. Jeszcze jakby nie lubił Hima, to już w ogóle nie.
0: Kurczę.
1: Nie ma szans.
0: Okej. Okay. To wracając do naszej audycji, w sensie pod kątem muzycznym, pod kątem naszej playlisty, na razie Hima odpuścimy, natomiast teraz będzie śpiewał inny przystojny mężczyzna, też z Finlandii.
1: Tak.
0: Zespołu The 69 Eyes. I na jaki numer postawiłaś?
1: Lost Boys.
0: Lost Boys, posłuchajmy więc.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w super cenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: I wracamy, szanowne słuchaczki i słuchacze, do mojej i waszej gościuwy, czyli do Mai Oleśków, laureatki tegorocznej szansy na sukces, laureatki 63. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie brawurowo wykonała piosenkę Jeszcze raz. W ogóle tę piosenkę Jeszcze raz napisała dla ciebie Mimi Wydrzyńska.
7: Tak, tak, tak.

0: To jest kompozytorka, która słynie z produkowania hitów dla gwiazd polskiego show biznesu. No, mm-hmm. głównie gdzieś tam jest skupiona na muzyce popowej, a dla ciebie napisała numer, w sumie takim można powiedzieć, rockowo-metalowy jednak.
1: No i wyszło.
0: No i wyszło, no właśnie, teraz się nagle okazuje, że numer jest doceniony, no ale nie oszukujmy się, nie bądź taka skromna, no bo numer świetny, ale oprócz numeru jeszcze musiało być wykonanie.
1: No tak, ale ktoś musiał najpierw ten numer zrobić i zrobił to Maciej Wiergowski.
0: Proszę bardzo.
1: Który zrobił to po prostu zawodowo w półtora dnia. W półtora dnia powstał taki numer.
0: Okej.
1: No.
0: No dobra, czyli to współpraca.
1: Tak.
0: I Maćka, tak, i Moniki, no i twoja współpraca przy tym, czyli taka trójca się stworzyła.
1: No tak, trójca święta.
0: No, dzisiaj jest tak trochę kościelnie w dzisiejszej audycji. Zresztą za chwilę też będzie kościelnie za sprawą naszej playlisty, ale to jeszcze troszkę sobie pogadamy, bo pojawi się coś od zespołu Kat, a jak wszyscy metalowcy wiedzą, przecież Kat to no, prawdopodobnie skrót od katolicki.
1: Dokładnie.
0: Tak, a do tego z Katowic. Wracając tak do tego twojego mieszkania, do tego twojego pokoju osadzonego w tych latach 90., to tak sobie pomyślałem o tej miejscowości, o Kamiennej Górze. To jest miejscowość, która liczy niecałe 17 tysięcy mieszkańców. I powiedz mi, czy to jest tak, że ty po swoim, no myślę, że możemy powiedzieć, sukcesie stałaś się jakoś bardziej rozpoznawalna. Jest tak, że widzisz te spojrzenia ludzi na ulicach i mówią, o, patrz, ta Oleśku widzie, patrz, to ta z tym tapirem,
1: no, tak
0: ta satanistka.
1: Tak jest, tak jest.
0: Tak jest trochę, tak?
1: Ale w pozytywnym sensie.
0: Zdjęcia są?
1: Są, są.
0: Są selfiaki?
1: Tak, w Biedronce, w Lidlu. Tego jest masa.
0: To ja, ale to jest, wiesz, też jest taka zaleta tych mniejszych miejscowości, że jednak gdzieś ci ludzie, jeśli się nie znają nawet bezpośrednio, to gdzieś twarze się kojarzy,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, tak, tak.
0: Jednak wiesz, 17 tysięcy mieszkańców, no dużo i niedużo, ale jest szansa, że gdzieś tam, wiesz, mieszkając tyle, ale mieszkasz tam od urodzenia, tak?
1: Od urodzenia.
0: No właśnie. Myślisz o jakiejś wyprowadzce?
1: No, na pewno.
0: Czemu? Na pewno, od razu na pewno.
1: No nie, no gdzie w takiej Kamiennej Górze jakieś możliwości?
0: No wiem, o czym mówisz, bo...
1: No, ja mam sentyment, ale no trzeba patrzeć przyszłościowo.
0: No tak, tym bardziej, że widzisz, no tu zaproszenie do Eskirogi, co miesiąc się zbieramy,
1: no
0: żeby
1: właśnie
0: to mogło zostać zrealizowane. Na szczęście twój tata dzielnie cię dzisiaj tutaj przywiózł, czyli możesz na niego liczyć.
1: Tak,
0: i,
1: tak.
0: I to mnie bardzo cieszy. Wspiera cię tutaj, wiem, że z pomieszczenia obok. Także powiedz mi jeszcze właśnie a propos rodziców, czy to jest tak, że jak muzyki słuchasz w domu, to jest tak, że zatykają uszy, czy...
1: No jestem zmuszona cały czas nosić słuchawki.
0: No tak, ale słuchawki dobrym rozwiązaniem.
1: Mam no, dziesiątki płyt, no ale no nie mogę ich słuchać, bo zaraz bym została wyniesiona z domu.
0: Czyli słuchasz, więc... jak rodziców nie ma w domu, czyli pewnie prawie nigdy.
1: Tak, można tak powiedzieć.
0: Ale słuchawki są. Zakładasz najpierw sobie, później kartonowemu Wille Evalo.
1: No dokładnie, tak, tak.
0: I słuchacie razem. Możecie sobie po jednej słuchawce na przykład.
1: Romantycznie bardzo.
0: Romantycznie jest. No właśnie, a powiedz mi jeszcze, bo na początku powiedziałem, że dzisiaj chciałbym też trochę poruszyć jakieś tematy takie okołoszkolne. Oczywiście też bez przesady, no ale jako były nauczyciel, tak jakoś sobie zastanawiam się. Tak, wiesz, czasem wracam sobie myślami do czasów szkolnych, w sensie tych szkolnych, gdy ja byłem nauczycielem i patrzyłem na nastolatków, też czego oni słuchają, ale jak też oni w ogóle traktują szkołę. I powiedz mi tak całkiem na serio, czy jest coś w szkole, co cię na przykład bardzo mocno denerwuje, jeśli chodzi o, nie wiem, system, o program nauczania, ale też czy jest coś takiego, co bardzo doceniasz i co ci się podoba? Czy jest jakiś plus i minus, który jest taki wyrazisty, na który mogłabyś wskazać?
1: Powiem tak, ja czasami narzekam, wiadomo, jak każdy, ale no patrząc na to z innej perspektywy, to nie mam na co narzekać, bo mam naprawdę ogromne wsparcie w szkole, o dziwo. Mogę się rozwijać, więc jestem za to wdzięczna też po polu, po szansie. Trochę mi poszli na rękę, więc...
0: No właśnie, tak się zastanawiałem,
1: ja to naprawdę doceniam.
0: Że ja tak się zastanawiam, że pewnie nie było ci łatwo w momencie, gdy musiałaś często przyjeżdżać do Warszawy, a tych kilometrów trochę jest.
1: No jak i tu gdzie wcześniej to wtedy o szkole myśleć?
0: Liczyliśmy to prawie 500 kilometrów i teraz, wiesz, sama taka podróż do Warszawy trochę zajmuje, powrót i tak dalej. Mhm. Wiadomo, że na jednej takiej podróży się to nie kończy, a jednak musisz być gdzieś tam na bieżąco z materiałem, no i musisz mieć jakoś tę przychylność nauczycieli zdobytą, bo jak nie, to będzie ci ciężko.
1: Czyli... No, dokładnie.
0: Czyli,
1: ale jest okej.
0: Tak.
1: Tak.
0: Poczekaj, bo teraz skończyłaś trzecią klasę liceum.
1: Uh-huh.
0: Czyli takie podziękowanie dla nauczycieli.
1: Tak.
0: Bardzo ładnie, dobrze rzutujące na przyszłość. Okej. Okay. A czy jest coś w szkole, co byś zmieniła, ale już tak abstrahując od nauczycieli, od takich, wiesz, relacji, tylko mnie chodzi o taki, o sam system, o system nauczania. Czy jest coś, co cię denerwuje gdzieś i wiesz, że na przykład coś mogłoby działać lepiej?
1: Chyba nie. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to, że mieliśmy taką salę w szkole muzyczną, nazywała się 109. Po prostu mam tyle wspomnień z tym związanym. Mam w szafie, całą szafę wyklejoną zdjęciami ze 109 i mam jeszcze taką tabliczkę na ścianie, po prostu. No to był jeden z ważniejszych elementów mojego życia, ale nagle, no, żeśmy sobie tam robili kawki, toster przenieśliśmy, czajnik, więc tam się działy naprawdę dziwne rzeczy.
0: Rzeczywiście nauczycieli, nauczyciele w Kamiennej Górze w twoim liceum są bardzo tacy nietolerancyjni.
1: No ale nagle przychodzi dyrektor. Co wy tu robicie? Co tu taki syf?
0: No jak to, no co? No przecież widzi dyrektor, tu kawka, tutaj tosty.
1: Się tak.
0: To było pytanie.
1: Nie ma. Dlatego jedyne, co bym, do czego bym się przyczepiła, to do tego, że nie ma naszego królestwa.
0: Ale to co, zamknęli wreszcie tę salę?
1: No zamknęli, szafki tam zrobili.
0: Boż.
1: Ale został klej po moich rzęsach na oknie i dziury w ścianach.
0: Kurczę, u mnie kiedyś w gimnazjum, w sensie tam, gdzie pracowałem, w pokoju nauczycielskim została zlikwidowana kanapa i takie plotki krążyły, że to dlatego, że czasem zdarzało mi się tam przysypiać. I niestety później już nie miałem, gdzie przysypiać. Pozdrawiam serdecznie ekipę Szkoły Podstawowej nr 388. Teraz już podstawówki, wcześniej było to Gimnazjum 48. A my wracamy do naszej wesołej, radosnej playlisty metalowej.
1: Chrześcijańskiej.
0: Chrześcijańskiej, tak. Teraz będzie bardzo wesoło, bo tak dosyć słodko, cukierniczo powiedziałbym, za sprawą numeru zespołu Kat zatytułowanego...
1: Słodki krem.

0: Między nami nic nie było. Żadnych zwierzeń, wyznań, żadnych. Nic nas z sobą nie łączyło. Prócz wiosennych marzeń zdradnych. Prócz tych wspólnych jasnych zdrojów, z których serce zachwyt piło. Prócz pierwiosnków i powojów i zwilewalo kartonów. Jakoś tak to mniej więcej leciało. To słynny fragment słynnego wiersza Adama Asnyka, Między nami nic nie było. I zapytacie, dlaczego w audycji metalowej cytujesz fragment poezji? Otóż tak się składa, że młoda metaluwa, jaką niewątpliwie jest Majka, mowa oczywiście o Majce Oleśków, która dzisiaj jest moją gościową, okazuje się, że Majka wystąpiła nie tylko na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, nie tylko w Szansie na Sukces i tam zdobyła laury, ale okazuje się, że wystąpiła również na to ogólnopolskim, tak? Przeglądzie piosenki poezji śpiewanej. Dobrze mówię? Piosenki poezji śpiewanej, nawet nie wiem, czy tak się mówi. W każdym razie Festiwal Poezji Śpiewanej.
1: Tak, dokładnie.
0: I nie zgadniecie, wygrała.
1: Jeszcze nagrodę publiczności dostałam. Nie wiem, jak do tego doszło.
0: Boże, jak do tego doszło, nie wiem, jak kiedyś śpiewał słynny metalowiec. Powiedz mi, Maja, jak ty się odnalazła w takim melancholijnym pewnie klimacie?
1: Nie odnalazłam.
0: Dlatego wygrałaś.
1: Jakoś dałam radę. Na końcu utworu chyba bodajże Asnyka nie wytrzymałam, musiałam zaryczeć. Ale no, jak widać, się spodobało.
0: I co, tam na gitarze przygrywał ci ktoś z twoich nauczycieli, tak?
1: Tak, pan Wiesław.
0: Pan Wiesław Kozłowski i pana Wiesława serdecznie pozdrawiamy. A ja ze swojej strony gratuluję uczennicy i gratuluję również wygranej. Słuchajcie, nauczyciele i wszyscy ludzie, którzy chcecie osiągnąć jakiś muzyczny sukces, to byłoby dobrze się podpiąć pod Maję i wtedy jest właściwie szansa stuprocentowa, że będzie nagroda główna i nagroda publiczności. Bo na to wskazują dokonania majkowe. I tak, za chwilę jeszcze zagramy coś prawdopodobnie od Avengers albo od Hima. Wszystko zależy od tego, czy Maja nam się bardzo tutaj w studio rozgada, czy nie. Natomiast znalazłem w necie taką informację, czy mój tajny informator taką informację właśnie mi przekazał, że masz zainteresowania również sięgające poza nurt metalu i jest to na przykład wypalanie w drewnie oraz malowanie ubrań.
1: Tak, tak jest.
0: I ja tylko na wstępie powiem słuchaczkom i słuchaczom, że dzisiaj Maja przyszła do studia jebitnie odcyndolona i na plecach podejrzewam, że sama sobie wymalowałaś.
1: Tak, tak. Do pierwszej w nocy siedziałam.
0: Tam jest razem z hartagramem jest? Czy
1: tak,
0: jest
1: tak.
0: Him, jest i logo, tak?
1: Tak, hartagram. Jest całe logo, tak. Dokładnie.
0: I to się znajduje na takiej, no, katance Mai. Czy ty tworzysz ciuchy sceniczne dla siebie, czy jeszcze zdarzać się dla kogoś innego?
1: Jeszcze mi się nie zdarzyło dla kogoś.
0: Czyli na razie dla siebie?
1: Ale bardzo bym chciała. Ale jakby ktoś był chętny, proszę się odezwać.
0: No to fajnie. A ten strój, który miałaś na sobie w Opolu, to był przygotowany, gdzieś tam dostałaś, czy mogłaś...
1: No dostałam.
0: Ale pewnie miałaś wpływ jakiś na niego, bo zgadzał się z tobą w 100%.
1: No jakby ktoś mi coś narzucił, no to sorry, ale by to nie przeszło.
0: To w sumie sama sobie narzuciłaś.
1: Tak.
0: W garderobie.
1: I tak później pozdejmowałam połowę, bo mi się nie podobało.
0: Tak?
1: Wzięłam swoje Himy.
0: Okej. Okay. Czyli to był taki odpimpowany, można powiedzieć, tak. ten strój. A powiedz mi, jeśli chodzi o to wypalanie twoje w tym drewnie, czy coś ty jakoś długo w tym siedzisz? Czy sama sobie to wymyśliłaś?
1: Dziecka, bo to jest taka historia, że to mój dziadek robi stołeczki drewniane i jakieś takie fajne rzeczy. Ja na tym wypalam. I później to sprzedajemy na jakichś jarmarkach.
0: O kurczę.
1: Rodzinny biznes. Taki malutki.
0: Czyli ty jesteś taka zaradna dziewczyna.
1: No.
0: A widzisz, a jednak chcesz z tej Kamiennej Góry wyjechać, no. Zobacz, na miejscu miałabyś interes z dziadkiem, mogłabyś, kurczę, z miliony.
1: No to dziadek będzie jeździć ze mną.
0: Dziadek niech jedzie. Zabierasz
1: dziadek
0: dziadka w trasę.
1: Fanem.
0: No kurczę, ja się wcale nie dziwię. Jakbym był twoim dziadkiem, też bym był twoim fanem. czyli tak... Asnyk, tak? Wiersz Asnyka. I co jeszcze? Coś drugiego.
1: Pejzaż bez ciebie.
0: Pejzaż bez ciebie. Beze mnie, no właśnie. Mm-hmm. Zobacz, tu beze mnie.
1: Bez Wilewalo.
0: Ale... No widzisz, a już siebie pod to podciągnąłem, przepraszam. Pejzaż bez ciebie, myślałaś pewnie o Wilewalo, a tak. Mimo tego wygrałaś, a może właśnie dzięki temu, bo wiesz, wzbudziłaś w jury takie emocje.
1: Tak, tak.
0: Na końcu jeszcze dodałaś to ryknięcie, także trochę gdzieś tam heavy metalu też ludzie, którzy byli tam obecni, uświadczyli. Dobra, jest 54, trochę się rozgadaliśmy, także dobra, zróbmy tak. Niech będzie, puśćmy jeszcze tego Hima na zakończenie, jeden numer i później wrócimy na krótkie pożegnanie. To co, może It's All Tears?
1: It's All Tears. Niech będzie.

0: No i na zakończenie, no musiał wybrzmieć ten hymn.
1: Musiał.
0: Tak, ta audycja została poprowadzona. Podejrzewam, że tutaj cały czas była nadzorowana przez Maję Oleśków w taki sposób, żeby na koniec jeszcze ten Wille Valo się pojawił na antenie.
1: On zawsze musi być.
0: No, ale dzisiaj na szczęście też poruszyliśmy wiele innych wątków. Nie tylko był Wille Valo i nie tylko były zespoły katolickie, okołokatolickie i zupełnie niezwiązane z kościołem, ale była też trochę o szkole, było też o wypalaniu w drewnie, było o malowaniu ciuchów. Słuchajcie, Maja się ogłasza. Jeśli ktoś chciałby, żeby Maja stworzyła dla kogoś na przykład jakiś fajny ciuch, jakąś katankę, żeby coś tam na niej namalować, to wysyłajcie zgłoszenia. I pieniądze przede wszystkim.
1: Dokładnie.
0: No bo wiadomo, że artystę trzeba już na samym wstępie jakoś też wspierać. Powiedz mi jeszcze, Maja, na zakończenie, bo już za minutę niestety nam się nasz czas antenowy kończy. Powiedz, jakie są twoje jakieś najbliższe plany? Czy raczej nastawiasz się na granie ze Szczylami? Czy, ja tylko wyjaśnię dla wszystkich słuchaczy, którzy teraz dołączyli, chodzi o zespół Mai Szczyle, tak się nazywa zespół. Czy bardziej skupiasz na graniu ze Szczylami, czy na swoich jakichś takich solowych rzeczach, czy może masz jakieś takie plany, o których nie możesz powiedzieć, ale jak powiesz to dzisiaj na antenie, to ja ci obiecuję, że poza antenę i ewentualnie internet to nie wyjdzie.
1: No chciałabym i ze Szczylami jakoś solo się spełniać. Wiadomo, że z zespołem czuję się lepiej, bo to jednak są moi przyjaciele i czuję się z nimi pewnie na scenie. No ale solowo też by wypadało jakoś to ciągnąć. Póki mam te swoje 5 minut, dobrze byłoby to wykorzystać.
0: To ja ci życzę, żeby to 5 minut rozciągnęło się na co najmniej 15. Masz ku temu warunki. Nie tylko wokalne, ale też i osobowościowe i imidżowe. A często jest tak, że młodzi artyści gdzieś trochę to traktują po macoszemu. Albo jest odwrotnie, na przykład, że ktoś bardzo mocno stawia na wizerunek, ale już te umiejętności są trochę takie nie do końca. A u ciebie wszystko jest wyważone. Życzę ci sukcesów i życzę ci, żebyśmy się spotkali tu na przykład za rok czy dwa, gdy będziesz miała już na koncie płytę, a może jakieś dwie i pewnie kolejne wygrane nie tylko w przeglądach poezji śpiewanej, nie tylko na festiwalu piosenki polskiej w Opolu, nie tylko w szansie na sukces, tylko doliczysz sobie może jeszcze, kurczę, no nie wiem, gdzie tam sobie zażyczysz? No, co ja tu się cię będę ograniczał? Proszę? Zielona Góra, tutaj Łukasz Szaciłowski, który realizuje dzisiaj program, podpowiada. No tak, do Zielonej Góry, już z Kamiennej Góry.
1: Już bliżej.
0: Troszkę bliżej
1: już
0: niż do Warszawy.
1: Po drodze, no.
0: Czy chciałabyś może kogoś pozdrowić, coś powiedzieć na zakończenie? Możesz mieć ostatnie na przykład trzy słowa.
1: No to pozdrawiam Szczyli, życzę wszystkim tutaj słuchaczom, oglądaczom wszystkiego himowego, dużo miłości i rock'n'rolla.
0: No i bardzo piękne podsumowanie dzisiejszego odcinka. Ja przypominam, że waszą i moją gościową dzisiaj była Maja Oleśków i mam nadzieję, że Maja, widzimy się niedługo i w radiu, i poza radiem, i na scenie.
1: Też mam taką nadzieję.
0: Także do zobaczenia i do usłyszenia, a my na zakończenie słuchamy numeru, o którym dzisiaj też sporo mówiliśmy, kawałku jeszcze raz, którym Maja oczarowała publiczność w Opolu.

0: autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Cytaty od lat krążą w wielu polskich domach, czyli Asterix i Obelix, misja Kleopatra.
2: Bez kamieni nie ma budulca, a bez budulca nie ma pałacu. A bez pałacu nie ma pałacu.
3: Bez słuchaczy nie ma radia, a bez radia nie ma radia.
4: No i się znam na pogodzie jak kura na pieprzu.
3: No to prawda. A jak taka kura dziobnie sobie trochę pieprzu, to jak je znosi jaja? Popieprzone.
4: No nie, no takie w kropki, jak przepiórcze. No robi się przepiórką wtedy, dobrze?
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas najwyższy zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam was i zapraszam. Internet podpowiada mi, że aby odzyskać równowagę psychiczną, taką emocjonalną, musimy skupić się na tu i teraz. Musimy uregulować układ nerwowy za pomocą na przykład głębokiego oddechu i odciąć się od nadmiaru bodźców zewnętrznych. Musimy wprowadzić żelazne zasady regeneracji, tak wyczytałem, uwzględniając potrzeby ciała i psychiki, bo to naczynia połączone i kiedy nie domaga jedno, choruje też drugie, o czym wielu ludzi zapomina. Jak wrócić do szeroko pojętej równowagi, kiedy jest nam źle? Co z czym łączyć, a czego nie? Z jakich narzędzi korzystać przy okazji tego procesu? Jak w codziennym biegu odnaleźć siebie? Na czym polega holistyczna terapia ciała i emocji? O tym między innymi dziś w roli ekspertki w studiu Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Witam Ciebie, Moniko, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Witam serdecznie Państwa i Ciebie, Michale.
1: Moniko, dlaczego tak ciężko będzie nam odzyskać szeroko pojętą równowagę bez integracji ciała i umysłu, bez ich połączenia? Dlaczego praca z ciałem, do tego zmierzam, tak bardzo wspiera nasze emocje i wpływa na ich tak zwany dobrostan?
2: Holos z greckiego oznacza całość. Mhm. I ja, pracując z człowiekiem, patrzę na człowieka jako całość. Jak jest jedna sfera zaburzona, to druga nie działa. Mhm. W pełni, tak? Czyli ciało, umysł, dusza i emocje. Mhm. To wszystko potrzebuje być w harmonii i uważam, że nie ma jednej drogi do człowieka, tak jak jedni są bardziej czuciowi, a drudzy są umysłem. I należy znaleźć tą drogę.
1: To już wymaga takiej terapeutycznej przenikliwości, prawda? Żeby zobaczyć, gdzie te połączenia się rozerwały, w którym miejscu.
2: Wymaga takiego systemowego spojrzenia z lotu ptaka i to jest bardzo istotne. Takiej uważnej i świadomej obecności. To daje takie szerokie spojrzenie.
1: Jesteś praktykiem integrowania oddechem, tak wyczytałem, Moniko. Co to oznacza w praktyce i jaki ma wpływ na naszą równowagę, taką harmonię w sferze ciała i emocji? Praktyk integrowania oddechem, czyli?
2: Praktyk integrowania oddechem, czyli jest to osoba, która jakby towarzyszy ci, mogę to tak powiedzieć, że jest, sesja wygląda między innymi w ten sposób, że jakby ja towarzyszę osobie w procesie oddychania, a oddech jest jakby tym kierunkiem, który nas prowadzi poprzez ciało, poprzez skaning ciała, poprzez całe ciało, tak, lokalizujemy tym oddechem nasze emocje, które są w danej partii ciała, dajmy na to ból, i obejmujemy go uwagą. Jak czujemy ból, to mówimy nie, tylko tak, zaglądam to z taką uważnością i też ze zgodą, tak? Mhm. Jeżeli ja mam zgodę na to, żeby tam zajrzeć, to zaglądam. Mamy jak gdyby dwa rodzaje oddechu. Oddech sięgający i oddech słuchający. Ten oddech, którym ja pracuję, to jest oddech właśnie słuchający, taki pochodzący z brzucha mamy. Taki błogostan, tak? A oddech sięgający to są wszelkiego rodzaju medytacje, które jak gdyby pomagają nam podnieść poziom energii, tak? A w oddechu tym integracyjnym, integrującym, zadziewa się coś takiego, że my dajemy uwagę emocjom tym trudnym, którym jak nie przepadamy, za nimi, jak lęk, smutek, tak? I jak damy tę uwagę tym emocjom, to automatycznie później bardzo często pojawia się spokój.
1: Okej, ten oddech oddechowi nie jest równy pewnie, w sensie, że one są inne za każdym razem, tak? Inny oddech do czego innego służy, tak? Dobrze myślę? Dobrze.
2: Dokładnie. Jak pracujemy z oddechem, to no, automatycznie nam się powiększa pojemność, ale też nasze życie zewnętrzne staje się szersze, szerszą mamy perspektywę widzenia z innego miejsca. Podejmujemy też decyzje, bo mamy więcej spokoju w sobie. No właśnie Viktor Frankl w książce Człowiek w poszukiwaniu sensu mówi takie zdanie, że pomiędzy bodźcem a reakcją jest przestrzeń na oddech. I jest to mój ulubiony autor, z którym spotkałam się na początku mojej drogi psychoterapeutycznej i bardzo jego osobowość, jego literatura jak gdyby wpłynęła też na moje życie. Mhm.
1: Integracja ciała i umysłu, Moniko, to stan, w którym psychika i fizyczność współpracują harmonijnie. Co się zatem dzieje z nami, gdy tej harmonii brak? Gdy ciało mówi dość, co się dzieje wtedy, gdy brak harmonii? Chorujemy.
2: Chorujemy. Często są to doznania psychosomatyczne, są bóle głowy, migreny, zamrożenia. Tak, u kobiet najczęściej jest to zamrożenie w ciele. Tak? Nie czujemy jak gdyby głowa jest jak gdyby odcięta, tak? Nie ma tego przepływu energii w nas. No warto pochylić się nad tym, szczególnie w tych czasach, kiedy nasz układ nerwowy po prostu jest w ciągłym trybie zapalnym przy tej ilości bodźców. Warto jakby korzystać z pomocy, której tak naprawdę teraz jest bardzo wiele, nie? Czy na poziomie ciała, czy umysłu, ale jak się zajmiemy tylko jedną sferą, bez drugiej to nie będzie do końca.
1: Czy kiedy, Moniko, jesteśmy zestresowani i zmęczeni, najlepiej pójść, pobiegać, odreagować i zaktywizować ciało, czy wręcz przeciwnie, wyciszyć się, zaszyć się pod kocem na kanapie, zrelaksować, czy to jednak zależy? Ulubiona odpowiedź psychoterapeutów i psychologów.
2: To jednak zależy, tak? Ja uważam, że trzeba się troszeczkę w tym wszystkim kierować własną intuicją, i wtedy nam pomaga kontakt z tym ciałem. Jeżeli czujesz, że masz dużo napięcia, to idź pobiegaj, ale zatrzymaj się tam na chwilę, w tym lesie, nie wiem, przy drzewie i złap ten jeden oddech. I to będzie jakiś początek, jakiś mały kroczek do tego, żeby później wejść, nie wiem, w proces medytacji. O to chodzi, żeby robić małe kroki i żeby to działało normalnie w życiu, bo możemy się nauczyć bardzo wielu technik, ale tego po prostu nie wprowadzać, nie wdrażać w życie. I to na poziomie głowy my wiemy, ale z poziomu praktyki to niekoniecznie płynie.
1: Głębsze połączenie ciała i umysłu przez uważność, kolejny punkt naszej rozmowy. Nie wyczerpiemy go, mam tego świadomość, ale chociaż go zasygnalizujmy. Co nam taka uważność daje, jak to wygląda w praktyce? Uważność, a odzyskiwanie harmonii i równowagi.
2: Co nam daje uważność? Uważność to jest... Dla mnie to jest taka świadoma obecność.
1: Takie samoskanowanie trochę?
2: Trochę tak. Ten wektor nie jest ustalony na zewnątrz, tylko na wewnątrz. Ja jestem nadajnikiem. To ja kieruję tą energią, tak? I czasem jest tak, że jesteśmy na przykład w pracy, pojawia się jakiś konflikt. No i teraz pytanie, czy to napięcie jest po mojej stronie, czy po drugiej stronie? I krok w tył, wziąć sobie oddech i sprawdzić, czy to jest moje? I to jest właśnie ta uważność, tak? Że my nie jesteśmy w tych reakcjach ciągłych, prawda? Tylko jakby robimy krok w tył. No to się już dzieje gdzieś na takim poziomie świadomym. Ktoś jak już ze sobą pracuje, ale to naprawdę można sobie robić małymi krokami w życiu.
1: Odcięcie się od nadmiaru bodźców zewnętrznych, trochę już o tym powiedziałaś parę minut temu, to też jest wskazane, jak czytam, dla osiągnięcia, dla przywrócenia równowagi, harmonii w życiu. Czy to, Moniko, jeszcze w ogóle jest w sumie wykonalne, tak się trochę zastanawiam, w dzisiejszych czasach takich nieznośnie rozpędzonych? I jak to dokładnie rozumieć? Odcięcie się od nadmiaru bodźców zewnętrznych, czy to jest też trochę taka separacja od wszystkich innych dookoła? No nie.
2: No nie do końca.
1: No właśnie.
2: Dla mnie odcięcie od bodźców to jest na przykład to, że ja nie oglądam telewizji.
1: Ja też nie.
2: Słucham radia, bo jesteśmy w mediach, aczkolwiek nie oglądam telewizji, bo przede wszystkim mamy ekran, to jest jedna rzecz. I tak na co dzień pracujemy przy komputerach, prawda, więc jest ta dodatkowa stymulacja. Zazwyczaj się to dzieje wieczorem, jak ludzie zasiadają przy telewizji i te bodźce, obraz, informacje, wielość informacji jest podszyte zawsze jakimś lękiem. No i ludzie później to trawią. I zamiast zajmować się sobą, to zajmują się w rozmowach na przykład tym, co się wydarza w świecie. Ja jakby absolutnie nie namawiam do... Ta świadomość jest nam potrzebna, co się dzieje w świecie, ale jakby ludzie często przeżywają życia innych, telewizji.
1: To jest niesamowite, prawda, że żyjemy życiem innych zamiast swoim własnym,
2: zamiast
1: przede wszystkim
2: swoim.
1: I najbliższych, powiedzmy, tak?
2: Jak jesteśmy połączeni ze sobą, to automatycznie my inaczej reagujemy. Jest to jakaś pewna forma zawsze komunikacji, co tam było słuchać w telewizji, prawda? Aczkolwiek tej samoświadomości, uważności ważne jest to, żeby ograniczyć to, co możliwe.
1: Pewnie to pytanie słyszałaś 1 200 000 000 razy jako psychoterapeutka, jako coach. Higiena naszych emocji, Moniko, króciutko, takie BHP, chociaż w 2-3 punktach. Co im bardzo służy, a co demoluje? Poproszę może o 2 przykłady. Higiena naszych emocji, BHP, takie dla nich, żebyśmy mogli je wprowadzić na przykład tu i teraz, tak? O czym wcześniej zapomnieliśmy i chcemy nagle wdrożyć pakiet ratunkowy.
2: Higiena naszych emocji. Emocje zapisują się w ciele.
1: Tak, to prawda.
2: I to jakby całe ciało jest naszym domem, my z tym chodzimy. Więc co możesz zrobić rano? Usiądź na 3-4 minuty, weź kilka oddechów i już jesteś bliżej siebie. Jak masz ten czas i przestrzeń, to możesz 15 minut potańczyć, tak? Jak ktoś praktykuje jogę, może zrobić jogę. Ale chodzi o to, żeby znaleźć drogę do siebie, bo to, co mi służy, niekoniecznie może służyć tobie.
1: Pewnie.
2: To może być wyjście nawet z psem. Świadome zrobienie i uważne posiłku. Wyłącz wszystko i zrób sobie sałatkę, zrób sobie koktajl, ale tylko z koncentracją na tej czynności, którą wykonujesz. To naprawdę nie jest proste. Ja uczyłam się gdzieś tam tego teoretycznie i na początku gdzieś byłam w bardzo szerokim ruchu, niczym siadłam do medytacji w bardzo szerokim ruchu, czyli w tańcu. Niczym usiadłam do takiego procesu medytacji po 8-tygodniowym kursie mindfulness, tak? No właśnie, zaczynaliśmy od takiego, że jedliśmy rodzynkę, czując jej smak, fakturę. To naprawdę się przejawia w bardzo dorobnych czynnościach i to nie jest nic spektakularnego. To jest normalne życie, tylko trzeba je zauważać i dawać temu uwagę. Mm-hmm.
1: Czy taką równowagę, taką harmonię, Moniko, może odzyskać każdy, kto tego wymaga, kto tego potrzebuje? Czy jednak istnieją jakieś takie realne ograniczenia? W sieci często o to pytają, dlatego też ja pozwalam sobie ciebie o to zapytać, żebyś oceniła taką realną szansę. Co najbardziej utrudnia taki proces dochodzenia do harmonii? Do równowagi. Na przykład, jeżeli ktoś ma PTSD, powiedzmy, tak, czy on też jest gotowy na to, żeby wejść w taki proces uzdrawiania i odzyskiwania harmonii i równowagi, czy najpierw musi ten pierwotny problem opanować, tak?
2: No jeżeli,
1: wiesz, o co mi chodzi mniej więcej, tak?
2: Jeżeli ktoś jest świadomy tego, że ma PTSD, to jak najbardziej, tak? No są pewne kroki, tak? Jeżeli ktoś ma, no nie wiem, jest w głębokiej klinicznej depresji.
1: Na przykład.
2: To wiadomo, że farmakologia wtedy wchodzi, tak? Pierwsza. I opieka psychiatryczna, bo jakby często mu brakuje motywacji do życia. No, jak gdyby wiem to też stąd, że pracowałam w klinice psychiatrii na oddziale psychos bez klamek, gdzie naprawdę ludzie byli w bardzo potrudnych sytuacjach, tak? Brak chęci do życia, brak motywacji, no to ja nie powiedziałabym, proszę pan, idzie sobie od razu pobiegać, czy pani, tylko jakby siedzimy, rozmawiamy, dajemy tą obecność właśnie.
1: Tak.
2: Bycie z drugim człowiekiem. Czasem potowarzyszenie też tej drugiej osobie, wysłuchanie jej o wiele bardziej wnosi niż jak gdyby dawanie i pstrykanie z pomysłów. Zrób to, zrób tamto, a on tak naprawdę siedzi i nie wie, co ma sam ze sobą zrobić ten człowiek, nie? Mhm. Więc uważna obecność i świadoma.
1: Terapia holistyczna to wyjątkowe połączenie pracy z ciałem, umysłem i energią, stworzone z myślą o osobach, które odczuwają stres, napięcie, przeciążenie emocjonalne lub chcą lepiej zrozumieć potrzeby swojego organizmu, swoich emocji. I o tym dziś w drogowskazach na moje pytanie odpowiada Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Michał Pokrękowski do rozmowy z Moniką. Wracam już za chwilę.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają, to jest druga część. Michał Poklękowski, moje uszanowanie po raz kolejny. Holistyczna terapia ciała i emocji to, jak podają fachowe źródła, całościowe podejście do zdrowia, które zakłada, że psychika i ciało stanowią nierozerwalną jedność. Zamiast leczyć same objawy, terapia skupia się na docieraniu do źródła problemu. Napięcia i traumy zapisane w ciele uwalnia się poprzez techniki manualne, przez oddech, ruch, także taniec, o tym też dziś jeszcze powiemy. I o tym właśnie dziś w tej edycji Drogowskazów, o przywracaniu równowagi tam, gdzie jest ona w naszym życiu zaburzona. To tak oczywiście w telegraficznym skrócie. W studiu ze mną i z wami jest cały czas Monika Stęc-Sikorska. Monika jest coachem,

0: środku tej granicy. Co jest dla mnie, tak? Co ja rozumiem jako klient, jaki dotyk bezpieczny jest dla mnie. I ja w trakcie, przed sesją masażu ustalam to z klientem, żeby on się poczuł bezpiecznie i żeby mógł się zrelaksować. Dotyk jest też jakby taką pierwszą naszą formą komunikacji, dotyk i ruch. No, na początku nie mówimy, jednak mamy ten kontakt dzięki naszej mamie, tak? Więc to też jest bardzo istotne, czego myśmy wcześniej doświadczali, w jakiej formie był ten dotyk. I w trakcie sesji masażu możemy przywoływać to właśnie w bezpieczny sposób.
1: A jakie są przeciwwskazania do stosowania właśnie takich masaży przywracających równowagę i harmonię? Ciąża na przykład? I czy takie masaże są na przykład bolesne? Też często o to pytają w sieci.
0: Ciąża nie zawsze, jest przeciwwskazania, zależy w jakim okresie. To też wynika na początku z wywiadu, czy ona jest zagrożona, czy nie jest zagrożona. Przeważnie wtedy oferuje masaż relaksacyjny, wspierający, czy można też to jak gdyby ograniczyć do refleksoterapii, tak. To jedno. Na pewno przeciwwskazaniem dla mnie by były choroby nowotworowe. I z tego, co wiem...
1: Choroby skóry pewnie
0: tak, też. Choroby tak, choroby skóry, dokładnie. To wszystko wynika tak naprawdę na początku z wywiadu.
1: Tak.
0: Czego osoba dana potrzebuje? Czy to ma być relaksacyjny masaż, czy mocniejszy? Ja zajmuję się jakby właśnie całościowym masażem, tak? Dla mnie w trakcie sesji masażu obejmuje całe ciało. By nie omijam głowy, w całości się to zadziewa, bo uważam, że to wtedy ma sens. Bo osoba jest w stanie poczuć holistycznie swoje ciało.
1: Jasne. A z czego może wynikać to, że niektórzy ludzie nie znoszą wręcz delikatnego dotyku, takiego, wiesz, miziania? Mocno ich to irytuje, uciekają przed tym. I jak też można to zmienić? Czy się w ogóle da taką wrażliwość zmienić, tak? Czy stoją za tym na przykład jakieś traumy, że ktoś ma taki alergiczny, wiesz, sposób reagowania na takie zbyt delikatne na przykład dotykanie, nie? Albo też zbyt mocne, nie? Bo to oczywiście może iść w drugą stronę.
0: No dalej wrócę do tego, że to jakby wynika z wywiadu, ale oczywiście, że to się da zrobić. Dana osoba, która przychodzi, to ustalamy, czy to się zadziewa na jednej sesji, czy na dwóch sesjach, ale możemy to nawet sobie samemu spróbować. Czy piórkiem. W różnej formie to można robić, tak? Ale niekoniecznie to musi być od razu dłoń. Można to zrobić piłką sensoryczną. Można to zrobić przez ubranie. Jest tak zwany masaż motyla, tak?
1: I, czytałem na twojej stronie internetowej.
0: I najczęściej się go właśnie wykonuje dzieciom. Uczy się też rodziców po to, żeby te dzieci naprawdę mogły odpocząć, ale one niekoniecznie właśnie lubią od razu być dotykane jakby skóra do skóry, prawda?
1: Wiesz może, Moniko, do czego zmierzam, że tak to sobie wyobrażam, wielokrotnie też słyszałem, że dotyk taki bardzo delikatny, tutaj to piórko, do niego się odwołam teraz, może być dosłownie psychiczną torturą dla kogoś, prawda? No bo tak może być. No dla niego to jest nie do zniesienia, takie właśnie muśnięcie palcami na przykład, prawda?
0: Oczywiście, że może tak być. No, wszystko zależy, jakie mieliśmy wcześniej doświadczenia.
1: A widzisz, czyli jednak doświadczenie.
0: Doświadczenie, tak? I naprawdę wracać trzeba do tego wywiadu, bo może zaproponować wtedy inną formę skontaktowania się z ciałem. Właśnie poprzez ruch czy taniec, ale niekoniecznie od razu dotyk, nie? Jakby wybierać te takie formy pośrodku, stopniowo. Stopniowo.
1: A co dokładnie powoduje właśnie dotyk, taki, no nazwijmy to dobry dotyk, bo może być też zły. Co powoduje dobry dotyk w emocjach? Dlaczego my w ogóle jako gatunek, jako ludzie, jako homo sapiens, Moniko, jesteśmy generalnie, tak to ujmę, dotykalscy, mówię to w cudzysłowie, nie? Co powoduje brak na przykład dotyku? Taki bardzo, bardzo długi.
0: No na pewno zamrożenie w ciele. I brak kontaktu ze swoim ciałem, tak? Tak naprawdę brak kontaktu ze swoim ciałem, bo ten przyjemny dotyk relaksacyjny też rozluźnia nam wszystko to, co jest zapisane na powięziach, tak? Czyli te wszystkie nasze historie, już, które gdzieś tam drzemią w nas i nie każdy ma od razu tą gotowość, żeby o nich opowiadać i dotyk jest jedną z tych form, która jak gdyby może w jakiś sposób rozmrozić, to rozmiękczyć tą historię. W trakcie masażu często się pojawiają łzy, to znaczy, że ciało się czuje bezpiecznie. Dla mnie bardzo ważne jest o to, co ja dbam w pracy z klientem, stworzenie takiej matrycy bezpieczeństwa, żeby zbudować to zaufanie z klientem.
1: Jasne.
0: I wówczas ciało się samo zaczyna otwierać. Na początku jest

0: krótka rozmowa, właśnie wywiad, po to, żeby gdyby ustalić te granice, żeby ten dotyk był właśnie bezpieczny.
1: Swoboda, a harmonia ciała i emocji, co tak naprawdę oznacza, Moniko? Wierzysz na przykład, że kiedy sobie na nią pozwolimy, na swobodę, to osiągnięcie takiej harmonii jest o wiele łatwiejsze? Swoboda w tym kontekście, o którym dzisiaj rozmawiamy. Jak to rozumieć?
0: Czy swoboda i harmonia to samo dla mnie? Harmonia to jest harmonia. Czyli właśnie to się łączy z moim imieniem.
1: Tak.
0: A har to energia. Swoboda nie użyłabym tutaj, nawet nie poszłabym w samowolkę, dlatego że w tym takim doświadczaniu bardzo ważne jest znać swoje granice. W pracy z ciałem bardzo ważne jest znać swoje granice, nawet uczestnicząc w warsztatach różnych, tak? Bo spotykamy się z różnymi ludźmi i jakby trzeba wiedzieć, na ile mogę pozwolić wejść, komuś podejść bliżej. Jakby wyznaczyć te granice. Harmonia dla mnie jest wtedy, kiedy ja naprawdę czuję spokój w środku. W środku czuję spokój przy podejmowaniu decyzji, kiedy czuję, że jestem w stanie zapanować w każdej sytuacji, bo to nie znaczy, że nie ma się nic dziać w moim życiu, że zawsze te stresogenne czynniki będą, ale ja, znając te metody właśnie, które tutaj omawiamy, pracy z ciałem, poprzez oddech, ruch, dotyk. Nawet jak się coś trudnego wydarzy, ja potrafię powrócić, dobra, wydarzyło się, to ja teraz, usiądę na chwilę i znam tą moją drogę, własną drogę do harmonii.
1: Jesteś między innymi, Moniko, instruktorką improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. A do tańca przejdziemy w trzeciej części ostatniej drogowskazów, a ja uprzejmie jeszcze zapytam właśnie o tę symbolikę ciała. Co to oznacza, symbolika ciała?
0: To oznacza, że w pracy z ciałem często przyjmujemy jakieś pozycje, nawet w jodze, tak? Drzewo. Tak. Nasze ciało nawet, czy my jesteśmy pochyleni, czy my nie jesteśmy pochyleni, tak? Czy mamy zapadniętą klatkę, czy nie zapadniętą klatkę. To jak gdyby wszystko nam coś symbolizuje. I dla mnie właśnie ta symbolika przejawia się poprzez obserwację, tak? Ja widzę człowieka, jaki jest w trakcie zajęć, tak? Jak on pracuje, czy on jest gotowy na otwartość, czy nie jest gotowy na otwartość. To jakby naprawdę, całościowo to jakby, to nie jest to, że ja tutaj widzę tylko symbol, patrzę na symbol. Patrzę na cały ruch, który się przejawia w tańcu.
1: Kiedy nasz duch jest wolny i może się wyrazić we własny, niepowtarzalny sposób, coś magicznego zaczyna się dziać. Co, Moniko?
0: Po prostu jesteśmy, to jest teraz bardzo popularne, sobą, ale jak gdyby zaczynamy się wyrażać w pełni. Jakby docieramy do tej swojej esencji, z czym tutaj przyszliśmy na ten świat. Nie wiem, dla ciebie jest to praca na przykład z głosem, tak? Jesteś w radiu, w mediach, tak? I jakby pracujesz z głosem, masz piękny, niski głos i to jakby dociera do twoich słuchaczy.
1: Podobno usypiający.
0: Nie wiem, czy usypiający, aczkolwiek na pewno buduje pewną atmosferę, że on, to nie jest tylko coś płytkiego, tylko głębszego, prawda? I o to chodzi właśnie, żeby każdy znalazł tą swoją, dotarł do tej swojej własnej esencji i naprawdę czujemy się wolni, to znaczy, że pojawiają się jakieś przeszkody gdzieś tam po drodze, ale my i tak podejmujemy te wyzwania i idziemy dalej.
1: Moniko, ostatnia kwestia na koniec drugiej części drogowskazów. Piszesz też na swojej stronie internetowej, że sama przeszłaś długą drogę uzdrawiania. Czy możesz cokolwiek zdradzić na ten temat słuchaczkom i słuchaczom drogowskazów, czy to jest póki co zbyt osobiste?
0: Mogę powiedzieć o mojej sytuacji jak gdyby powypadkowej, tak? W jaki sposób ja dochodziłam do takiej równowagi i w wieku 18 lat miałam wypadek samochodowy, przez 3 miesiące nie chodziłam i jakby po tych 3 miesiącach na nowo się uczyłam chodzić. No i oczywiście proces rehabilitacyjny, ale to, co mnie najbardziej jakby uruchamiało, to właśnie taniec. To jest coś tak u mnie naturalnego, że ja tańczyłam w domu sobie tak w sposób naturalny, czy nawet u babci na łące, jak miałam takie możliwości. W tej całej mojej drodze bardzo podążałam ze swoim głosem. Cały proces rehabilitacyjny odbyłam i to było naprawdę wymagające, aczkolwiek po 3 miesiącach, to się zadziało w listopadzie, mnie pionizowali w styczniu, już byłam na studiach. Jakby moja psychika na tym aż tak bardzo nie, na poziomie świadomym nie ucierpiała, jakby moja pasja do życia mnie jak gdyby tutaj prowadziła cały czas, że ja chciałam po prostu żyć, mówiąc w skrócie, tak? I to jakby, ten wypadek był też taką, ja mówię, że trudności w życiu są dla mnie trampoliną. Mnie to nie załamuje, ja jak gdyby w tym momencie po prostu szukam rozwiązań i wybieram to, co dla mnie najlepsze i idę tą drogą i zakładam, że to jest jakiś etap, że to nie jest przypieczętowanie. Było to dla mnie bardzo wymagające, tym bardziej, że miałam wtedy lat 18 i wszyscy moi koledzy szli na studia, a ja leżałam, upał i miałam jeszcze blizny na ciele, więc pod tym gipsem tam się dużo rzeczy zadziewało, ale jakby nie zamieniłabym tej pewnej historii, bo był to pewnego rodzaju cud, że ja przeżyłam, ale zostałam na tym świecie.
1: I mogłaś się w tej chwili podzielić tą historią ze słuchaczkami i słuchaczami drogowskazów. Dziękuję. Terapia holistyczna to podejście terapeutyczne, które opiera się na założeniu, że organizm człowieka i poszczególne też sfery jego życia stanowią jednorodną całość. Leczenie zaś polega na przywróceniu harmonii we wszystkich obszarach życia, nie tylko na leczeniu danego fragmentu ludzkiego organizmu. Dzięki takiemu kompleksowemu właśnie podejściu możemy odzyskać bardzo potrzebną, przyjemną i korzystną równowagę w naszym życiu. Któż jej nie pragnie? Z moimi pytaniami mierzy się dziś Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Jeśli czujecie niedosyt, to mam dobrą wiadomość. Do rozmowy z Moniką wracam jeszcze po raz 3 i ostatni i stanie się to już niebawem. Michał Pokrękowski, zapraszamy.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam się z wami raz jeszcze. Holistyczne podejście do ciała i do emocji to taka koncepcja, która traktuje człowieka jako nierozerwalną całość. Zakłada ona, że stan fizyczny oraz samopoczucie psychiczne wzajemnie na siebie wpływają i są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Przykładowo przewlekły stres może wywołać realne dolegliwości bólowe, a choroba fizyczna wpływać na nastrój, pogarszając go, i tworzy się takie trochę, że tak powiem, błędne koło cierpienia. Czy można temu zapobiec, albo chociaż zminimalizować tego przykre konsekwencje? O tym dziś w programie. W roli ekspertki cały czas jest ze mną i z wami Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Witam ciebie, Moniko, po raz trzeci i ostatni.
2: Witam.
1: Taniec, a odzyskiwanie harmonii i równowagi. Od 2022 roku, jak wyczytałem, jesteś zafascynowana, ojej, mam nadzieję, że dobrze to przeczytam, biodancą?
2: Biodanzą.
1: Biodanzą, dobra, dziękuję. Czyli tańcem życia. Tak. Cóż to za cudo, jak działa na ciało i na emocje człowieka?
2: Tak, moim nauczycielem jest Cristiano Martins i przez kilka lat rzeczywiście intensywnie tańczyłam biodanzę. Nawet ostatnio byłam na warsztatach, bo on przyjeżdża do Warszawy i w Pałacu Kultury ma warsztaty. Taniec życia. W biodanzie jest tak, że pracujemy głównie na zasobach, tych, których mamy w sobie. Oczywiście są też prace w parach, prace w trójkach, pojedyncze, ale jakby sięgamy właśnie do tej swojej esencji. I ten wystrzał endorfin, który mamy po biodanzie, jest naprawdę bardzo duży. Co jest ważne w biodanzie, ja nie jestem nauczycielem biodanzy, jestem uczestnikiem warsztatów, że my jesteśmy wszyscy tam połączeni. Czy ktoś się lepiej czuje, czy ktoś gorzej czuje. Ważne są tak zwane wiwencje. Wiwencje. Czyli co jakiś czas pomiędzy tymi ćwiczeniami stajemy w kręgu i tańczymy wszyscy razem. I to jest bardzo istotne, że jakby żadna jednostka w tej grupie nie zostaje sama. Jest to system. Biodanza jest systemem ukierunkowany na życie, jakby na właśnie na tą motywację do życia, szukanie swojej pasji, odwagi do realizacji.
1: Poprzez właśnie ten taniec, tak? Tak? Okej, rozumiem. Czy jakiś konkretny taniec, Moniko, ma właściwości terapeutyczne? Czy może to być na przykład taniec w parze? Czy powinien być to taniec solo, tak? Tańczenie solo? Na czym w ogóle opiera się ta właśnie terapeutyczna moc tańca? Jak wpływa na odzyskiwanie, na budowanie harmonii, równowagi? Taniec.
2: No ja się zajmuję tańcem intuicyjnym, terapeutycznym, to nie jest żadna technika.
1: Taniec intuicyjny, czyli właściwie tak trochę robimy to, co nam podpowiada ciało i umysł, tak? Dobre. Spontanicznie bardzo, tak?
2: Jest w tym, też jest wiele metod. W Warszawie tutaj macie Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Wielu kursów kończyłam akurat w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, ale w ruchu autentycznym na przykład się coś takiego zadziewa, że my kontaktujemy się. No pierwsze takie ćwiczenie, jakie można sobie zrobić, zamykasz oczy i słyszysz rytm swojego serca. I z tego rytmu ruszasz, dopiero jak ta motywacja się pojawia wewnątrz. W tańcu intuicyjnym nie ma żadnych kroków, tak? Poruszamy się do muzyki, to co wcześniej też mówiłam, że ludzie nie zawsze mają gotowość jak gdyby od razu wypowiadania się na temat tego, co czują. I taniec jak gdyby jest tą formą bardzo wspierającą, że pomagamy tym emocjom przepływać, tak? Bo też w trakcie tańca przy odpowiedniej muzyce, nie wiem, przy bębnach. Muzyka jest jak gdyby często jak gdyby podkładem. Można stać się wulkanem i na przykład wyrazić całą swoją złość i gniew, tak? A może być to w sposób bardzo relaksacyjny i wtedy nas to wycisza. Ale jakby podążamy cały czas w tym tańcu intuicyjnym i terapeutycznym za sobą. I to jest często indywidualne.
1: Tak? A dlaczego tak często, Moniko, bo takie też mam wrażenie, możesz się ze mną nie zgodzić, dlaczego tak często ignorujemy to, co mówi nam nasze ciało? Jakie też sygnały ostrzegawcze ignorujemy najczęściej, kiedy coś się dzieje źle ewidentnie? To wynika ze strachu, też z niewiedzy, jak czytać własne ciało, jak czytać siebie samego, siebie samą?
2: Wynika ze strachu.
1: Ze strachu.
2: Z niewiedzy często. Jakby my często boimy się tych emocji, które są dla nas niewygodne, czyli lęku właśnie i strachu. A jakbyśmy na to spojrzeli w ten sposób, że są to takie same emocje jak radość i lęk, tylko jak gdyby to jest drugi biegun tego, i pozwolili sobie poczuć to, zaczęlibyśmy też głębiej odczuwać radość i mieć większą satysfakcję życia, ale jakby trzeba sobie też pozwolić na to. Mhm. I być też na to gotowym, tak? No bo też ludzie naprawdę mają bardzo różne historie życiowe i ja już nie mówię o tym, że ktoś ma, nie wiem, napady lęku, histerie jakieś. To jest, wiadomo, że to wszystko się dzieje w towarzystwie terapeutycznym, tak? Mówimy o takim kontakcie. Ale nie pozwalamy sobie też na to. Też pęd życia, nie mamy czasu.
1: Adaptacja to tak. Dość upiorny, ale my jako gatunek mamy nieprawdopodobne zdolności adaptacyjne i również zaczynamy się niejako trochę zaprzyjaźnić z naszym bólem na przykład, tak? Z lękiem, ze strachem i tak dalej, jest tak trochę, nie? Że paradoksalnie no, daje nam to jakiś taki zupełnie opacznie rozumianą strefę komfortu taką trochę, nie? To jest mój ból, nie? Żyję z nim. No i widocznie być musi, tak? Po prostu, co ja poradzę, nie? I tak no sobie tak, trwam z nim.
2: Tak. Mhm. Jak my się już z nim zaprzyjaźniamy, to jest okej, okay, tylko gorzej, jak już wejdziemy z tym bólem i lękiem w małżeństwo, tak zwane.
1: A no to się sypie. Tak.
2: Jakby to już jest bardziej, to już są zachowania autodestrukcyjne, tak? W Polsce mamy takie kolektywne uzależnienie od cierpienia. To może wynikać też no, z mentalności naszego narodu, z historii, którą mieliśmy też.
1: Pijesz do traumy pokoleniowej, tak? Trochę?
2: Troszkę tak. Troszkę tak. Że Polacy lubią być w takiej roli ofiary troszeczkę. Nie chcę generalizować.
1: Jasne.
2: Jak gdyby nie generalizuję, ale jakby my się do czegoś właśnie, tak jak powiedziałeś, przyzwyczajamy, tak? I lepiej nam tam opowiedzieć, co u ciebie słychać, stara bida, tak? No to jest takie polskie.
1: No tak.
2: Zamiast co u ciebie słychać, słuchaj, no dzisiaj byłem rano pobiegać i jest fajnie, nie? Jakby miałem, coś mi się trudnego przydarzyło, ale znalazłem na to sposób. Nie mamy takiej kultury. Na przykład, nie wiem, jak byłam w Monachium, czy w jakimś innym mieście za granicą, to jest ta taka społeczność, że ci seniorzy, nawet już w podeszłym wieku ludzie, to się aktywizują. To jest niezależne od wieku tak naprawdę. Wynika to z takiej świadomości i gotowości na to, okej, dzieje mi się coś trudnego, widzę to, zauważam to, ale w jaki sposób ja sobie mogę pomóc? Ale też trzeba być gotowym, jak już ja sobie sama nie mogę poprosić o pomoc. To już jest kolejny etap.
1: Otóż to tak jest autentyczność w odzyskiwaniu harmonii i równowagi. O co chodzi w tym wypadku? Autentyczność.
2: O to, żeby być ze sobą spójnym. Mhm. Bo jeżeli ja przyjdę i powiem, okej, naprawdę dzisiaj jest mi trudno, to ja już jak gdyby oswajam się z tym lękiem, tak? W jakiś sposób oswajam się z lękiem. I też już rozmowa, kontakt z drugą osobą przechodzi na inny poziom, że ja nie udaję z przyklejonym uśmiechem. Chodzi o to, żeby być ze sobą spójnym i takim prawdziwym, tak? Że ja mówię, że prawda zawsze jest w cenie, się sprzeda. I obojętnie, czy ty jesteś w takim towarzystwie, czy w innym towarzystwie, to jesteś taki sam.
1: Prowadzisz też tak zwane kręgi kobiece. A do czego one panią służą? Po prostu, po co są takie kręgi kobiece?
2: Kręgi kobiece służą do tego, żeby się przede wszystkim spotkały kobiety. Kiedyś kobiety spotykały się, nie wiem, skubały,
1: przydełkowały,
2: tak, skubały tam gęś. Na kręgach kobiecych my spotykamy się, śpiewamy, opowiadamy krótko swoją historię, to jest raz, ale też ta kobieta w tym kręgu może być po prostu wysłuchana. Może być wysłuchana, bo nie zawsze ma taką przestrzeń. Jest to krótka forma, to nie są jakieś duże warsztaty, przeważnie trwają 2-3 godziny. Śpiewamy też tam, tańczymy, oddychamy, jakby wymieniamy się swoim doświadczeniem. Też to jest taki networking trochę, że dzielimy się sobą i dzięki temu po prostu no, nawiązujemy kontakty i też później czasem się z tego rodzą biznesy wspólne, prawda?
1: Także, na przykład, tak.
2: Na
1: tak.
2: przykład. Więc jest to naprawdę moja ulubiona forma wsparcia kobiet.
1: No właśnie, pomagasz panią, Moniko, jak wyczytałem na twojej stronie internetowej, odzyskiwać kobiecą moc. Zatem wypada mi już tak kończąc powoli nasze spotkanie w studiu zapytać, w jaki sposób i dlaczego kobiety ją tracą, tę kobiecą moc? Co za tym stoi? No i też może jak ją odzyskują?
2: Kobiety tracą swoją moc, bo tracą kontakt ze swoim ciałem. Mhm. I jak się to zadziewa, w tym pędzie życia. Często właśnie, no teraz mamy wysyp Hashimoto, onko i jak gdyby chorób, no to to jest informacja o tym, że my po prostu tracimy kontakt ze swoim ciałem. I ja właśnie poprzez taniec, ruch, oddech wspieram kobiety, też po pracy z tym aspektem seksualnym, tak? Więc to jest też bardzo istotne, żeby tą kobiecość swoją naprawdę celebrować. I to jest bardzo istotne, żeby to robić właśnie w codziennych czynnościach.
1: I to przywraca kobiecą moc po prostu.
2: Dokładnie. Okay. Mhm.
1: Musimy kończyć, choć mam świadomość, że nie wyczerpaliśmy dzisiejszego tematu, który poruszaliśmy. To mam nadzieję, że udało nam się razem z Moniką objaśnić chociaż podstawowe jego obszary. A moim i waszym gościem w Drogowskazach była dziś Monika Stęc-Sikorska. Monika jest coachem, psychoterapeutką, pedagogiem, praktykiem integrowania oddechem, instruktorką improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Bardzo tobie, Moniko, dziękuję za poświęcony czas, za dobrą energię w tej rozmowie. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo, Michale, tobie i słuchaczom i do spotkania.
1: Po pełne wersje Drogowskazów uprzejmie odsyłam do YouTube'a, na Spotify czy do Mediateki. O naszych audycjach, o naszych gościach i też tematach, jakie poruszamy, piszemy regularnie w radiowych social mediach. Dziękuję, że z nami jesteście. Michał Poklękowski, dziękuję. Wszelkie pomyślności. Do usłyszenia.
3: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama.
1: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl. Reklama.

0: jakie ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać. Ja lata, zmieniam grę i tańczę.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: tobą do pogadania.
1: Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę.
0: A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało.

prokurator przychodził z psami, ale ja cię biłem dla twego dobra, żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie, o twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie, chcę, żebyś pożył w luksusie, leksusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego, kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem, czek się tramwaja.

życiu, synu. Trzeba planować, sprzedawać drogo, tanio kupować. Zrób biznes życia, będziesz bogaty. To wszystko radio.

powtarzają oczywiście. Mogli ukraść, bo państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsnym pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują młode małżeństwa,

0: zamknąć, wydostać na powierzchnię. Myślę, że mogłem zrobić znacznie więcej.
1: Przemówienie z dnia 7 roku.